0: Jakub Szmilas, zapraszam na informacyjne podsumowanie dnia w Radiu Norda FM. Barwny korowód, występy artystyczne, muzyka, wspólne świętowanie i potańcówka. Tak wyglądała tegoroczna senioriada w Redzie, która po raz kolejny zgromadziła seniorów. Tegoroczna senioriada rozpoczęła się przed Miejską Biblioteką Publiczną. Stamtąd uczestnicy wyruszyli w barwnym korowodzie w kierunku Fabryki Kultury. Na miejscu na seniorów czekała dalsza część wydarzeń. Występy, uroczyste przekazanie klucza do miasta, wręczenie dyplomów, uznania oraz wspólna zabawa. Jednym z zespołów, które wystąpiły podczas senioriady, byli Redzianie. Ich działalność związana jest z kultywowaniem kaszubskiej kultury i tradycji.
1: Myślę, że bardzo się tak jakoś ożywiła społeczność właśnie ta 60+. I bardzo chętnie bierze udział właśnie w takich spartakiadach, można powiedzieć. Również uczestniczymy na boisku, w różnych takich gierkach sportowych też. Aktualnie to miało miejsce właśnie w lipcu, a w tej chwili, no tak zawsze jesienią, jest senioriada właśnie tutaj w Fabryce Kultury, gdzie się spotykamy i zawsze jest bardzo wesoło.
0: Mówi Danuta Bieńkowska, zastępca prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Redzie oraz prezes zespołu folklorystycznego Redzianie. W wydarzeniu aktywnie uczestniczyli lokalni artyści i przedstawiciele grup działających na rzecz seniorów.
2: Dzisiejsze święto, no, wspaniałe dla seniorów. Dziś piękna pogoda, piękny korowód, piękna uroczystość. Teraz mamy koncert, cieszymy się. Ludzie wychodzą z domu, seniorzy, zachęcamy seniorów do wyjścia z domu i korzystania z tych wszystkich pięknych uroczystości.
0: Mówi Anna Mostek, lider grup teatralnych i artystycznych w Redzie. Jednym z głównych punktów wydarzenia był koncert zespołu X Czerwone Gitary. Po muzycznych emocjach na uczestników czekała potańcówka z DJ-em. W Chojnicach odbyła się regionalna konferencja poświęcona projektowi Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2035. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu województwa, władz miasta oraz reprezentanci lokalnych środowisk. Rozmawiano m.in. o transporcie, ochronie zdrowia, edukacji, demografii i przyszłości południowej części województwa. Było to drugie z serii konsultacji, pierwsze odbyło się w Malborku, a teraz spotkano się w Chojnicach. Jak zaznaczono podczas spotkania, strategia jest, jednak nie jest to dokument zamknięty.
3: Daliśmy sobie 4 miesiące na rozmowę w regionie z mieszkańcami, z samorządowcami, z przedsiębiorcami, dlatego że przedłożyliśmy pewien dokument, który ma rozpocząć tą rozmowę, natomiast absolutnie nie ma jej zakończyć. To, co jest dzisiaj w strategii, to jest próba spojrzenia w przyszłość w perspektywie 10 lat, ale tak naprawdę to, co zrobimy w ciągu 10 lat, da nam owoce w dużo dłuższym okresie.
0: Mówił Adam Mikołajczyk, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego. Podczas spotkania poświęcono również uwagę sytuacji ziemi chojnickiej i człuchowskiej.
4: Jeżeli chodzi o ziemię chojnicką i człuchowską, to my przede wszystkim musimy patrzeć na nią przez pryzmat młodych osób. Chodzi o to, aby zapewnić tutaj dobre warunki życia, aby mieszkać i żyć w czystym środowisku, aby móc tutaj się kształcić i aby móc korzystać z dóbr kultury i z usług specjalistycznych, jeżdżąc do stolicy województwa jak najkrócej, a więc poprawa dostępności komunikacyjnej również jest niezwykle istotna.
0: Mówi Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego. Władze Chojnic wskazują na potrzeby mocniejszego uwzględnienia w strategii transportu, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa zawodowego.
5: Chojnice to najważniejszy ośrodek w subregionie południowym województwa pomorskiego. Jesteśmy oddaleni od stolicy naszego województwa. Jesteśmy w obszarze peryferyjnym, więc wiele tematów związanych na przykład z transportem, z opieką zdrowotną czy szkolnictwem zawodowym powinno być mocno poruszone w strategii, gdyż nasi mieszkańcy ze względu na odległość, która nas dzieli od stolicy, ma utrudniony dostęp do usług specjalistycznych, które są w Trójmieście na wysokim poziomie.
0: Mówił Adam Kopczyński, wiceburmistrz miasta.

0: granice. Przedstawiciele województwa podkreślali także znaczenie zmian demograficznych, bezpieczeństwa oraz rozwoju gospodarczego. Nowa strategia ma wyznaczyć kierunki rozwoju pomorskiego na kolejne lata, a konsultacje mają pomóc w dopracowaniu jej założeń. 59-letni paralotniarz wpadł do Wisły. Jego życia nie udało się uratować. Do tragedii doszło 3 października w sobotę po godzinie 13, kiedy paralotniarz wpadł do Wisły. Jak się okazało, był to mieszkaniec Gdyni.
1: 59-letni mężczyzna kierujący motolotnią z niewyjaśnionych przyczyn znalazł się w wodzie w Wiśle na wysokości miejscowości Rozgarty koło mostu autostradowego w Grudziądzu. Został podjęty przez strażaków, były wdrożone czynności ratujące życie. Niestety w drodze do szpitala w karetce stwierdzono zgon mężczyzny.
0: Mówi starszy aspirant Łukasz Kowalczyk, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Grudziądzu. Jak poinformował oficer prasowy, sprawą zajmie się również Komisja do Spraw Katastrof Lotniczych.
2: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: Dzień dobry wszystkim tym, którzy rano wstają, bo innego wyjścia nie mają. Chociaż znam też takich, którzy rano wstają, bo po prostu lubią. Pozdrawiam i tych, i tamtych, którzy i lubią, i nie lubią, ale czasami trzeba po prostu wstać. No to wstawajcie razem ze mną, Arkadiusz Mieńczewski. Dzień dobry, szósty dzień października, wtorek, 279 dzień roku, do końca którego zostało nam 86 dni. Wschód słońca, 6:45, słońce niestety wstaje coraz później, a zachodzi coraz szybciej, 18:02. Dzień trwa 11 godzin i 17 minut i jest krótszy od najdłuższego, już o 5 godzin i 30 minut. Do końca jesieni zostało nam 76 dni. Myśl na dziś jest taka: martwienie się nie uchroni cię przed jutrzejszymi problemami, odbierze ci jedynie dzisiejszy spokój. To niech towarzyszy wam dzisiaj spokój. Nie martwcie się tym, co będzie jutro. Jutro będzie futro. A dzisiaj jest dopiero przed nami. Także zaczynamy ten dzisiejszy dzień. Witam was serdecznie i zapraszam na nasz program. Dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM.
1: Treningi reagowania na zagrożenia związane z atakiem z powietrza, nowe oznaczenia szczególnie znaczące dla rybaków, a także remonty kolejnych dróg w Słupsku. Już za chwilę w serwisie informacyjnym.

0: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. W sobotę odbyły się treningi reagowania na zagrożenia związane z atakiem z powietrza. Strażacy rozmawiali z mieszkańcami o tym, jak zachować się po usłyszeniu syren alarmowych, co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym oraz jak udzielać pierwszej pomocy. Między innymi w Rumie mieszkańcy mogli spotkać się ze strażakami i dowiedzieć się, jak przygotować się na sytuacje kryzysowe. Jak podkreślali strażacy, najważniejszym celem treningów jest edukacja i zwiększenie świadomości mieszkańców.
1: Celem spotkania w ogóle tych treningów jest informacja i edukacja też mieszkańców, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych, jak reagować, w co powinniśmy się zabezpieczyć w razie wystąpienia takiej sytuacji.
0: Mówił Marcin Detlaw, zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 2 w Rumi. W akcję treningów reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza włączyła się również jednostka ochotniczej straży pożarnej w Redzie.
2: Chcemy przekazać to, że w sytuacji, kiedy rozlegnie się ten dźwięk alarmowy, trwający 3 minuty, modulowany, to nie rozglądamy się za długo dookoła, tylko mamy się położyć na ziemi, zakryć głowę i czekać, aż nastąpi odwołanie alarmu. Albo rozlegnie się inny komunikat, bo syreny elektroniczne, które w tej chwili na obiektach mamy, również umożliwiają nadanie komunikatu głosowego, gdzie to społeczeństwo zostanie poinformowane, jak się ma zachować.
0: Mówił Sławomir Prena, wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Redzie. Podczas wydarzenia mieszkańcy mogli także przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy na fantomie. Strażacy przekazywali również informacje dotyczące przygotowania plecaka ewakuacyjnego. Strażacy zwracali uwagę również, że taki plecak warto przygotować wcześniej i przechowywać go w łatwo dostępnym miejscu. Na terenie powiatu wiejskiego w działaniach brało udział 28 jednostek OSP. Akcja organizowana była przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwową Straż Pożarną oraz Ochotnicze Straże Pożarne w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie całego województwa. Przy przepławce na rzece Łebie w Chocielewku pojawiły się nowe tablice informacyjno-ostrzegawcze. Wyznaczają one początek i koniec strefy ochronnej, w której obowiązuje całkowity zakaz wędkowania. Oznakowanie zamontowali przedstawiciele koła PZW Lęborg Miastko. Decyzja jest związana z przypadkami łamania przepisów w rejonie przepławki, gdzie ryby zatrzymują się przed pokonaniem przeszkody. Zakaz połowy obejmuje odcinek 50 metrów od wlotu i wylotu przepławki. Przedstawiciele koła wskazują, że wcześniej oznakowanie nie zapobiegało przypadkom wędkowania w strefie objętej zakazem. Nowe tablice zostały trwale osadzone w gruncie i mają jednocześnie wskazywać granice obszaru ochronnego. Przepławka w Chocielewku jest elementem szlaku migracyjnego ryb na rzece Łebie, umożliwia pokonywanie sztucznej bariery między odcinkami rzeki, co ma znaczenie między innymi dla troci wędrownej i łososia. Połów w strefie ochronnej może utrudniać rybom dalszą migrację. W związku z okresem migracji ryb zapowiedziano także wzmożone kontrole. Społeczna Straż Rybacka przy kole PZW Lęborg Miastko ma prowadzić je regularnie o różnych porach dnia i nocy. W działaniach mają uczestniczyć również Państwowa Straż Rybacka oraz Policja. Kontrole mają obejmować przestrzeganie zakazu połowu w wyznaczonej strefie. Nowe oznakowanie ma ułatwić wędkarzom rozpoznawanie granic obszaru, w którym obowiązuje zakaz. W Słupsku rozpoczęły się kolejne prace drogowe związane z wymianą nawierzchni i układaniem nowej warstwy asfaltu. Roboty prowadzone są m.in. w okolicy Kościuszki od Kaszubskiej do Sikorskiego, a także na ulicy Gdańskiej, w rejonie skrzyżowania Sierpnika oraz na odcinku od Garncarskiej do Psiego Pola. Prace obejmują również ulicę Lota wraz z fragmentem Ronda Kuklińskiego oraz ulicę Bohaterów Westerplatte w rejonie Ronda Skotnickiego i wyjazdu w kierunku ulicy Hubalczyków. W miejscu prowadzonych robót obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Kierowcy i piesi powinni zwracać uwagę na oznakowanie i możliwe utrudnienia. Miasto zapowiada, że o kolejnych zmianach w organizacji ruchu będzie informować na bieżąco. Wtorkowy poranek zaczynamy pod chmurami. W ciągu dnia zachmurzenie będzie wzrastało, a miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Największa szansa na deszcz, między innymi w pasie nadmorskim, w rejonie Dębek, Władysława, Helu, Gdyni i Wejherowa. Temperatura maksymalna od 16 stopni nad morzem do 18 w Słupsku i na południowych krańcach naszego regionu. Do tego wiatr umiarkowany, chwilami porywisty z południowego zachodu i zachodu.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: 6 października, odrobina historii o poranku. W roku 1889 Thomas Alva Edison przeprowadził w swym laboratorium w stanie New Jersey pierwszą projekcję filmu, a w Paryżu otwarto kabaret Moulin Rouge. W roku 1927 w Nowym Jorku odbyła się premiera pierwszego filmu dźwiękowego Śpiewak Jazz Bandu. Film stanowił rewolucję, która zakończyła erę kina niemego. W roku 1953 z miejskiej fabryki traktorów wyjechał pierwszy seryjny ciągnik Białorus. W roku 1979 Jan Paweł II jako pierwszy papież został przyjęty w Białym Domu. Spotkał się z prezydentem Jimmym Carterem. W roku 2000 premiera pierwszego odcinka serialu kryminalnego CSI Kryminalne Zagadki Las Vegas. W roku 2011 w ankiecie magazynu Rolling Stones piosenka We Build This City zespołu Starship otrzymała tytuł najgorszej piosenki lat 80. Na miejscu drugim znalazła się piosenka The Final Countdown grupy Europe, a na trzecim miejscu Lady in Red Chrisa DeBerga. Najgorszą piątkę dopełniały Wake Me Up Before You Go Go duetu M i The Safety Dance formacji Men Without Hats. No, to wy wiecie już, czy te piosenki lubicie, czy też nie, ale w 2011 roku w ankiecie okazało się, że to są najgorsze piosenki lat 80., chociaż ja twierdzę, że We Build This City on Rock and Roll jest super numerem, zresztą te pozostałe również.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
3: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
4: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Reklama.

0: Polacy, rodacy ruszają we wtorkowy poranek z uśmiechem do pracy, a wszyscy ci, którzy muszą ruszyć na stację benzynową, powiem tak, będzie dzisiaj taniej, a właściwie już jest taniej niż wczoraj. Szczegóły w kolejnej godzinie naszego porannego spotkania. Uważajcie na mgły i zamglenia, które mogą pojawiać się o poranku. A teraz czas na nasz poranny dowcip. Dzisiaj wybieramy się na zakupy. Małżeństwo robi zakupy w markecie, żona podchodzi do regału z butami, czyli normalnie patrzy, zaczyna przymierzać, ale zwraca się do męża. Zobacz, Marian, jakie ładne buty, a ja zapomniałam portfela. A ile one kosztują? Pyta Marian. Niedrogo, 500 zł. Marian grzebie w kieszeni, wyjmuje 50 zł i mówi: Grażyna, masz na taksówkę i jedź po ten portfel. No i myślę, że to dla mężczyzny, dla Mariana było najlepsze rozwiązanie, a jeżeli chodzi o kobiety, no cóż, kobiety kochają buty i diamenty. Pozdrawiam wszystkie panie o poranku. Jak panowie chcecie dzisiaj pojechać na zakupy z żoną, to zapytajcie, czy wzięła portfel albo przynajmniej kartę. I to nie waszą. Dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
0: Reklama.
3: Ceny benzyny na stacjach dziś lekko w górę, diesla w dół. Tekstylna rewolucja w wojsku, będą nowe mundury i dynia gigant na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, ale do rekordzistki i tak sporo jej brakuje. Miriam Lipińska. Benzyna będzie dziś nieco droższa niż wczoraj. Cena maksymalna za litr 95 to 6,79 zł, czyli

0: o 6 groszy więcej. Z kolei olej napędowy zatankujemy dziś taniej niż wczoraj. Litr diesla może kosztować nie więcej niż 7 zł i 82 grosze. Rządowy program CPN wrócił, a z nim ogłaszane codziennie na następny dzień ceny maksymalne. Minister energii Miłosz Motyka przekazał, że finansowanie programu do końca roku jest zapewnione. Są wytrzymalsze, wygodniejsze i lepiej kamuflujące. Polscy żołnierze dostaną mundury nowego typu. Wzór maskujący Pantera zostanie zastąpiony przez nowy, typu Ryś, który pozwoli żołnierzom jeszcze lepiej wtapiać się w otoczenie. Nowe mundury ułatwią też udzielanie żołnierzowi pomocy, mówił podczas prezentacji munduru szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Widzieliście Państwa rozsuwaną kieszeń, która stanowi temblak na wypadek momentu, kiedy żołnierz jest zraniony.
0: Mundury zostały zaprojektowane w wersji damskiej i męskiej. W Świnoujściu dziś kolejny dzień akcji neutralizacji min morskich z czasów II wojny światowej. Zostały znalezione na dnie Bałtyku podczas prac związanych z budową nowego portu kontenerowego w pobliżu gazoportu. A wczoraj nurkowie minerzy zneutralizowali 2 z 5 niewybuchów. Gigantyczne bomby, z których każda zawierała ponad 0,5 tony materiału wybuchowego, zostały tak zneutralizowane, że ciężko było się zorientować, kiedy zostały zniszczone, mówi rzecznik 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski.
2: Mamy na względzie niedaleką odległość infrastruktury krytycznej, dlatego też podjęto decyzję, aby neutralizować to najpierw metodą deflagracji.
0: Czyli wypalania ładunku wybuchowego i potem detonowania reszty. Akcja potrwa do czwartku, do tego czasu obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Można natomiast spacerować po plaży. Prezydent USA Donald Trump deklaruje pomoc Rosji w związku ze śmiercią pracownicy Instytutu Badawczego zajmującego się leczeniem dżumy. Według lokalnych mediów w laboratorium w Irkucku na rosyjskiej Syberii kobieta rozbiła probówkę z patogenem dżumy płucnej. Tydzień później zmarła. Rosyjskie władze zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą, a osoby objęte obserwacją nie mają objawów. Światowa Organizacja Zdrowia na podstawie nieoficjalnych informacji oceniła, że ryzyko dla zdrowia publicznego wśród ogółu populacji jest niskie. I na koniec zmieniamy temat. Waży 300 kg i ma ponad 3 metry w obwodzie. Mowa o dyni, jaką udało się wyhodować na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Jak przyznaje dr Joanna Lisiecka z Katedry Warzywnictwa, łatwo nie było.
3: No, uprawia się dosyć trudno, to muszą być specjalne nasiona. Dużo wody, dużo jedzenia, czyli nawozów. Poza tym no, musi mieć ciepło. Była przykrywana na chłodniejsze noce kocykiem, bo dynia to gatunek, który pochodzi z ciepłych stron, no, w związku z tym nasze noce już są dla niej za chłodne.
0: Dynia z Poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego, choć spora, jest 3 razy lżejsza od krajowej rekordzistki, która ważyła 900 kg.
4: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Nord FM. Policjanci z powiatu wejherowskiego w ostatnich dniach zatrzymali kolejnych uczestników ruchu, którzy jechali po alkoholu albo mimo obowiązujących zakazów sądowych. W nocy z soboty na niedzielę na ulicy Sobieskiego w Wejherowie funkcjonariusze skontrolowali 17-letniego kierującego. Badanie wykazało, że był nietrzeźwy. Został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Tego samego dnia zatrzymano także 2 kierowców, którzy prowadzili mimo sądowych zakazów. W Strzelinie kierujący Oplem miał dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Z kolei w Wejherowie policjanci zatrzymali motocyklistę, którego zakaz obowiązuje do końca lutego przyszłego roku. Za złamanie sądowego zakazu grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Nie brakowało też nietrzeźwych użytkowników jednośladów. W Strzepczu zatrzymano użytkownika hulajnogi elektrycznej po użyciu alkoholu, a w Rumie 20-latka, który miał ponad promil. Policjanci kontrolowali również rowerzystów. Jeden z nich, zatrzymany w Wejherowie na ulicy Fenikowskiego, miał ponad 2,5 promila alkoholu. Kolejne przypadki ujawniono na ulicy Przemysłowej w Wejherowie oraz w Bolszewie, gdzie 2 rowerzystów miało odpowiednio ponad 2 promile i ponad promil alkoholu. Policja przypomina, że kontrole trzeźwości dotyczą nie tylko kierowców samochodów, ale również rowerzystów, motocyklistów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Spór o kościelny dzwon w centrum Gdyni. Chodzi o dzwon parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ulicy Armii Krajowej, który rozbrzmiewa 2 razy dziennie w południe i o 16:15. Każdorazowo przez około 2 minuty do gdyńskiego magistratu wpłynęła skarga mieszkańców dotycząca hałasu. Urząd miasta podkreśla, że jednak w sprawie nie zapadła jeszcze żadna decyzja i samo wszczęcie postępowania nie oznacza zakazu użytkowania dzwonu. Miasto zaznacza, że ma obowiązek rozpatrzyć zgłoszenie zgodnie z przepisami. Sprawa wywołała jednak sporą dyskusję. W niedzielę przed gdyńskim kościołem zbierano podpisy pod wnioskiem w obronie dzwonu. Jego zwolennicy podkreślają historyczne znaczenie instrumentu ufundowanego na początku lat 80. przez parafian i mieszkańców Gdyni. Dzwon nosi imię Redemptor Hominis. od lat jest związany z parafią Najświętszego Serca Pana Jezusa, która działa w gdyńskim Śródmieściu przy ulicy

0: Krajowej 46. Na razie sprawa pozostaje otwarta. Magistrat analizuje skargę, a przeciwnicy i obrońcy dzwonu czekają na dalsze rozstrzygnięcia. Rada Gminy Łęczyce nie podjęła uchwały dotyczącej planu ogólnego dla obszaru całej gminy. Decyzję w tej sprawie podjęto podczas sesji 28 września. Dwa dni później do biura Rady Gminy wpłynęło pismo dotyczące przyczyn odrzucenia projektu oraz wskazania konkretnych uwag, które pozwoliłyby na zmianę zapisów dokumentu. Wójt Gminy Łęczyce zwrócił się do radnych o przedstawienie tych uwag w formie pisemnej. Samorząd zaznacza, że podczas sesji zgłaszane były uwagi do projektu, jednak miały one charakter ogólny. Po ich doprecyzowaniu wójt ma przeanalizować ich zasadność i sprawdzić, czy oraz w jakim zakresie możliwe jest wprowadzenie zmian do dokumentu. Na tym etapie nie przedstawiono jeszcze nowej wersji planu ogólnego ani konkretnego terminu ponownego procedowania projektu. Kolejne działania będą zależały od stanowiska Rady Gminy i analizy zgłoszonych zastrzeżeń. Sprawa ma znaczenie dla dalszego planowania przestrzennego na terenie gminy. 1 września 2026 roku gminy, które nie posiadają planu ogólnego, są objęte tzw. luką planistyczną. Oznacza ona ograniczenia w procedowaniu nowych postępowań dotyczących wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym wójt zwrócił się do Rady Gminy Łęczyce o niezwłoczne przedstawienie stanowiska na piśmie. Dalsze decyzje mają zostać podjęte po otrzymaniu i przeanalizowaniu uwag radnych. Uniwersytet Pomorski w Słupsku rozpoczyna rok akademicki 2026-2027 z większą liczbą studentów niż przed rokiem. W tym roku na uczelni kształcić się będzie łącznie 3790 osób. Na pierwszy rok przyjęto 1913 studentów, czyli o 333 więcej niż rok wcześniej. Największym zainteresowaniem cieszyły się kierunki medyczne. Limity miejsc szybko się wyczerpały. Między innymi na pielęgniarstwie, fizjoterapii i ratownictwie medycznym. Dużym zainteresowaniem kandydatów cieszyły się także psychologia oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Popularne pozostają również prawo, administracja, bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne, zarządzanie oraz filologia angielska. Na części kierunków nabór jest jeszcze otwarty. Rekrutacja uzupełniająca na Uniwersytecie Pomorskim potrwa do 29 października. Dziś warto mieć pod ręką parasol albo kurtkę z kapturem. Nad morzem chmur będzie coraz więcej, a miejscami przejdą przelotne opady. W Gdyni, na Helu i we Władysławowie około 16 stopni, w Wejherowie 17, a w Słupsku temperatura wzrośnie nawet do 18 stopni. Wiatr umiarkowany, porywisty. Nad samym morzem temperatura może być odczuwalnie niższa.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: I co, znowu mam zaśpiewać Polacy, nic się nie stało? No jak to nic się nie stało, jak tak naprawdę zamknęliśmy sobie drzwi do Ligi Narodów tym wynikiem 1-0. Przegrywamy. No i niestety tak źle chyba jeszcze nie było. Była euforia po tym zwycięstwie 6-0 nad Rumunią. Tak jak wspominałem wam, ojejku, jacy wszyscy ach i echy nad naszą reprezentacją. No i tu chcieliśmy zrobić kolejny krok w walce o awans do najwyższej dywizji Ligi Narodów. No i co? No i pstro. No bo 1-0 przegraliśmy z Bośnią i Hercegowiną i to ona praktycznie zamknęła nam drzwi do dywizji A Ligi Narodów. Myślę, że konsekwencje będą szersze, bo może to coś oznaczać dla naszego trenera Jana Urbana. No poczekamy, zobaczymy co będzie dalej. Więcej już tego nie będę komentował, skoro przegrali, ja już powiedziałem, że komentuję tylko w przypadku, kiedy wygrywają, no ale musiałem wam donieść o tym o poranku, że tak się wydarzyło, bo może nie wszyscy wiedzą. 6 dzień października, wtorek, Arkadiusz Mięczewski, zapraszam, imieniny obchodzą Artur, Brunon, Fryderyka, Monika, Roman, Bronisław, Bruno, Renat, Magnus, Alberta, Askaniusz i Wiara. No, Wiara czyni cuda, ale tu akurat w przypadku naszej reprezentacji to słabo. Już za chwilę zapraszam was na naszą poranną księgę imion. Dzisiaj Monika i Artur i o tych dwóch imionach słów kilka już za moment. Dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne.

0: DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl.
2: Reklama.

Monika, ach, Monika, dziewczyna ratownika, śpiewał Rudy Schubert i Wały Jagiellońskie. Jaka jest Monika? W piękny sposób łączy dwa wymiary. Z jednej strony posiada silne, autonomiczne wnętrze i nie ulega łatwo wpływom otoczenia, z drugiej zaś jest świetną doradczynią, do której ludzie naturalnie lgną po wsparcie. Cechuje ją żywy umysł, doskonała intuicja oraz wrodzony wdzięk. Jest osobą autentyczną, wrażliwą na piękno i prawdomówną, która potrafi wnosić do życia bliskich mnóstwo ciepła, ale też zdrowego pragmatyzmu. Dobre strony, niezależność, silny charakter, mądrość i dar doradzania. Złe strony, skłonność do podejmowania kontroli, poczucie osamotnienia i bezwzględna szczerość. Monika mówi dokładnie to, co myśli, co bywa trudne w odbiorze dla osób o większej wrażliwości. Czas na Artura. Cechuje go opanowanie, pragmatyzm oraz umiejętność przejmowania inicjatywy w trudnych momentach. Posiada naturalny dar zjednywania sobie ludzi i zyskiwania ich szacunku bez używania siły czy podnoszenia głosu. W relacjach międzyludzkich jest opiekuńczy, lojalny i wierny swoim przekonaniom. Dobre strony, odwaga, opanowanie, poczucie sprawiedliwości, honor, charyzma i umiejętności przywódcze. Złe strony, niezłomny upór, duma i powściągliwość, wysokie wymagania. Artur oczekuje od otoczenia podobnego poziomu zaangażowania i etyki, co bywa podobem rozczarowań i

0: konfliktów. Wszystkiego najlepszego, jak najmniej rozczarowań i jak najmniej konfliktów.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
2: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
3: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
0: Reklama.
4: Godzina 7.30 na naszych zegarach, Jakub Szumilas przy mikrofonie, a to jest pierwszy dzisiejszy raport drogowy w radiu Norda FM. Rozpoczynamy od Słupska, no i tutaj sytuacja wygląda całkiem normalnie, powiedziałbym, bo jest lekki zator od strony Kobylnicy, lekkie zwolnienie od strony Siemianic, ale nie ma tutaj jakiejś większej tragedii, więc jedziemy praktycznie wszędzie płynnie, gładko i przyjemnie. Wyruszamy ze Słupska w stronę Lęborka, no a w Lęborku, jak to w Lęborku, jeżeli chodzi o przejazd przez centrum miasta, o tej porze nie mamy na co narzekać, przejeżdżamy dosyć płynnie z każdej strony, rondo Solidarności jest przy

0: jezdne, aczkolwiek tutaj od północy Lęborka, od strony Łeby, jest jakiś zator. Czyżby doszło tam do jakiegoś zdarzenia drogowego? Jeżeli tak, to wyślijcie tam to na naszych social mediach. Z Lęborka wyruszamy dalej na wschód naszego regionu, trasą kaszubską, bezproblemowo docieramy do obwodnicy metropolitarnej, a co za tym idzie do obwodnicy trójmiejskiej. A na obwodnicy trójmiejskiej, jak na tą porę, też jest całkiem dobrze, nie ma tutaj jakichś większych problemów. Całe Trójmiasto objedziemy bez problemu. Troszkę ciaśniej robi się na obwodnicy południowej, ale póki co bez szału i tragedii. Natomiast jeżeli chodzi już o dojazd do Gdańska, no to na Armii Krajowej. Tradycyjnie do kolejnego węzła, na Spacerowej i na Słowackiego, no to praktycznie od dołu do obwodnicy, a nawet za obwodnicę już troszeczkę stoimy. W Gdyni i na Wielkopolskiej intensywnie, choć płynnie, natomiast na estakadzie póki co całkiem przyjemnie, aczkolwiek w Kosakowie Nadherdowskiego już dosyć ciasno. Natomiast jeżeli macie po drodze małe Trójmiasto Kaszubskie, no to przez Wejherowo, Gościcino, Redę przejedziecie bez większych problemów, natomiast w Rumi już robi się ciasno i intensywnie i ten ruch pewnie będzie w najbliższych minutach narastał. A dzisiejszego dnia zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, miejscami możliwe słabe przelotne opady deszczu, a temperatura maksymalna będzie wahać się od 17 stopni Celsjusza w pasie nadmorskim, Gdyni, Wejherowie i Lęborku, po 18 we Słupsku i na południowych krańcach naszego regionu. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Czas na poranny CPN, czyli zjazd na stację benzynową. Jeżeli dzisiaj musicie zatankować, to w zależności od tego, co tankujecie, będzie albo drożej, albo taniej. Bo 95 będzie kosztowała 6,79, 98 7,66, a olej napędowy 7,82. Jak to się ma do tego, co było wczoraj? Otóż wczoraj benzyna, ta 95, była po 6,73, a dzisiaj 6,79, czyli kilka groszy więcej. Za 98 trzeba będzie też zapłacić kilka groszy więcej, dokładnie 7. Ale ci, którzy tankują diesla, dzisiaj zatankują taniej. Dzisiaj 7,82, a wczoraj było 7,88. Czyli mała niespodzianka, dobra niespodzianka dla tych, którzy tankują diesla. Natomiast ci, którzy muszą zatankować benzynę, niestety będą musieli zapłacić trochę więcej. Ale pamiętajcie, że to ceny maksymalne paliw, także na niektórych stacjach na pewno znajdziecie coś tańszego. Dlatego warto może sprawdzić, może tu, może tam gdzieś będzie taniej, jeśli musicie zatankować. Szerokiej, ostrożnej drogi o poranku wam jak zwykle życzę.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa, nawet 22 zł

0: za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. Redmet, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmet.com.pl.
1: Reklama.

Proszę łapać się za guziki, bo kominiarz idzie. Ruszył sezon grzewczy, a z nim przeglądy kominiarskie. Krajowa Izba Kominiarzy przypomina, że kontrola przewodów kominowych jest obowiązkowa co najmniej raz w roku, a za jej brak grozi do 500 zł mandatu. Kto za to płaci? Jeżeli mieszkacie w mieszkaniu, to koszt pokrywa spółdzielnia lub wspólnota z opłat wnoszonych przez mieszkańców, a jeżeli mieszkacie w domu jednorodzinnym, no to musicie zapłacić wy. Zwykle od 250 do 450 zł za taki przegląd. W tej cenie nie zawsze jest czyszczenie przewodów, dlatego należy to zweryfikować przy zamawianiu usługi, ale pamiętajcie, że trzeba to

0: zrobić, najlepiej właśnie przed sezonem grzewczym, a takie kartki już pojawiają się szczególnie na klatkach schodowych i dlatego pamiętajcie, kominiarza należy wpuścić. Na pewno będzie miał czarny mundur, chociaż chyba teraz już kominiarze niekoniecznie do sprawdzania tych waszych kratek przychodzą w czarnych mundurach, ale powinni mieć przynajmniej jakieś zaświadczenie, że są z tego wydziału kominiarskiego, a nie wiadomo skąd. No, to ja wam tylko przypominam o takich ważnych rzeczach. O poranku warto pamiętać, żeby taki przegląd zrobić, szczególnie jeżeli mieszkacie na przykład w domku.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM.
1: Nocny pożar w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Są poszkodowani. Rząd bierze się za elektryczne hulajnogi i rowery. Przełomowe badania nad optogenetyką z tegoroczną Nagrodą Nobla z medycyny. Miriam Lipińska. 10 osób zostało poszkodowanych w nocnym pożarze na jednym z oddziałów w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Przed pierwszą w nocy ogień pojawił się w jednej z sal dla chorych na 10 piętrze budynku. Ewakuowano 38 pacjentów, których przeniesiono na inne oddziały. 10 osób, zarówno pacjentów, jak i członków personelu, trafiło na szpitalny oddział ratunkowy z powodu podtrucia gazami pożarowymi. Ogień jest już ugaszony, trwa wietrzenie pomieszczeń. Lubuskie czy lubelskie? Wczoraj wieczorem alerty o rosyjskim ataku z powietrza na Ukrainie i o postawionym w stan gotowości lotnictwie w Polsce zamiast do mieszkańców Lubelszczyzny trafiły do mieszkańców zachodniej części Polski, czyli

0: do województwa lubuskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprasza, ale jak przypomina reporterka Anna Gmitarek-Zabłocka, to już kolejna wpadka związana z rządowymi komunikatami.
1: Wieczorem było realne zagrożenie tuż przy polsko-ukraińskiej granicy, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Województwo lubelskie jest jednym z tych dwóch województw, oprócz Podkarpacia, najbardziej doświadczonym alertami, zagrożeniem.
1: W niedzielę trafiły do nas SMS-y nie do końca czytelne i z urwaną treścią, mówi Piotr Kukier, który stworzył nieoficjalną aplikację alarmową Strażnik.
3: Ucięte i dopisany jakby kawałek innego komunikatu, także nie pokrywały się z żadnym, które teoretycznie powinno obowiązywać.
1: Teraz pojawił się kolejny błąd. Alerty wysłano do mieszkańców województwa lubuskiego, czyli na drugi koniec Polski.
0: Ministerstwo Infrastruktury bierze się za podrasowane elektryczne hulajnogi i rowery. Resort pracuje nad ustawą, która pozwoli na kontrolowanie pojazdów już na etapie sprowadzania ich do kraju, mówi wiceminister Stanisław Bukowiec.
4: Pracownicy Transportowego Dozoru Technicznego będą kontrolować rynek tam, gdzie ta sprzedaż tego typu urządzeń się odbywa, tak aby wyeliminować takich też nieuczciwych sprzedawców, którzy wiedząc o tym, że nie mogą takich urządzeń sprowadzać i sprzedawać, tak właśnie czynią.
0: Dodatkowo policja i straż miejska mają zostać wyposażone w specjalne urządzenia, które pozwolą sprawdzić faktyczną prędkość, do jakiej może rozpędzić się zatrzymany pojazd. Ich badania mogą w przyszłości pomóc leczyć padaczkę i depresję, umożliwić odzyskiwanie wzroku u osób z chorobami siatkówki oka, ale przede wszystkim pomóc jeszcze lepiej zrozumieć działanie mózgu i układu nerwowego człowieka. W tym roku Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny dostali amerykański neurobiolog i psychiatra Karl Deiseroth oraz jego niemieccy koledzy Peter Hegemann i Georg Nagel za wkład w badania nad optogenetyką. To technika pozwalająca na precyzyjne włączanie i wyłączanie konkretnych komórek nerwowych mózgu za pomocą światła. Naukowcy podłączyli mikroskopijny światłowód do mózgu myszy. Światło aktywowało lub wyciszało konkretne komórki, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
5: Możemy pobudzić konkretną grupę neuronów i sprawdzić, jaki to ma wpływ na przykład na zachowanie tej myszy. I miało to niesamowicie szerokie skutki, jeśli chodzi o nowe odkrycia na temat mechanizmów kontrolujących na przykład strach, czy też depresję, różne rodzaje zachowania.
0: Dziś poznamy laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki.
6: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Rumia przygotowuje się do jednej z większych inwestycji w centrum miasta. 7 października władze podpiszą umowę z wykonawcą na budowę nowej siedziby Urzędu Miasta oraz kompleksowe zagospodarowanie otoczenia. Wartość inwestycji to około 85 milionów złotych. Prace obejmą teren o powierzchni blisko 10 tysięcy m2 przy ulicach Starowiejskiej i Dąbrowskiego. Nowy magistrat ma być nowoczesnym i ekologicznym obiektem usługowo-biurowym. Pod budynkiem powstanie parking na co najmniej 200 samochodów, który w razie potrzeby będzie mógł pełnić również funkcje związane z ochroną ludności i bezpieczeństwem. Planowana jest także przebudowa pobliskiego skrzyżowania, rewitalizacja kolejnego odcinka brzegu Zagórskiej Strugi oraz budowa nowych ciągów pieszych i pieszojezdnych. Wokół pojawią się tereny zielone i elementy małej architektury. Nowy urząd ma łączyć funkcje administracyjne, społeczne, kulturalne i usługowe. Zaplanowano tam również przestrzenie przeznaczone na gastronomię, spotkania i wydarzenia. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał rok na przygotowanie projektu i uzyskanie wszystkich pozwoleń. Same prace budowlane mają potrwać kolejne 2 lata. Początek października przyniósł serię poważnych zdarzeń drogowych w powiecie wejherowskim. Policjanci interweniowali m.in. w linii Krzemudzie-Rumi, Kieszkowie, Koleczkowie i Gowinie. Kilka osób trafiło do szpitali, a w jednym wypadku zginął 82-letni pieszy. Do tragicznego zdarzenia doszło 2 października w Rumi. Według wstępnych ustaleń 51-letni kierowca Toyoty wyjeżdżając z ulicy Puckiej miał nie ustąpić pierwszeństwa 82-letniemu mężczyźnie przechodzącemu przez skrzyżowanie. Mimo podjętej akcji ratunkowej pieszy zmarł na miejscu. Kierowca był trzeźwy, a test na obecność narkotyków dał wynik negatywny. Dzień wcześniej w linii samochód potrącił prawidłowo jadącego rowerzystę, który trafił do szpitala. Tego samego dnia na trasie S6 w rejonie Szemudu doszło do zdarzenia Dacia z Mitsubishi. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala, a u części z nich stwierdzono złamania. Do poważnego wypadku doszło również w Kieszkowie w gminie Gniewino. Kierowca Volkswagena Passata podczas wyprzedzenia uderzył w BMW, a następnie wypadł z drogi i uderzył w drzewo i zatrzymał się na ogrodzeniu. Kierowca oraz pasażerka trafili do szpitali. Z kolei w Koleczkowie 16-latek jadąc rowerem elektrycznym z pasażerem zderzył się z innym rowerzystą. Poszkodowany został przewieziony do szpitala. Policjanci ustalili też, że nastolatek nie miał wymaganej karty rowerowej, a pojazd nie był przystosowany do przewozu pasażera. Policja ponownie apeluje o ostrożność, przestrzeganie pierwszeństwa i dostosowanie prędkości.

szybkości do warunków panujących na drodze. Taryfa rekrutacja wolontariuszy do lampurskiego rejonu Szlachetnej Paczki. Organizatorzy szukają osób, które chcą zaangażować się w pomoc rodzinom i osobom samotnym znajdującym się w trudnej sytuacji. Wolontariusze będą odwiedzać potrzebujących mieszkańców, rozmawiać z nimi, poznawać ich sytuację i przygotowywać opisy ich potrzeb. Na tej podstawie wybierane będą rodziny, które otrzymają pomoc w ramach tegorocznej edycji programu. Wolontariusze mogą liczyć na wdrożenie, materiały szkoleniowe oraz dostęp do e-learningów. Przez cały czas będą też mogli korzystać ze wsparcia zespołu Szlachetnej Paczki. Do ich zadań będzie należeć również kontakt z darczyńcami przygotowującymi paczki. Wolontariusze będą odpowiadać na pytania dotyczące potrzeb konkretnych rodzin, pomagać w organizacji przekazywania przygotowanej pomocy podczas grudniowego weekendu cudów. Organizatorzy podkreślają, że do udziału nie są wymagane specjalne umiejętności. Wolontariat można łączyć z pracą, nauką, rodziną i innymi codziennymi obowiązkami. Osoby zainteresowane udziałem powinny wejść na stronę Szlachetnej Paczki i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Następnie z kandydatem skontaktuje się rekruter, który umówi pierwsze spotkanie online. Wolontariusze będą zaangażowani w działania prowadzące do przygotowania pomocy dla rodzin jeszcze przed grudniowym finałem akcji. Współpraca Słupska z partnerskim Flensburgiem w Niemczech ma wejść na kolejny poziom. Delegacja ze Słupska spotkała się z władzami miasta, przedstawicielami szkół, środowisk artystycznych oraz organizacji kulturalnych. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim wymiany szkolnej oraz wspólnych projektów młodzieżowych orkiestr z obu miast. W spotkaniach uczestniczyli m.in. nadburmistrz Flensburga Fabian Geyer i przewodnicząca Rady Miasta. Słupsk reprezentowali przedstawiciele 5. Liceum Ogólnokształcącego, Słupskiego Ośrodka Kultury, Słupskiej Sinfoniety oraz Urzędu Miejskiego. Delegacja rozmawiała także z dyrygentami młodzieżowych orkiestr, przedstawicielami społeczności duńskiej, organizatorami festiwalu Folk Baltica oraz Polakami mieszkającymi we Flensburgu. Efektem wizyty mają być kolejne wspólne inicjatywy edukacyjne i kulturalne skierowane przede wszystkim do młodzieży. Wtorek będzie trochę cieplejszy od poniedziałku, ale też bardziej mokry. W ciągu dnia od 16 do 18 stopni. W Słupsku i na południowych krańcach naszego regionu spodziewamy się 18. W Wejherowie, Lęborku, Luzinie, Gniewinie 17, a nad samym morzem około 16. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, szczególnie bliżej wybrzeża. Do tego południowo-zachodni i zachodni wiatr, chwilami porywisty. Norda.

0: Szósty dzień października, wtorek, hej ho, do wojska by się szło, ale zdecydowanie w nowym mundurze. Wiecie, że dużo pieniędzy wydajemy na obronność i Ministerstwo Obrony zaprezentowało wzór nowego munduru Sił Zbrojnych RP. To nie tylko zmiana kroju, ale przede wszystkim nowy schemat kamuflażu. Do tej pory to był wzór Pantera, a teraz będzie Ryś, opracowany przy ścisłej współpracy z żołnierzami wojsk specjalnych. To mówi MON. Otóż nowy kamuflaż dla żołnierzy to unikalny układ nieregularnych plam w pięciu barwach. Plamy dzięki różnej wielkości imitują kolory i cienie naturalnych nierówności terenu, traw, krzaków i poszycia leśnego typowych dla Polski. Doskonale maskują żołnierza zarówno w lesie, jak i w terenie zabudowanym. I to jest właśnie Ryś. Na początek Rysia dostaną tylko niektórzy żołnierze, ale potem mają dostać je wszyscy żołnierze. Dokonano prezentacji takiej, no, na, jak przystało na XXI wiek. Pojawiło się to wszystko w internecie, na telebimie, nowy kamuflaż i żołnierze w nowych mundurach. Koszt takiego munduru to 1000 zł, a w przyszłym roku resort wyda nie mniej niż 1 miliard złotych na wyposażenie żołnierzy w nowe mundury. A wiadomo, że mundur to ważna rzecz, bo za mundurem panny sznur.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20:30, również w soboty do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
7: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
1: Reklama.

0: czas na tych, którzy dzisiaj obchodzą swoje urodziny. Uważają, że w życiu na wszystko trzeba sobie zapracować i z takim podejściem podchodzą do każdego czekającego ich wyzwania. Wiedzą, że ich los zależy od nich. Praktyczni, dobrze zorganizowani i pracowici są odpowiedzialni i zmotywowani do działania, zawsze dobrze przygotowani. Nigdy nie rozpoczynają prac bez odpowiedniego planu. Chcą być gotowi na każdą okoliczność. Nie lubią nagłych sytuacji, bo wzmagają one u nich stres i panikę. Starają się pracować nad sobą, bo dążą do osiągnięcia wewnętrznego spokoju i harmonii. Zalety: odwaga, przedsiębiorczość, otwartość. Wady: niefrasobliwość, lekkomyślność i rozrzutność. Szczęśliwa liczba to 8, a wśród urodzonych 6 października są Okił Kamidow, tadżycko-polski reżyser telewizyjny i filmowy, Magdalena Frąckowiak, polska supermodelka, i Andrzej Sołtysik, polski dziennikarz radiowy, telewizyjny i filmoznawca. Wszystkiego najlepszego dla Was z okazji Waszych urodzin.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja 9 sunty 7. Dostać kłegłę na łyklek.
4: Dostać kłegłę na łyklek.
5: Dostać kłegłę na łyklek.
4: Dostać kłegłę na łyklek.
5: Dostać kłegłę na łyklek.
4: Dostać kłegłę na łyklek.
5: Upokorzyć kogoś.
4: Upokorzyć kogoś.
5: Dosta grytka na łyklek Franca, ciej mu w krumie, dwa w gamba w panca.
4: Małgośka Franka uczyła pokory. Sensacja w sklepie. Pod okiem wory.
5: Dosta grytka na łyklek Franca, ciej mu w krumie, dwa w gamba w panca.
4: Dostać kłegłę na łyklek.
5: Upokorzyć kogoś.
4: Dostać kłegłę na łyklek.
6: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
0: Reklama.
2: Ósma 8:30 na naszych radiowych zegarach wybiła, mamy 6 października, wtorek. I cóż, powiedzieć więcej przy mikrofonie, wita Was Agata Andreskowska, a my wyjeżdżamy na nasze lokalne drogi sprawdzić, co się tam na nich dzieje, jak nasza sytuacja drogowa się klaruje. A zaczynamy nasz przegląd od Gdyni. No tutaj niestety nie mam najlepszych wiadomości, bo ten poranny szczyt jest tutaj dosyć widoczny. Więcej samochodów mamy na północnej Puckiej Hutniczej, ale i Zwycięstwa momentami również na Morskiej. 10 lutego również zatłoczona, na części Kwiatkowskiego również dosyć gęsto. Na Wielkopolskiej i Chwaszczyńskiej też niestety dosyć tłoczno. Ścisk również na Chwaszczyńskiej i do Chwarzniejskiej do Witomina. Więcej aut także na Dąbka i Derdowskiego. Na S6 pomiędzy węzłami Chwaszczyno a Gdynia Wielki Kack doszło do zdarzenia drogowego. Uważajcie w tym miejscu. Obwodnica Trójmiejska natomiast bezproblemowo. Tłoczno na trasie w kierunku Rumi, Reda, przejezdna, podobnie jak Wejherowo, co jest oczywiście bardzo dobrą wiadomością, bo przeważa nam tu kolor zielony, czyli nasz ulubiony. Wyjeżdżamy teraz z Wejherowa 468. Niestety stoimy standardowo na Gościecińskiej Górce, dalej jednak przez Strzebielino bez większych problemów. Wjeżdżamy teraz na trasę Kożubską i jesteśmy już w Lęborku. Tutaj naprawdę trzeba przyznać, że jest w zasadzie bezproblemowo.

0: niestety przed Nową Wsią Czerwoną, ale jeżeli już tą Nową Wieś przejedziemy, to dalej w Łebie bez większych utrudnień. Wracam jeszcze na 216, tutaj do Pucka jedziemy bez spowolnień. Podróż z Redy nam zajmie około 20 minut. W samym Pucku wolniej przejedziemy ulicą Helską, tutaj dosyć czerwono. We Władysławowie natomiast spokojnie. Jeszcze zaglądamy do Krokowej, ale tutaj bezproblemowo. Jeszcze zerkniemy sobie do Słupska. Tutaj nam się zrobiło nieco tłoczniej na Gdańskiej, Świętego Piotra i Garncarskiej. Droga 213 do Siemianic bez korków, a i do Kobylnic powinniśmy dojechać bez większego opóźnienia. A skoro jesteśmy w Słupsku, to jeszcze zajrzymy nad morze, ale tutaj w wózce naprawdę nie mam się zbytnio do czego przyczepić. I tyle, jeśli chodzi o nasze lokalne drogi. Sytuacja mogłaby być lepsza, ale źle również nie jest. A my z przeglądem drogowym wracamy już za godzinę, a teraz zapraszam na prognozę pogody. A jeśli właśnie o pogodzie mowa, to na początek sporo tej aury spokojniejszej, choć w ciągu dnia tych chmur niestety nam będzie przybywać. Po południu miejscami niebo może tam się właśnie mocniej zasnąć i wtedy niewykluczony będzie deszcz. Czyli zapowiada się tak całkiem przyjemnie, ale przynajmniej jeśli chodzi o temperatury, bo warto też mieć na uwadze deszczowe chmury. 18 stopni tyle pokażą termometry w Dębkach, Władysławowie, na Helu 18, również w Wejherowie, Luźnie, Gniewinie i w Słupsku 18 kresek.
1: Śniadanie z Norda FM.

cieszmy się pięknymi chwilami, bo one za momenty się skończą. Przed nami ostatnie chwile z piękną jesienią. Synoptycy zapowiadają nam niestety od jutra pogorszenie pogody i parasole będą zdecydowanie wymagane. Od jutra w Polsce niestety pogoda zacznie się pogarszać, pojawi się coraz więcej chmur i deszczu. Piątek przyniesie wyraźne ochłodzenie z maksymalnymi temperaturami w przedziale od 11 do 15 stopni, a kolejne dni upłyną pod znakiem pochmurnej aury z przelotnymi opadami i niskimi temperaturami. Niestety nadchodzi ten prawdziwy jesienny czas.

0: tego poranne mgły, na które też musicie uważać, szczególnie jeżeli wyjeżdżacie rano samochodem, widoczność będzie ograniczona. No i na razie musimy pożegnać się z ciepłem, będzie mokro i chłodno i możliwe, że na dłużej. A na jak dłużej, tego jeszcze synoptycy nie wiedzą. Może 13 października nastąpi delikatne ocieplenie, w niektórych regionach pojawi się około 20 stopni, to na mniej więcej południowym zachodzie, a na pozostałym obszarze kraju temperatury, tak jak wspomniałem, maksymalnie 14-15. To będzie taki totalny maks przez najbliższy czas.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Halo, halo, tu gmina Szemud. Czy dobrze nas słychać? Uwaga, 10 października spotykamy się w Szemudzie.
3: I tym razem koła gospodyń wiejskich pokażą znowu, co potrafią.
2: Kuchnia, moda, muzyka, kabaret.
3: To tradycja, ale stać im przemrożeniem łeka i wyobraźnią wielką.
2: Powiatowy turniej KGW od godziny 10 w Centrum Samorządowym w Szemudzie.
3: Pyta się u nas Udba Gwini Udba. Przejezd to koniecznie kibicować.
2: Sobotę 10 października czekamy w Szemudzie. Zapraszają Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wejherowie,
3: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz
2: i oczywiście wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
1: Reklama.
4: Okno na kulturę.
5: Robert Jastrzębski, zapraszam na magazyn kulturalny w Radiu Norda. Biblioteka i Centrum Kultury gminy Wejherowo z zaangażowaniem po raz kolejny włącza się w realizację cenionych ogólnopolskich projektów edukacyjnych i artystycznych, zapraszając najmłodszych mieszkańców oraz ich rodziców do swoich placówek. Pierwszą ze szczególnych inicjatyw jest kolejna edycja prestiżowej ogólnokrajowej kampanii pod hasłem Mała Książka, Wielki Człowiek, skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym z roczników od 2019 do 2022. W ramach tego wyjątkowego przedsięwzięcia każdy młody czytelnik, który wraz z opiekunem przekroczy progi gminnej biblioteki, otrzyma całkowicie bezpłatną wyprawkę czytelniczą. W skład tego starannie przygotowanego pakietu startowego wchodzi wartościowa, bogato ilustrowana książka dopasowana do wielkiego malucha oraz pamiątkowa imienna karta małego czytelnika. Całość pomyślana jest jako pełna emocji gra czytelnicza. Podczas każdej kolejnej wizyty połączonej z wypożyczeniem lektury dziecko nagradzane jest kolorową naklejką, a zgromadzenie kompletnej kolekcji 10 naklejek zwieńczone zostaje wręczeniem uroczystego imiennego dyplomu oraz kolejnej książkowej nagrody. To bezcenny, sprawdzony sposób na to, by w formie radosnej zabawy budować w najmłodszych trwały, piękny nawyk codziennego obcowania z literaturą, rozwijając ich wyobraźnię, wrażliwość językową oraz więzi rodzinne. Literackie inspiracje i rozwój dziecięcej wyobraźni znajdują swoje bezpośrednie przełożenie również na płaszczyznę twórczości plastycznej i manualnej, bowiem Biblioteka i Centrum Kultury gminy Wejherowo prowadzi jednocześnie niezwykle popularne, kreatywne warsztaty z ceramiki dla dzieci, odbywające się zarówno w Bolszewie, jak i w Gościcinie. Wszystkich zainteresowanych rodziców i opiekunów informujemy, że na te pasjonujące zajęcia zostały już absolutnie ostatnie wolne miejsca, co wymaga szybkiej reakcji. Pod czujnym i życzliwym okiem wykwalifikowanego instruktora młodzi adepci sztuki użytkowej mają niepowtarzalną okazję, by od podstaw zgłębić tajniki tradycyjnej pracy z materiałem rzeźbiarskim, przechodząc cały proces twórczy od surowej, plastycznej masy glinianej po misterne wykończenie i wypalone dzieło, dzieci tworzą swoje własne, unikalne, małe arcydzieła, rozwijając zdolności manualne, skupienie oraz poczucie estetyki.

0: praca, jak wiadomo, ludzi wzbogaca. Okazuje się, że ponad połowa z nas chce pracować z domu tak często, jak obecnie wynika z najnowszego badania. Otóż my, Polacy, jesteśmy pod tym względem jednym z europejskich liderów. Wyprzedza nas jedynie Norwegia, gdzie home office możliwe jest w 7 na 10 organizacji. Najrzadziej taka opcja możliwa jest w Chorwacji i Serbii. Badanie pokazuje, że 64% polskich przedsiębiorstw przyznaje, że zachęca pracowników do powrotu do biura. W tym zestawieniu również zajmujemy drugie miejsce za Norwegią, gdzie do powrotu do pracy stacjonarnej zachęca aż 3/4 organizacji. Niespełna 56% polskich pracodawców nie kryje, że menadżerom coraz trudniej skutecznie zarządzać zespołami pracującymi zdalnie lub w modelu hybrydowym oraz utrzymywać ich motywację. Ale my, Polacy, przyzwyczailiśmy się do tej zdalnej pracy tak, oczywiście nie wszyscy, bo nie wszyscy mają taką możliwość, że teraz trudno nam jest wrócić do pracy i zdecydowanie większość z nas chce dalej pracować z domu. Wiadomo, w domu przyjemnie, człowiek rano wstanie w kapciach, nie musi się ubierać, zrobi sobie kawkę, śniadanko i może zabrać się do pracy.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
3: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
4: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl.
0: Reklama.
5: Ceny paliw w najbliższych dniach będą stabilne, przewidują eksperci. Zmieni się natomiast pogoda, w weekend deszcz i chłód. Ile jednopłciowych małżeństw zostało uznanych? Resort podaje dane. Miriam Lipińska. Dziś na stacjach litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6 zł 79 groszy, benzyny 98 7,66, a oleju napędowego 7 zł 82 grosze. I choć dziś benzyny są o kilka groszy droższe niż wczoraj, a diesel o kilka groszy tańszy, to w najbliższych dniach tylko takie niewielkie wahania są spodziewane, mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Rafał Zywert.
6: W kraju nadal, przynajmniej w tym tygodniu, średnio za litr benzyny powinniśmy płacić około 6 zł 80 groszy, natomiast za litr diesla około 7 zł 80 groszy.
5: Od soboty w Polsce ponownie obowiązuje rządowy program CPN, polegający na odgórnym ustalaniu maksymalnej ceny paliw. W efekcie na stacjach za benzynę i olej płacimy o złoty 40 mniej. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. Ceny paliw w najbliższych dniach mają być więc stabilne. Co innego pogoda, tu czeka nas zmiana. Jeszcze dziś i jutro słonecznie i ciepło, ale już w czwartek Polska znajdzie się pod wpływem niżu, który przyniesie nam pogorszenie pogody, mówi Dorota Pacocha z IMGW.
7: Od zachodu nasuną się opady deszczu, choć temperatura utrzyma się jeszcze w czwartek jak w poprzednich dniach, to ochłodzenie odczujemy w piątek, kiedy to temperatura maksymalna w kraju wyniesie od 10 do 14 stopni Celsjusza.
5: Padać będzie właściwie przez cały weekend. Pan Teres

0: Zastąpi ryś. Polskie wojsko po raz pierwszy od lat 90. zmienia wygląd mundurów. Dawny wzór maskujący, pantera, zostanie teraz zastąpiony przez nowy wzór typu ryś, który jeszcze lepiej wtapia się w otoczenie. To także symboliczna zmiana, mówi szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Ryś to drapieżnik polski, a ten mundur jest na wskroś polski. Został zaprojektowany w Polsce, został sprawdzony przez polskich żołnierzy i będzie w 100% produkowany w Polsce. To jest bardzo ważne, żeby tutaj stawiać na lokalnych, rodzimych producentów, przedsiębiorców.
0: Zmiany są szczególnie ważne dla polskich żołnierek, które po raz pierwszy dostaną mundur specjalnie dopasowany do kształtu kobiecej sylwetki. Polskie urzędy stanu cywilnego transkrybowały łącznie 516 aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, podało Ministerstwo Cyfryzacji. Resort dodał, że 198 z nich dotyczyło małżeństw kobiet, a 318 małżeństw mężczyzn. Najwięcej transkrypcji dokonały urzędy stanu cywilnego w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. W poznańskich restauracjach można zamówić darmową kranówkę. Miejska spółka wodociągowa Aquanet ruszyła z kampanią promującą podawanie wody z kranu w lokalach gastronomicznych. Wiele poznańskich lokali robi to już od lat, a teraz chcemy zachęcić do tego kolejne, mówi rzecznik spółki Przemysław Ciupka.
2: Będą mogli Państwo w najbliższym czasie w restauracjach, w kawiarniach, w lokalach gastronomicznych zobaczyć takie małe, nienachalne logo akcji Kranówka Poznańska, które będą informowały o tym: tak, tu napijesz się kranówki.
0: W ramach kampanii powstała internetowa mapa z lokalami, w których można dostać darmową kranówkę. Na razie jest na niej 13 takich punktów.
3: Na lokalny serwis informacyjny na antenie Radia Nord FM zaprasza Agata Andryskowska. Prawie 3 promile alkoholu miał kierowca Skody, którego we wtorkowy wieczór w Gowinie zatrzymał policjant wracający po służbie do domu. Po godzinie 22 starszy sierżant Łukasz Lademan z drogówki zauważył samochód, który jechał środkiem drogi i poruszał się slalomem. Policjant próbował zatrzymać kierowcę, ten jednak nie reagował. Zjechał na prawą stronę, uderzył w krawężnik, odbił w lewo i dalej jechał slalomem. W końcu zjechał z drogi i zatrzymał samochód. Kiedy policjant podszedł do auta, kierowca próbował uniemożliwić mu otwarcie drzwi, przytrzymując je od środka. Funkcjonariusz ostatecznie siłowo je otworzył i wezwał patrol. Badanie alkomatem wykazało u kierowcy prawie 3 promile alkoholu. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna ma obowiązujący zakaz prowadzenia pojazdów. Kierowca został zatrzymany i trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Za jazdę w stanie nietrzeźwości i złamanie sądowego zakazu grozi mu do 5 lat więzienia. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku ma nową członkinię kadry pedagogicznej. Do zespołu dołączyła Marcelina Kwidzińska, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz wychowanka lęborskiego MDK-u. Będzie prowadzić zajęcia gimnastyczno-taneczne Top Hop dla młodszych i starszych uczestników. Marcelina Kwidzińska od najmłodszych lat była związana z tańcem. Występowała w zespole tańca współczesnego i nowoczesnego Luz oraz zespole tańca dawnego La Danza Antica, prowadzonych przez Teresę Szczepańską. Wraz z zespołami reprezentowała powiat lęborski podczas wydarzeń ogólnopolskich i międzynarodowych, zdobywając nagrody w konkursach. Tancerka nadal aktywnie występuje na scenie. W ostatnim czasie pojawiła się m.in. podczas koncertu Dawida Podsiadło w Polsat Plus Arenie w Gdańsku, który odbył się w ramach trasy obrotowy Tower 2026. Teraz swoje doświadczenie będzie wykorzystywać podczas pracy z uczestnikami zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury. Słupsk otrzyma ponad 5 milionów złotych unijnego dofinansowania na modernizację komunikacji miejskiej. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz wiceprezydent Słupska Beata Chrzonowska. Inwestycja obejmie przede wszystkim infrastrukturę dla pasażerów. Przebudowanych zostanie 7 przystanków autobusowych. Mają być one w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pojawią się m.in. linie naprowadzające, elementy railowskie oraz nowe wiaty. Zmodernizowany zostanie także system informacji pasażerskiej. Miasto planuje również wdrożenie cyfrowej łączności pomiędzy nadzorem ruchu a kierowcami autobusów. Całość inwestycji ma kosztować około 7 400 000 zł. Unijne dofinansowanie wyniesie 5 100 000 zł. Mało kto w wieku 6 lat może powiedzieć, że zna komisariat policji od środka. Taką właśnie okazję mieli najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej imienia kontradmirała Włodzimierza Starejera Krakowej, którzy odwiedzili miejscowy komisariat. Sześciolatkowie mogli zobaczyć, jak wygląda codzienna praca policjantów, a funkcjonariusze odpowiadali na mnóstwo pytań swoich małych gości. Największą atrakcją okazał się oczywiście policyjny radiowóz. Dzieci mogły dokładnie obejrzeć samochód z bliska. Nie zabrakło też ważnej lekcji bezpieczeństwa. Policjanci

0: przypomnieli najmłodszym zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, szczególnie teraz jesienią, kiedy szybko robi się ciemno. Wszystko w ramach akcji Świeć przykładem, noś odblaski. Każde z dzieci dostało element odblaskowy, który ma poprawić jego widoczność po zmroku. Na koniec była jeszcze miła niespodzianka dla najmłodszych. Każdy mały gość otrzymał dyplom tajnego agenta, czyli pamiątkę z wizyty na komisariacie. A jeżeli chodzi o pogodę, to na razie zachmurzenie umiarkowane, ale z upływem dnia chmur może zacząć niestety przybywać. Miejscami może też popadać, ale na szczęście tylko przelotnie. Maksymalnie temperatura dojdzie dziś do 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, na Helu i w Gdyni i tyle samo będzie w Wejherowie, Luzinie i Gniewinie, a w Słupsku do 18 stopni, więc tragedii nie ma, bo w końcu mamy jesień.
1: Radia Norda FM.

Wtorkowy poranek, Arkadiusz Mieczewski, witajcie ponownie. Zacznę od pewnej ankiety, która ukazała się 6 października w roku 2011. Zapytano czytelników magazynu Rolling Stone o najgorsze piosenki lat 80. Nie wiem, czy wy w głowie macie takie najgorsze piosenki lat 80., czy w ogóle macie jakieś piosenki, których nie lubicie, a które bardzo lubicie. W tej chwili wszystko się zmienia, nie ma tak zwanych hitów lata, bo piosenki, które się pojawiają, za chwilę znikają i nikt już o nich nie pamięta. Tej muzyki jest bardzo dużo, ale jeszcze w latach 80. były sobie hity. No i posłuchajcie, w tej ankiecie magazynu Rolling Stone na pierwszym miejscu, czyli tą najgorszą piosenką lat 80., według czytelników była piosenka We Build This City zespołu Starship. Na drugim miejscu znalazła się

0: Piosenka The Final Countdown grupy Europe, a na trzecim Lady in Red Chrisa DeBerga. Przecież powiedziałbym tak, to wielkie hity lat 80., ale w 2011 roku okazuje się, że nie. A pierwszą piątkę najgorszych hitów dopełniały Wake Me Up Before You Go Go duetu Wham i The Safety Dance formacji Men Without Hats. No i co wy na tę piątkę najgorszych piosenek lat 80.? Wam się podobają? Mi osobiście tak, ale przecież wiadomo, że o gustach się nie dyskutuje. A już za chwilę wracamy do muzyki i naszego muzycznego kalendarium.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Czas na muzyczne historie. W roku 1965 w Częstochowie urodził się Mateusz Pośpieszalski, kompozytor, aranżer, multiinstrumentalista. Współpracował z Manamem, Stanisławem Sojką, obecnie gra w zespole WW. W roku 1981 w Teatrze Stu w Krakowie grupa TSA rozpoczęła nagrania debiutanckiego singla z utworami Mass Media i Wpadka. Singiel osiągnął nakład 250 tysięcy egzemplarzy. W roku 1991 Michael Jackson poprowadził Elizabeth Taylor do ołtarza podczas jej siódmego ślubu zorganizowanego w posiadłości Jacksona. Pan młody Larry Fortenski był robotnikiem budowlanym, a Taylor rozwiodła się z nim 6 lat później. W roku 2005 koncert grupy Rolling Stones na Uniwersytecie Virginii został przerwany po informacji o podłożeniu bomby w okolicy sceny. Po prawie godzinnych poszukiwaniach nic nie znaleziono, a Stonesi dokończyli koncert. Rok 2007, wideo promujące nagranie Bohemian Rhapsody grupy Queen z 75 roku zostało ogłoszone najlepszym klipem w Wielkiej Brytanii. Co ciekawe, film z tą piosenką został nagrany w 3 godziny i kosztował tylko 3500 funtów. Czyli co? Nie zawsze musi być drogo.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
0: Reklama.
3: Dziewiąta 34 sekundy na naszych radiowych zegarach. Wtorek nam się już rozkręca, tak porządnie bym powiedziała. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska, a my wracamy z naszym przeglądem drogowym, sprawdzić, co się zmieniło na drogach, a zaczynamy od Gdyni. Tutaj mamy zatłoczoną standardowo już w sumie północną Pucką 10 lutego. Kwiatkowskiego naprawdę czysto, czyli nam się tu poluzowało. Na Wielkopolskiej Chwaszczyńskiej również nam się pomału luzuje. Na Chwaszczyńskiej do Witomina śmigamy już. Luzuje się też na Dąbka i Derdowskiego, tam już takie tylko szczątki tych korków nam pozostały po godzinie 8.30. Wypadek niestety na S6 pomiędzy węzłami Chwaszczyn a Gdynia Wielki Kack. Doszło tu do zderzenia pojazdów. W ruchu zablokowany jest lewy pas ruchu i środkowy. W zdarzeniu uczestniczyły 3 pojazdy. Obwodnica Trójmiejska jak na razie nadal bezproblemowo. Żółto-zielono na trasie w kierunku Rumi. W Redzie tworzy się nam delikatne zwolnienie na Puckiej. Nie wiem, co z tego wyjdzie jeszcze, ale zobaczymy. Wejherowo jak na razie przejezdne. Wyjeżdżamy z Wejherowa 468, poluzowało się na Gościńskiej Górce, super. Dalej jedziemy przez Strzebielino wciąż bez większych problemów. Wjeżdżamy na trasę Kożubską i jesteśmy w Lęborku. Tutaj troszkę zwolnimy w okolicy Ronda Solidarności przed Nową Wsią, natomiast nadal niestety czerwono, ale dalej już w Łebie bez większych utrudnień. Wracamy jeszcze na 216, tutaj do Pucka jedziemy bez spowolnień. W samym Pucku nadal zatłoczona ulica Helska, we Władysławowie zielono. Zaglądam jeszcze do Krokowej, tutaj bez problemu. Choć na 218 mamy zwolnienie, ale jest już nieco mniejsze na wysokości miejscowości Trzy Młyny, ale z Krokowej jedziemy jeszcze 213 przez Żarnowiec, Wierzchucino, Słuchowo, Lublewko i Choczewo i tutaj wszędzie bezproblemowo. Na koniec jeszcze zerkniemy sobie do Słupska. Tutaj tłoczniej na Gdańskiej Prostej i Jaracza. 213 do Siemianic nadal bez korków, a i do Kobylnicy również bezproblemowo powinniśmy dotrzeć. W Redzikowie zwolnimy minimalnie na ulicy Słupskiej. Zwolnimy, bo przeważa nam tam kolor żółty, więc czerwonego nie ma. A skoro jesteśmy jeszcze w Słupsku, to

0: jeszcze zajrzymy sobie do Ustki, ale w Ustce również spokojnie. A my z następnymi informacjami drogowymi wracamy o 15.30. Szerokiej drogi. W ciągu dnia niestety chmur będzie całkiem sporo. Po południu miejscami może nam brakować tego błękitu na niebie i wtedy niewykluczony będzie deszcz, więc parasol lub płaszcz przeciwdeszczowy może nam się przydać. A jeśli chodzi o temperaturę, to 18 stopni tyle pokażą termometry w Dębkach, Władysławowie, na Helu 18, w Wejherowie, Luźnie, Gniewinie i Słupsku 18 kresek, czyli zapowiada się naprawdę całkiem przyjemnie, tylko warto mieć na uwadze te bardziej deszczowe chmury.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Jest afera, wiecie, że ja afery uwielbiam, szczególnie o poranku. Internet się zagotował. Książulo. Jest taki człowiek, bo nie wszyscy wiedzą, kto to jest. Książulo to jest taki człowiek, który sobie jeździ od kebaba do kebaba, od restauracji do restauracji, próbuje, ocenia, mówi jak jest, czy mu smakowało i nakleja tak zwane naklejki Muala, jeżeli coś mu smakowało. I wtedy połowa Polski rusza do tego lokalu, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście się to podobało im. No i teraz Książulo postanowił pójść pod wiatr i zaproponował swoją pizzę mrożoną w popularnej sieci sklepów, którą możecie iść, nabyć na miejscu albo zabrać do domu i zrobić sobie. No i się zaczęło w internecie od dosłownie kilku dni akcja pod tytułem Książulo wszystkich oszukał jak mógł. On najpierw oceniał, przyznawał Muala, a teraz sam postanowił tutaj mrożonkę jakąś wpuścić na rynek. No i jest jazda bez trzymania. Także jak ktoś chce i lubi w takie aferki, to słuchajcie, tylko wejść w internet i zaraz na pierwszych stronach wam się wszystko pokaże i będziecie wiedzieli, o co w tym wszystkim chodzi. A jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Reklama.

bag into your place. We will.

0: czas na moich ulubionych naukowców, którzy zajęli się tematem szczęścia. Wskazali, kiedy w życiu jesteśmy najszczęśliwsi, a kiedy jesteśmy trochę mniej szczęśliwi. I powiem wam od razu tak. Ameryki to oni nie odkryli, no ale badali, przebadali i powiedzieli, że najmniej zadowoleni z życia jesteśmy w wieku między 9 a 16 rokiem życia. Bo to najprawdopodobniej widać wiele zmian w ciele, w życiu społecznym, które zachodzą w tym czasie i tu jesteśmy najmniej zadowoleni. Potem pojawiają się po tym 16 roku, pojawiają się coraz częściej pozytywne emocje i generalnie wzrasta poczucie zadowolenia. No i rozpoczęcie życia uczuciowego, intymnego, założenie rodziny, stabilizacja finansowa, rozwój kariery i ogólnie rzecz biorąc poczucie spełnienia jako dojrzałej, kompletnej osoby to czynniki, które odgrywają kluczową rolę w osiąganiu i utrzymaniu szczęścia. W ostatniej fazie życia, przeciętnie po 70 roku, poziom szczęścia zaczyna spadać. No jak słyszycie, Ameryki to oni nie odkryli. Wiadomo, że w tym najlepszym czasie, no to jak coś osiągamy, to wiadomo, że to szczęście jest największe, kiedy rodzą nam się dzieci, kiedy zakładamy rodziny. No a po 70 już wiadomo, emerytura mała, zdrowie coraz gorsze. No to z czego tu się cieszyć, chociaż niektórzy twierdzą, że na emeryturze to powinno być już super, bo człowiek nie ma obowiązków i tak naprawdę powinien w końcu odpocząć i być szczęśliwy. Okazuje się, że nawet naukowcy twierdzą, że to chyba niekoniecznie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: A nie z Norda FM. Autopromocja.
1: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
2: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
3: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama. Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Reklama. Kontrola poselska w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Biskup Roman Pindel o powodach odwołania proboszcza w Grójcu. Kolejne statki na Morzu Czarnym trafione przez drony. Miriam Lipińska. Posłowie PiSu z kontrolą poselską w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. To po tym, jak wczoraj omyłkowo alert RCB dotyczący zagrożenia w związku z atakiem Rosji na Ukrainę dostali mieszkańcy województwa lubuskiego na zachodzie kraju zamiast województwa lubelskiego.
5: Podczas kontroli będziemy domagali się przedstawienia nam informacji na temat tego, kto odpowiadał za decyzję o wysłaniu tego typu SMS-a, jak wygląda procedura, w jaki sposób mogło dojść do tak żałosnej pomyłki.
4: Mówi poseł Jan Kantak z PiSu. Biskup diecezji bielsko-żywieckiej Roman Pindel ujawnia nowe informacje w sprawie odwołanego z funkcji proboszcza parafii w Grójcu. Parafianie stanęli za duchownym murem, ale kuria twierdzi, że decyzja jest ostateczna. A teraz biskup przekazał nieco więcej na temat powodów odwołania proboszcza.
6: Ksiądz Józef Zborek został odwołany z urzędu proboszcza w związku z bardzo poważnymi nadużyciami w wypełnianiu tej funkcji. Szczegółów nie mogę powiedzieć ze względu na ochronę prywatności księdza Józefa. On sam może poinformować, kto zapyta.
4: Kiedy biskup przyjechał w niedzielę spotkać się z radą parafialną, kościół świętego Wawrzyńca otoczyło około 3000 ludzi, by zademonstrować swoje poparcie dla odwołanego księdza. Wywiązała się kłótnia i szarpanina, a w opuszczeniu terenu parafii biskupowi musieli pomóc policjanci. Trwa ustalanie, co było przyczyną nocnego pożaru w jednym z krakowskich szpitali. Ewakuowano 38 osób, a 10 pacjentów i pracowników z objawami podtrucia tlenkiem węgla i gazami pożarowymi trafiło na SOR. Palić zaczęło się tuż po północy, relacjonuje kapitan Hubert Ciepły z krakowskiej Straży Pożarnej.
7: Pożar wybuchł na 10 piętrze w sali o powierzchni około 20 metrów kwadratowych na oddziale wewnętrznym. Pierwsze działania podjęły pielęgniarki, które w warunkach silnego zadymienia rozpoczęły ewakuację pacjentów.
4: Zniszczenia spowodowane przez pożar nie są bardzo duże. Kolejny incydent na Morzu Czarnym. Dwa statki zostały trafione przez drony w bułgarskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Nie ma informacji o ofiarach ani zniszczeniach. Wczoraj także na Morzu Czarnym drony uderzyły w turecki statek transportujący kukurydzę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że za ten atak odpowiada Rosja. I na koniec zmieniamy temat. Sukces unikalnego w skali kraju programu dopłat do studenckich posiłków na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dwudaniowy obiad kosztuje tam teraz 18 zł, a nie ponad 30 zł jak kiedyś. Na uczelnianych stołówkach ustawiają się długie kolejki.
8: Dzisiaj się dowiedziałam o tym miejscu i będę pewnie tutaj się stołować.
9: Wygląda to ładnie. Co to jest?
10: Bardzo smaczne. Edewola z ziemniakami. Była jeszcze fasolka po bretońsku.
11: Tutaj mamy mięso w sosie razem z kaszą kleczaną i kolesławem. Za zniżką zapłaciłem 18 zł.
9: To jest dobra cena?
12: Nawet bardzo dobra.
9: Na mieście za 18 zł dwudaniowego obiadu się chyba nie zje, nie?
12: W Krakowie zdecydowanie nie.
4: Zniżki na obiady przysługują studentom studiów stacjonarnych. Aby z nich skorzystać, trzeba pobrać specjalną aplikację. Student płaci pełną kwotę za posiłek, a uczelnia zwraca nadpłatę w kolejnym miesiącu.
13: Na lokalny serwis informacyjny na antenie Radia Nord FM zaprasza Agata Andryskowska. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie rozpoczęło przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej edycji wyróżnienia Drzewko Wdzięczności. Nagroda ma trafić do osób, instytucji i organizacji szczególnie zaangażowanych w pomoc mieszkańcom powiatu wejherowskiego. Wyróżnienia zostaną przyznane w 5 kategoriach. Dotyczą one m.in. działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami, seniorów, dzieci i rodzin oraz rozwoju rodzicielstwa. Towarzystwa Zastępczego.

0: Jedna z kategorii obejmie także co najmniej 15-letnią działalność w obszarze pomocy społecznej. Kandydatury mogą zgłaszać m.in. organizacje pozarządowe, pracownicy instytucji pomocy społecznej i przedstawiciele samorządu. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 października. Laureatów poznamy do 19 listopada, a uroczyste wręczenie wyróżnień zaplanowano dzień później. W Potęgowie rozpoczął się nowy rok akademicki Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Inaugurację połączono ze spotkaniem dotyczącym bezpieczeństwa przeciwpożarowego seniorów. W programie znalazło się także przedstawienie Mały Książę przygotowane przez uczniów szkoły podstawowej w Przerytem w gminie Cewice. Podczas spotkania słuchaczy GUTW powitała prezes stowarzyszenia Alicja Gano. W inauguracji uczestniczyli m.in. wójt Potęgowa Dawid Litwin, zastępczyni wójta Anna Gano oraz przedstawiciele lokalnych instytucji i organizacji. Jednym z głównych punktów wydarzenia był wykład komendanta gminnego OSP Krzysztofa Ulaszka. Tematem spotkania były zagrożenia związane z pożarami i tlenkiem węgla. Seniorzy poznali zasady zapobiegania takim sytuacjom, prawidłowego reagowania oraz działania czujek dymu i tlenku węgla. Wykład odbył się w ramach zadania Senior Świadomy Zagrożeń, Wiedza, Bezpieczeństwo i Wspólnota, realizowanego w programie Pomorskiej Rady Seniorów 2026. Na zakończenie uczestnicy otrzymali bezpłatne czujki dymu i tlenku węgla. 28-letni kierowca BMW został tymczasowo aresztowany po tragicznym wypadku na trasie Siemianice-Jeziorzyce. W zdarzeniu zginął 31-letni pasażer samochodu. Do wypadku doszło w nocy z soboty 3 października na niedzielę 4 października. Kierujący BMW uderzył w drzewo, a samochód po zderzeniu stanął w płomieniach. 31-letni pasażer zginął na miejscu. Wstępne badanie narkotestem wykazało, że 28-letni kierowca mógł znajdować się pod wpływem środków odurzających. Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci, techniki kryminalistyki oraz prokurator. Zabezpieczono ślady i przeprowadzono oględziny pojazdu oraz miejsca wypadku. Śledczy ustalają dokładne okoliczności i przyczyny tragedii. 3 mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych po rozboju, do którego doszło nad jeziorem Dobrem w gminie Krokowa. Według ustaleń policji napastnicy pobili mężczyznę, a następnie zabrali użytkowanego przez niego Mercedesa i odjechali. Samochód jeszcze tego samego dnia został odnaleziony na leśnej drodze w Wejherowie. Miał założone tablice rejestracyjne należące do innego auta, a właściwe znajdowały się wewnątrz pojazdu. Policjanci zatrzymali kolejno 40-latka, 19-latka i 32-latka. Mężczyźni usłyszeli zarzuty rozboju oraz spowodowania obrażeń ciała. 40-latek odpowie dodatkowo za prowadzenie samochodu mimo sądowych zakazów. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu całej trójki na 3 miesiące. Na niebie trochę więcej chmur może się pojawić, choć to wciąż tylko umiarkowane zachmurzenie. Lokalnie może słabo popadać, więc warto mieć ze sobą coś przeciwdeszczowego pod ręką. I pamiętajcie, przezorny zawsze ubezpieczony, a termometry to dziś maksymalnie pokażą 17 stopni nad morzem w Dębkach, w Władysławowie, na Helu i w Gdyni 17, także w Wejherowie, Luźnie, Gniewinie, a 18 w Słupsku.
1: Norda FM.

0: Wtorek, 6 dzień października, Arkadiusz Mieńczewski. Pozdrawiam wszystkich poszukiwaczy okazji. Mam dla Was okazję do wykorzystania. W samopołudnie rusza drugi nabór wniosków o podkarpacki czek turystyczny. 300 zł dopłaty do noclegów w obiektach turystycznych tego regionu. W pierwszej turze zainteresowanie było ogromne. 6630 czeków rozeszło się w zaledwie godzinę, a wielu chętnych nie zdołało ukończyć składania wniosku z powodu przeciążenia systemu. Mam nadzieję, że system jest przygotowany na ogromną liczbę chętnych. O przyznaniu czeku decyduje kolejność prawidłowo i kompletnie złożonych wniosków. Nabór jak zwykle trwa do wyczerpania puli przeznaczonej na drugą turę. I ta druga tura startuje dzisiaj w samo południe. Przygotujcie swoje komputery, przygotujcie się na to, żeby walczyć i jak najszybciej wypełnić ten wniosek i otrzymać swój czek na wakacje w Podkarpackie. To już dziś od 12 dla wszystkich łowców okazji.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol.

0: W naszych porannych podróżach staram się wyszukiwać dla Was wyjątkowe atrakcje, wyjątkowe miejsca, które możecie na przykład odwiedzać tylko czasowo i o nich mówię. Wczoraj mówiłem Wam o Warszawie, a dzisiaj powiem Wam o Łodzi. Monumentalne, owiane tajemnicą i na co dzień niedostępne. Podziemne zbiorniki wody na stokach w Łodzi ponownie otwierają się dla zwiedzających. To unikalny zabytek inżynierii, który swoim wyglądem przypomina gotycką katedrę. W tym roku wnętrza można podziwiać do końca października. Także jeżeli będziecie w okolicach Łodzi i w samej właściwie Łodzi, to będziecie mogli zobaczyć te podziemne, monumentalne zbiorniki wody pitnej. Rzadko udostępniane wnętrza tego obiektu przypominają podziemną katedrę z kolumnami, ścianami, sklepieniami z czerwonej cegły w kształcie łuków. Zbiorniki zaprojektowano na początku XX wieku. Konstrukcja składa się z 81 kolumn, 100 kopuł i ponad 200 ceglanych łuków. Obiekt został zaprojektowany tak, aby wytrzymać ciśnienie aż 60 tysięcy ton wody. No i tam właśnie można zwiedzać i odwiedzać, ale przypomnę, tylko do 30 października. Także warto sobie zapisać i może potraktować to jako punkt kolejnej podróży, może weekendowej podróży.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
2: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
3: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
0: Reklama.
4: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Szczypiorniści Tytanów Wejherło wciąż czekają na przełamanie. W miniony czwartej kolejce pierwszej ligi przegrali z UKS Jedynka Kodomorąg. Była to czwarta ligowa porażka Wejherowian w tym sezonie. Wejherowianie dobrze rozpoczęli spotkanie w hali sportowej przy samochodówce. Jeszcze do 8 minuty prowadzili 4-3. Chwilę później był już remis i do końca połowy toczyła się wyrównana walka bramka za bramkę, co doprowadziło do wyniku po pierwszej półgodzinie gry 15-15. O końcowym wyniku całego spotkania zadecydowało kilka prostych pomyłek w drugiej połowie popełnionych przez Tytanów. Ostatecznie Wejherowianie przegrali 32-36. Tytani po czterech kolejkach bez zdobyczy punktowej zajmują przedostatnie miejsce w tabeli. Czerwoną latarnią pierwszej ligi jest Sambor Latocha Agropomp Tczew, który ma gorszy bilans bramkowy od Tytanów. I to właśnie te dwa zespoły spotkają się w najbliższej kolejce na Kociewiu. Zmieniamy dyscyplinę. Brązowy medal dla Stanisława Trepczyńskiego podczas Mistrzostw Świata U23 w olimpijskiej klasie Ike Foil. Zawodnik Sopockiego Klubu Żeglarskiego przez cały tydzień utrzymywał się w czołówce regat rozgrywanych na Zatoce Puckiej. W decydującej serii medalowej Trepczyński przepłynął na drugim miejscu, co dało mu trzecie miejsce w klasyfikacji mistrzostw. Jak podkreślał po zawodach, walka o medal była również sprawdzianem mentalnym, bo finałowa rywalizacja odbywała się przy bardzo słabym i zmiennym wietrze.
5: Cześć, nazywam się Stanisław Trepczyński i właśnie zostałem brązowym medalistą Mistrzostw Świata U23 na polskiej ziemi w Pucku. Jestem niesamowicie zadowolony. Ciężki tydzień ścigania, dużo emocji, dobre momenty, słabe momenty. Koniec końców udało mi się dowieść ten medal do końca. Przez całe 5 dni ścigania rywalizowaliśmy na najwyższym poziomie. Ludzie z całego świata się zjechali, żeby walczyć o te medale. Jako że jestem silnowiatrowym zawodnikiem, to lepiej mi szło w tych silnowiatrowych warunkach. Tam czułem się najpewniej na wodzie. Tak też pokazują wyniki, najwięcej wyścigów wygrałem właśnie w tych warunkach. No, przed dzisiejszym dniem, czyli tym ostatecznym, tych finałów, miałem dość duży stres, bo było bardzo mało wiatru, prognoza była bardzo słaba. Obawiałem się tego, że w ogóle nie rozegramy tych finałów, a jak już zejdziemy, to będzie bardzo ciężko. Walczyłem do samego końca, pompowałem. Myślę, że wygrałem walkę nie tylko na wodzie, ale też we własnej głowie, że potrafię pływać w takich warunkach i że to też jest możliwe. No i co, teraz trzeba odpocząć i szykować się na Mistrzostwa Świata w Brazylii.
4: W Pucku rywalizowało 148 zawodniczek i zawodników z 34 państw. W męskiej flocie 10 miejsce zajął Maciej Dąbek z AZS Poznań. Z kolei Aleksandra Wasiewicz z Sopockiego Klubu Żeglarskiego zakończyła mistrzostwa na 11 pozycji. Polka była blisko awansu do serii

0: medalowej, ale w ostatnim piątkowym wyścigu złamał się maszt. Mistrzostwa świata UO23 iQOIL były ostatnimi regatami sezonu organizowanymi przez Polski Związek Żeglarski. Na kolejny serwis sportowy zapraszam o godzinie 11.30.
1: Powoli, pomalutku zbliżamy się do najcieplejszej części dnia. Dziś od 17 do 18 stopni, a dokładnie termometry wskażą 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, na Helu, Gdyni, Wejherowie, Luzinie i Gniewinie, 18 jedynie w Słupsku. Chmur niestety stopniowo przybywa, więc błękitnego nieba może być coraz mniej. Możliwe, że również dziś popada, więc parasol warto mieć ze sobą pod ręką.
2: Śniadanie z Norda FM.

Będziecie może w najbliższym czasie organizowali jakąś imprezkę w domu, jakieś urodziny, imieniny, przyjdą do Was goście. Jeśli tak, mam dla Was ekskluzywną poradę od Meghan Markle, czyli księżnej Sussex, która postanowiła radzić innym, jak w ogóle poradzić sobie z pewnymi rzeczami. No i ona poradziła, żeby na przykład jak macie za chwilę znajomych, przyjaciół, którzy przyjdą do Was na obiad albo kolację, to żeby zrobić tak. Przygotuj jak najwięcej, zanim przyjdą goście, a potem zostaw jedno proste zadanie na koniec. Coś, co możesz dokończyć w kuchni, podczas gdy wszyscy się już rozsiądą. Odrobina przygotowania bardzo pomoże Ci, by to przyjęcie było takie bezwysiłkowe. Tak powiedziała księżna Sussex. No, jakbym miał do tego wszystkiego jeszcze kilku pomocników, którzy by mi pomogli w tym, co robiłem wcześniej, no to myślę, że na ostatnią chwilę też sobie bym zostawił na przykład słodzenie kawy, bo kawę bym zrobił wcześniej i że to posłodzenie wszystkim, albo może nie wszyscy słodzą kawę, to na

0: przykład podałbym kawę niesłodzoną, a jak ktoś by pił słodzoną, to ja bym na koniec podał cukier. Takie właśnie porady udziela księżna Meghan Merkel. Mam nadzieję, że wykorzystacie tę poradę podczas najbliższej uroczystości, którą będziecie organizowali.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, halo, tu gmina Szemud. Czy dobrze nas słychać? Uwaga, 10 października spotykamy się w Szemudzie.
4: I tym razem koła gospodyń wiejskich pokażą znowu, co potrafią.
3: Kuchnia, moda, muzyka, kabaret.
4: To tradycja, ale stać im przemrożeniem łeka i wyobraźnią wielką.
3: Powiatowy turniej KGW od godziny 10 w Centrum Samorządowym w Szemudzie.
4: Pyta się u nas Udba Gwini Udba. Przejezd ta koniecznie kibicować.
3: Sobotę 10 października czekamy w Szemudzie. Zapraszają Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wejherowie,
4: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz
3: i oczywiście wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
1: Reklama.

0: jeśli kiedykolwiek przyjdzie wam ochota, żeby porozmawiać ze sztuczną inteligencją, to zastanówcie się, czy mówić jej wszystko. Pewna kobieta w Stanach Zjednoczonych prowadziła taki pamiętnik, w którym opowiadała sztucznej inteligencji o tym, co zrobiła, co się wydarzyło, na co jest zdenerwowana i w pewnym momencie powiedziała, że jest zdenerwowana i ona z chęcią to by ruszyła na biuro szeryfa. No i ta sztuczna inteligencja zanotowała to, ale wysłała to właśnie też do biura szeryfa. No i stamtąd przyjechali szeryfowie i zaaresztowali ową kobietę, ponieważ we Florydzie to jest tak, że to jest pisemna groźba użycia przemocy. I zgodnie z prawem Florydy za tego typu czyn może być kwalifikowany jako przestępstwo drugiego stopnia. Kobieta powiedziała, że ona tak w nerwach, tylko powiedziała, że tak by chciała może. No, ale sztuczna inteligencja potraktowała to zupełnie inaczej. Dlatego uważajcie, lepiej jak macie prowadzić pamiętnik, to w formie papierowej napiszcie, co myślicie i cokolwiek tam nie napiszecie, to do nikogo innego nie trafi, chyba że mu sami to pokażecie, a na sztuczną inteligencję uważajcie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie we wtorkowy poranek i życzę udanego dnia. Jak zwykle zapraszam, jutro już środa, czyli można będzie pomyśleć powoli o kolejnym weekendzie. Do usłyszenia, do jutra, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM.
2: Tankujący autogaz mają powody do niepokoju. Będą podwyżki. Akcja ratunkowa na Morzu Czarnym po ataku dronów na statki. Nie podróżujcie do Rosji, apelują zgodnie GIS i MSZ. Miriam Lipińska. Tankujący benzynę i olej napędowy mogą chwilowo nieco odetchnąć dzięki powrotowi programu CPN. Na ulgę nie mogą natomiast liczyć tankujący autogaz. Oni muszą się szykować na podwyżki, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Rafał Zywert.
3: Ponieważ sezonowo mamy wzrost zapotrzebowania na paliwa grzewcze, w tym na LPG, ta cena w tym tygodniu może wzrosnąć do średniego poziomu około 3,30-3,35 zł za litr. Natomiast w dalszym ciągu autogaz jest zauważalnie tańszy od zarówno benzyny, jak i diesla.
2: Litr benzyny kosztuje dziś maksymalnie 6 zł 79 groszy, a oleju napędowego 7,82. Zatonął jeden z dwóch statków trafionych przez drony na Morzu Czarnym. Druga jednostka jest uszkodzona. Jej załoga, licząca 18 osób, została uratowana. Nie wiadomo, jakie są losy załogi jednostki, która poszła na dno. Oba trafione statki to jednostki handlowe w rejonie incydentu w bułgarskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Trwa operacja ratunkowa. To już drugi atak dronów na statki handlowe na Morzu Czarnym. Do poprzedniego doszło wczoraj. Drugi dzień akcji nurków minerów w Świnoujściu niedaleko gazoportu. Mają do zneutralizowania 5 lotniczych min morskich z czasów II wojny światowej. Dwie udało się unieszkodliwić wczoraj, dziś czas na dwie kolejne. Akcja ma potrwać do czwartku. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Główny inspektorat sanitarny zgodnie z zaleceniami MSZ-u odradza podróże do Rosji. To po śmierci laborantki z Irkucka, z rosyjskiego instytutu badającego dżumę.
4: Dżuma tłusta akurat jest dosyć rzadką postacią, bo jest bardzo agresywna, tak? To jest, gdzie osoba często, zanim, że tak powiem, rozwinął się pełne objawy, no nie jest w stanie zakazić zbyt wielu osób, ale generalnie choroba, która nie wygasła. Są jeszcze wciąż miejsca na świecie, gdzie się może dżumę spotkać.
2: Mówi szef GIS-u dr Paweł Grzesiowski. Po śmierci kobiety, która miała zarazić się dżumą płucną po rozbiciu probówki z tym patogenem, w Rosji kwarantanną objęto już kilka szpitali obwodu irkuckiego. Na obserwacji jest prawie 200 osób. Są nowe informacje po dramatycznych wydarzeniach na pokładzie samolotu Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Wszystko wydarzyło się w zeszłym tygodniu. Drugi pilot maszyny zmierzającej do Izraela zaatakował kapitana, by przejąć stery i uderzyć samolotem w lotnisko Ben Guriona. Jak przekazuje teraz amerykańska stacja CBS News, Izrael był gotów zestrzelić samolot, aby zapobiec wykorzystaniu go do ataku na cel naziemny, podobnego do ataków Al-Kaidy z 11 września 2001 roku. Wobec braku kontaktu z kokpitem Izrael początkowo poderwał myśliwce, zawrócił jednak maszyny, gdy samolot skierował się w stronę Arabii Saudyjskiej.

0: Rosyjskiej. I na koniec wracamy do kraju. Dokładnie za godzinę kolejna szansa na zdobycie podkarpackiego czeku turystycznego. Czek to 300 zł dopłaty do noclegu za pobyt, obejmujący co najmniej dwie kolejne noce w obiekcie uczestniczącym w programie. Decyduje kolejność zgłoszeń, komu nie uda się dziś. Kolejną szansę ma 3 listopada.
1: Na lokalny serwis informacyjny na antenie Radia Nord FM zaprasza Agata Andryskawska. W Radzie trwa rozbudowa infrastruktury sportowej. Przy szkole podstawowej nr 6 powstaje kompleks boisk i bieżni typu Orlik. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a zakończenie inwestycji planowane jest jeszcze tej jesieni. Wartość zadania to prawie 2 400 000 zł. Na jego realizację miasto otrzymało około 1 600 000 zł dofinansowania. Równolegle przygotowywana jest kolejna duża inwestycja na terenie Reckiego Mosiru. Powstać tam ma pełnowymiarowe boisko piłkarskie o wymiarach 115 na 70 metrów, a także szatnie, parking na 26 samochodów, chodniki i jezdnia. Koszt tego przedsięwzięcia to blisko 6 milionów złotych. Wykonawca złożył już dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę. Jeśli procedury przebiegną zgodnie z planem, prace mają rozpocząć się pod koniec pierwszego lub na początku drugiego kwartału przyszłego roku. Na budowę boiska przy Mosirze przyznano około 2 400 000 zł dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Baszta Bluszczowa ponownie jest własnością miasta Lęborg. Samorząd kupił zabytkowy obiekt przy ulicy Basztowej za 1 200 000 zł. Akt notarialny w tej sprawie podpisał 5 października burmistrz Lęborga Jarosław Litwin. Baszta została sprzedana osobie prywatnej w 1992 roku. W kolejnych latach przeprowadzono w niej remont obejmujący m.in. wykonanie stropów i schodów, montaż ogrzewania oraz przystosowanie obiektu do funkcji mieszkalnej. Zabytek zachował dobry stan techniczny i posiada niezbędne instalacje, jednak do tej pory pozostawał zamknięty dla zwiedzających. W maju radni Rady Miejskiej przyjęli uchwałę intencyjną, która umożliwiła rozpoczęcie analiz, wyceny i rozmów dotyczących zakupu obiektu. Po przejęciu Baszty Bluszczowej przez miasto wszystkie zachowane baszty średniowiecznych fortyfikacji Lęborga znajdują się w miejskim zasobie. Obiekt ma być przekazany w zarządzanie Muzeum w Lęborgu. W przyszłości może być wykorzystywany na potrzeby związane z ochroną dziedzictwa, turystyką, edukacją oraz działalnością kulturalną i wystawową. Baszta powstała w 1363 roku, ma 24 metry wysokości i 5 kondygnacji. Jej charakterystyczną cechą jest pięciokątny plan dolnej części oraz ośmioboczna konstrukcja wyższych kondygnacji. Policjanci ze Słupska próbują ustalić tożsamość osób, które mogą mieć związek ze zniszczeniem automatycznych drzwi przesuwnych na terenie węzła transportowego przy ulicy Towarowej. Do zdarzenia doszło 8 kwietnia. Sprawą zajmują się funkcjonariusze z Komisariatu Policji II w Słupsku. Mundurowi zabezpieczyli nagrania z monitoringu, na których zarejestrowano osoby mogące mieć związek ze zniszczeniem mienia. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości. Funkcjonariusze liczą na kontakt osób, które rozpoznają widocznych na nagraniach lub posiadają informacje mogące pomóc w wyjaśnieniu sprawy. Informacje można przekazywać dyżurnemu Komendy Miejskiej w Słupsku. Policja przypomina, że nawet pozornie nieistotna informacja może pomóc w ustaleniu przebiegu zdarzenia i osób odpowiedzialnych za zniszczenie drzwi. Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Rumi prowadzi ciągły nabór dla dorosłych mieszkańców miasta z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Placówka oferuje zarówno pobyt dzienny, jak i całodobowy. Z zajęć dziennych można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, a także w każdą sobotę i jedną niedzielę w miesiącu. Możliwy jest to również pobyt z zamieszkaniem przez 7 dni w tygodniu. Obecnie korzystanie z centrum jest bezpłatne. Uczestnicy mają dostęp m.in. do pomocy psychologa, fizjoterapii, terapii zajęciowej, zajęć ruchowych, rękodzielniczych i integracyjnych. Organizowane są także wycieczki, spacery i zajęcia rozwijające kompetencje społeczne oraz samodzielność. Oferta skierowana jest do osób, które nie wymagają stałej, całodobowej opieki medycznej. Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Rumi. Jeszcze przed południem, a temperatura zmierza już w kierunku dzisiejszego maksimum, bo maksymalnie dziś 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, na Helu i w Gdyni, 17 także w Wejherowie, Luźnie i Gniewinie, a w Słupsku możemy spodziewać się 18 stopni. Zachmurzenie będzie umiarkowane, miejscami

0: i nawet duże, a jeśli gdzieś popada, będzie to raczej słaby, przelotny deszczyk, ale nie ma naprawdę na co narzekać, bo w końcu jest już jesień.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Jeden dzień bliżej do weekendu i to jeden z największych pozytywów wtorku. Kłaniam się nisko i zapraszam na spotkanie przepełnione muzyką oraz tym, co interesujące i ciekawe. Znajdziecie tu coś dla siebie. Sonia Polewska, ruszamy.
1: Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
2: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl.

Najlepsza piosenka koncertu właśnie się zaczyna, a wy już sprawdzacie, czy zdążycie na ostatni pociąg. Łódzka Kolej Aglomeracyjna przygotowała rozwiązanie tego dylematu. Jesienią uruchomi 4 dodatkowe połączenia dopasowane do dużych wydarzeń muzycznych. Z Łodzi będzie można wrócić w stronę Warszawy m.in. po koncertach Deep Purple, Placebo i Pitbulla. Zaplanowano też kurs w przeciwnym kierunku po roztańczonym narodowym. W przypadku koncertów w Atlas Arenie odjazd z Łodzi Kaliskiej przewidziano na 23:30. To drobny szczegół organizacyjny, który potrafi zmienić cały wieczór. Zamiast liczyć minuty do wyjścia, można jeszcze posłuchać, czy zespół naprawdę zakończył występ, czy tylko udaje.

0: Reklama.
1: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
0: Reklama.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Tenisiści stołowi ATS Małe Trójmiasto po powrocie do pierwszej ligi płacą na razie frycowe. Rumianie przegrali dwa kolejne spotkania. Po dwóch pierwszych porażkach na inaugurację sezonu ATS liczył na przełamanie w derbach Pomorza. W trzeciej kolejce Rumianie w Gdańsku zmierzy się z Baltą AZS AW Epis Gdańsk 2. Wygrane Przemysława Perzyńskiego w pojedynkach z Maksymilianem Alotem oraz Arturem Gromkiem, a także w dublecie w parze z Tomaszem Filbrantem, z Gromkiem i Kamilem Kostykiem to było za mało. W całym meczu gdańszczanie wygrali 7-3. Również bez rewelacji był w czwartej kolejce. ATS na wyjeździe uległ UK Stop Solec Kujawski 2-8. Te dwa jedyne zwycięskie pojedynki odnieśli Tomasz Filbrant z Kamilem Kurowskim oraz Przemysław Perzyński w starciu z Szymonem Seroką. Bardziej udany weekend mają sobą tenisiści z Lemorka. Poltarek Spokoń pokonał zdecydowanie UKS 7-3, ale z Gdańszczanami przegrał już 3-7. W ligowej tabeli Pogoń zajmuje piąte miejsce z 2 zwycięstwami, 2 porażkami. ATS jest czerwoną latarnią tabeli. Z tenisa przechodzimy do biegania. Blisko 400 osób pobiegło w niedzielę w Parku Miejskim w Wejherowie w biegu charytatywnym imienia Magdaleny Bliźniuk. Na 5-kilometrowej trasie nie liczył się czas ani miejsce na mecie. Uczestnicy pobiegli lub przeszli trasę, by uczcić pamięć 34-letniej biegaczki i wesprzeć hospicjum domowe imienia świętego Judy Tadeusza w Wejherowie. Bieg odbył się w Światowy Dzień Onkologii, dokładnie rok po śmierci Magdaleny Bliźniuk, która przegrała walkę z nowotworem. Jak podkreśla organizatorka Aleksandra Kujawek, bieganie było dla Magdy przede wszystkim chwilą dla siebie, oddechem i sposobem na budowanie dobrych wspomnień.
3: Aleksandra Kujawek, jestem współorganizatorką biegu charytatywnego imienia Magdaleny Bliźniuk. Magda prywatnie była moją bratową. Zaczęliśmy tak naprawdę przygotowywać się do biegu od lutego tego roku, także jest to kilka miesięcy intensywnej pracy, szukania sponsorów, też rozmawiania właśnie z miastem, z hospicjum i załatwiania wszelkich formalności.
2: W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy Wejherowej okolic, a także rodzina i przyjaciele Magdaleny. Jej mąż i organizator biegu Jakub Bliźniuk wspomina, że rodzina zamieszkała w Wejherowie w 2015 roku, a miasto szybko stało się ich domem. To właśnie tutaj Magda chciała być zapamiętana jako osoba aktywna i pełna energii.
4: Bieg powstał tak naprawdę z inicjatywy mojej żony, z takiej potrzeby pozostawienia czegoś po sobie, więc razem z siostrą wpadliśmy na taki pomysł, żeby zorganizować ten bieg. Zbieramy pieniądze na hospicjum domowe tutaj w Wejherowie i dla nich całość wpłat, które były wpłacane przez uczestników, w całości idzie na hospicjum.
2: Zdjęcia z biegu możecie znaleźć na portalu nadmorski24.pl. Zmieniamy dyscyplinę. Jutro rozegrana zostanie większość spotkań czwartej rundy Pomorskiego Pucharu Polski w gdańskim regionie. O godzinie 15.30 gry Wejherowo podejmie Radunię Starzyca, a Osiczanka Osice zmierzy się z MKS-em Władysławowo. O tej samej porze Gwiazda Karsin zagra z Wieżycą Pelpin. Na godzinę 16 zaplanowano 2 spotkania. GKS Różyny podejmie APK Szubian Bolszewo, a Bałtyk Gdynia zmierzy się ze Stolemem Gniewino. Pół godziny później o 16.30 Amator Kiełpino zagra z Giedanią 2 Gdańsk. O godzinie 18.00 Salus Rumia podejmie Stocznia Wsa Gdańsk, natomiast najbardziej wieczorne spotkanie rozpocznie się o godzinie 19.00.

0: Tylko Lechia Gdańsk zagra wtedy z Weekendem Luzino. Na kolejny serwis sportowy zapraszam o godzinie 17.30.
1: Coraz bliżej południa, coraz cieplej, no ale szału dziś nie będzie. Dzisiaj bez dużych różnic temperatur, 17 stopni w większości miejscowości, w Dębkach, Władysławowie, na Helu, Gdyni, Wejherowie, Luzinie, Gniewinie, właśnie tyle pokażą termometry, 17, a w Słupsku jedynie 18 stopni. Na początek sporo spokojniejszej aury, będzie dość jasno, choć w ciągu dnia tych chmur może zacząć przybywać, a i może również popadać.

0: Do zdobycia Pucharu Hogwartu przydadzą się teraz umiejętności cukiernicze. Ogłoszono szczegóły trzeciego sezonu programu Harry Potter. Magiczne wypieki. Zawodnicy będą rywalizować drużynowo, reprezentując cztery szkolne domy znane z książek i filmów. Prowadzącymi ponownie zostaną James i Oliver Phelps, czyli ekranowi bracia Weasleyowie. Wśród nowych jurorów pojawi się Duff Goldman. Amerykańską premierę zaplanowano na 4 listopada, a zwycięska drużyna otrzyma m.in. wyjazd do studia Harry'ego Pottera w Tokio. Brzmi jak zadanie, przy którym zwykłe przypalenie biszkoptu nabiera zupełnie innej rangi. Szczególnie gdy na końcu trzeba przekonać jurorów, że osmalony fragment zamku był częścią artystycznego zamysłu.
1: Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Reklama.

Jak wybrać moment na zakończenie kariery, kiedy wasze nazwisko już jest w sportowej historii? Aleksandr Owieczkin właśnie podjął taką decyzję. Kapitan Washington Capitals ogłosił, że rozpoczynający się sezon będzie jego ostatnim w lidze NHL. 41-letni hokeista ma na koncie ponad 900 bramek i rekord strzelecki, który wcześniej należał do Wayne'a Gretzkiego. Wiadomość przekazał również kolegom z drużyny, podkreślając, że chce jeszcze wspólnie powalczyć i nacieszyć się grą. Kibice dostają więc czas na pożegnanie, a każdy kolejny mecz zyskuje dodatkowe znaczenie. Będzie jeszcze sportową rywalizacją, ale już także okazją, żeby po raz ostatni zobaczyć go na konkretnym lodowisku.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.
4: Śmiertelne potrącenie na pasach, zarzuty i areszt dla 21-latka. Ostatnie tango w Buenos Aires, Leo Messi żegna się z reprezentacją. Pasażerowie na gapę w autobusach, młodzi medycy szukają groźnych bakterii. Ewelina Walczak. Za kratkami poczeka na proces. Na 3 miesiące trafi do aresztu 21-letni Michał Eł, który w Nowym Sączu zabił na przejściu dla pieszych 50-letniego mężczyznę. Informuje sędzia Bogdan Kijak.
5: Sąd rejonowy w Nowym Sączu powołał się na obawę utrudniania postępowania przez podejrzanego poprzez nakłanianie świadków do składania nieprawdziwych zeznań.
4: Podejrzanemu zarzucono spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym podczas uczestniczenia w nielegalnym wyścigu. Są nowe informacje na temat nocnego pożaru w szpitalu imienia Rydgiera w Krakowie. Ogień pojawił się w jednej z sal na 10. piętrze. Zanim strażacy dotarli na miejsce, pacjentów z tego piętra wywoziły pielęgniarki, powiedział Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej.
6: Bardzo bohaterską postawą wykazały się pielęgniarki. Natychmiast zaczęły ewakuować pacjentów leżących na łóżkach.
4: Na miejscu jest prokurator, a przyczyny pożaru nie są na razie znane. To mają ustalić biegli. Francuscy uczniowie na dziś zapowiadają największą jak do tej pory falę protestów. Media szacują, że w głównej manifestacji w Paryżu może wziąć udział nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Uczniowie protestują od ponad tygodnia, paraliżując działanie szkół średnich. W niektórych miejscach dochodzi do zamieszek. Protestujący domagają się poprawy warunków edukacji, odciążenia podstawy programowej i większych pieniędzy na oświatę. To koniec pewnej epoki. Leo Messi zagra dziś ostatni mecz w reprezentacji. Cała Argentyna szykuje się już od kilku dni na ostatnie tango jednego z najlepszych piłkarzy w historii. Więcej o tym Michał Waszkiewicz.
7: Messi do Argentyny dotarł już w piątek w towarzystwie żony, dzieci i matki. Najpierw prywatnym odrzutowcem poleciał do rodzinnego Rosario, a następnie dołączył do zespołu, który trenował pod Buenos Aires w ośrodku treningowym imienia Leo Messiego. Już to pokazuje, że w kraju jest bohaterem i żywą legendą. Król jest w domu, ogłosiła wówczas argentyńska federacja, a w tym domu Messi rządził przez 21 lat. Zaczął od tytułu Mistrza Świata do lat 20, potem było olimpijskie złoto w 2008 roku, 2 triumfy w Copa America i 2 finały Mistrzostw Świata, ten przegrany w lipcu tego roku i ten wyjątkowy sprzed 4 lat w Katarze, gdy Messi sięgnął gwiazd, wygrywając mundial. Dziś w nocy wybitny Argentyńczyk po raz ostatni założy koszulkę w biało-błękitne pasy.
4: I niezależnie od tego, ile bramek padnie, cały piłkarski świat wstrzyma oddech, by pożegnać mistrza. Czego dotykamy w drodze do pracy? We wrocławskich autobusach i tramwajach ruszyło polowanie na groźne bakterie. Przez najbliższe 2 tygodnie studenci Uniwersytetu Medycznego będą pobierać próbki z siedzeń, poręczy i kasowników. Akcja nosi nazwę Pasażerowie na gapę. Naukowcy chcą sprawdzić, czy w miejskiej komunikacji kryją się niebezpieczne, lekooporne drobnoustroje.
8: Na lokalny serwis informacyjny na antenie Radio Nord FM zaprasza Agata Andryskowska. Podróże po Japonii, Afryce Południowej, Ameryce Łacińskiej i Polinezji, spotkania z podróżnikami oraz opowieści o kulturach z różnych zakątków świata. Przez 3 dni podróżnicy dzielili się swoimi

0: opowieściami z podróży i sposobami na odkrywanie świata. W Wejherowie odbyła się już 14. edycja Festiwalu Przygody Vanoga. Wielkie podróżnicze święto po raz kolejny zagościło w Wejherowie. Tutejsza Filharmonia Kaszubska przez 3 dni była miejscem wspaniałych podróży po całym świecie.
1: Przez te 3 dni zaprosiliśmy do Wejherowa przeróżnej maści podróżników, sportowców także, z takich najbardziej uznanych nazwisk, przede wszystkim Justyna Kowalczyk-Tekieli czy Dawid Andres, ale inni też naprawdę ambitne projekty robią.
0: Mówi Michał Witkiewicz, dyrektor Festiwalu Przygody Vanoga. 3-dniowe wydarzenie przyciągnęło miłośników podróży niezwykłych historii i odkrywania niezwykłych miejsc. Przykładowo o Japonii opowiadała Dominika Giordano, prelegentka, była konsul Polski w Japonii.
2: O takiej Japonii, której nie widać, czyli Japonii takiej, którą trzeba poznać, jak się tam trochę mieszka, kiedy się poznaje kulturę japońską. Ja miałam taką szansę, bo mieszkałam w Japonii prawie 13 lat. Napisałam książkę Okno z widokiem na Fuji, Japonia, kraina szeptów i niedomówień i to także o tej książce będę opowiadać i o tym, jakie spostrzeżenia w niej zawarłam. Pomimo, że już moje gniazdo jest teraz tutaj w Polsce, to do Japonii wracam jeszcze regularnie i też współpracuję z Japonią, także moja jedna noga tam cały czas jest. No a poza tym świat jest piękny, wielki, więc staram się także w inne miejsca podróżować.
0: Już wiadomo, że następna 15. edycja festiwalu nastąpi w przyszłym roku. Nowa Wieś Lęborska i niemiecka gmina Rellingen podpisały deklarację intencyjną o współpracy. Dokument został podpisany podczas sobotniego spotkania w świetlicy wiejskiej w Janowicach, którego głównym tematem była historia, pamięć o dawnych mieszkańcach i lokalne dziedzictwo. Deklarację podpisali wójt gminy Nowa Wieś Lęborska Szymon Medalion oraz burmistrz Rellingen Felix Petersen. Współpraca ma obejmować m.in. ochronę lokalnego dziedzictwa, kulturę, edukację, wymianę mieszkańców i samorządowców, sport, turystykę oraz wspólne projekty polsko-niemieckie. Na razie dokument ma charakter intencyjny. Kolejnym krokiem ma być przyjęcie odpowiednich uchwał przez rady obu gmin. Wydarzeniu towarzyszyły spotkania dotyczące historii Janowic i Garczegorza. Odbyła się wystawa i spacer śladami dawnych Janowic, a także spotkanie poświęcone kaplicy grobowej i dawnemu cmentarzowi Garczegorzu. Wieczorem uczestnicy wysłuchali prelekcji o historii Janowic oraz obejrzeli przedpremierowo film dokumentalny Pogranicze dotyczący prac prowadzonych przy kaplicy i dawnym cmentarzu. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele obu samorządów, powiatu lęborskiego, organizacji społecznych oraz osoby zainteresowane lokalną historią. Uwaga mieszkańcy Swołowa, Krzemienicy, Gaci i Redęcina. Sanepid w Słupsku poinformował o przekroczeniu dopuszczalnej wartości bakterii grupy coli w wodzie z lokalnego wodociągu. Woda może być używana do picia i przygotowywania posiłków wyłącznie po wcześniejszym przegotowaniu. Powinna gotować się przez co najmniej 2 minuty, a następnie zostać pozostawiona do naturalnego ostygnięcia. Szczególną ostrożność powinny zachować dzieci, seniorzy oraz osoby z obniżoną odpornością. W ich przypadku przygotowanej wody należy używać także do mycia zębów, warzyw i owoców spożywanych na surowo oraz do mycia naczyń. Zalecenia obowiązują do odwołania. Urząd Gminy Redzikowo zapowiada publikowanie kolejnych komunikatów po otrzymaniu nowych wyników badań. Południe mamy i jeśli właśnie wychodzicie z domu, warto wiedzieć, że zapowiada się całkiem łagodny dzień, zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, niestety lokalnie możliwy słaby deszczyk. Na termometrach około 17 stopni, tyle zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, na Helu i w Gdyni. Około 17 również w Wejherowie, Luźnie i Gniewinie, a w Słupsku termometry wskażą 18 stopni. Norda FM.

Żeby napisać książkę, nie trzeba szukać tematu na drugim końcu świata. Tomasz Dębski, strażak z Oleszna w gminie Gołańcz, przyjrzał się własnej miejscowości. Tak powstała publikacja Kamienie Pamięci. Oleszno i jego dziedzictwo zaprezentowana mieszkańcom pod koniec września. Autor poświęcił wiele miesięcy na zbieranie i opracowywanie materiałów. To pomysł, który łatwo odnieść do własnego podwórka. Mijamy przecież budynki, znamy nazwiska sąsiadów i słyszymy rodzinne opowieści, ale rzadko składamy te fragmenty w całość. W Olesznie ktoś postanowił to zrobić. Być może najciekawsza historia waszej okolicy też jeszcze czeka w szufladzie między starymi zdjęciami i dokumentami, których nikt dawno nie przeglądał.

0: Reklama.
1: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
2: Ale spokojnie, LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
0: Reklama.

Chodzicie po buty, a marka próbuje zainteresować Was także koncertem. Zalando ogłosiło właśnie duży festiwal w Berlinie, łączący muzykę, modę i kulturę. Wydarzenie ma odbyć się w kwietniu przyszłego roku, a jego główną gwiazdą będzie Raye. Organizatorzy spodziewają się nawet 40 tysięcy odwiedzających i zapowiadają udział 14 marek. To interesujący kierunek. Platforma kojarzona z przeglądaniem ubrań chce być obecna również wtedy, kiedy szukamy sposobu na spędzenie wolnego czasu. Można się zastanawiać, co mocniej przyciągnie publiczność, wykonawcy czy dodatkowe atrakcje. Jedno jest pewne, wybór stroju na taki festiwal może zacząć się znacznie wcześniej niż pakowanie plecaka.

0: Reklama.
1: Halo, halo, tu gmina Szamut. Czy dobrze nas słychać? Uwaga, 10 października spotykamy się w Szemudzie.
2: I tym razem koła gospodyń wiejskich pokażą znowu, co potrafią.
1: Kuchnia, moda, muzyka, kabaret.
2: Bo tradycja, ale stać im przemrożeniem łeka i wyobraźnią wialgą.
1: Powiatowy turniej KGW od godziny 10 w Centrum Samorządowym w Szemudzie.
2: Pieta się u nas udba, głyni udba. Przejezd ta koniecznie kibicować.
1: W sobotę 10 października czekamy w Szemudzie. Zapraszają Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zajcherowie,
2: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz
1: i oczywiście wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
0: Reklama.

Z górskiej wycieczki zwykle przywozi się zdjęcia i trochę błota na butach. Uczestnicy akcji Czyste Skrzyczne zabrali ze sobą również odpady pozostawione przez innych turystów. W tegorocznej odsłonie przedsięwzięcia szkoły w Lipowej uczestniczyło ponad 300 osób, co według organizatorów oznacza rekord frekwencji. Uczniowie, rodzice i nauczyciele sprzątali szlaki, a część grupy przedłużyła trasę przez Małe Skrzyczne aż na Malinowską Skałę. Akcja odbyła się już po raz 31. W tej historii podoba mi się bardzo konkretny rezultat. Kolejna osoba może przejść tę samą drogę i zobaczyć mniej porzuconych opakowań. Najlepsze podziękowanie dla uczestników będzie

0: Reklama. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl. Reklama.
1: Okno na kulturę.
2: To jest magazyn kulturalny w Radiu Nord FM. Robert Jastrzębski, zapraszam. Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku z ogromną radością ogłasza kolejną pasjonującą inicjatywę promującą czytelnictwo i kulturę słowa wśród najmłodszych mieszkańców regionu. Tym razem organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich uczniów klas drugich szkół podstawowych z terenu całego powiatu lęborskiego do wzięcia udziału w wyjątkowym, nowatorskim konkursie pięknego czytania. Przewodnim bohaterem tego literackiego wyzwania staje się ponadczasowa klasyka literatury dziecięcej, zbiór pod tytułem Bajki i powiastki autorstwa Stanisława Jachowicza. Choć ten wybitny polski poeta i pedagog tworzył swoje urokliwe wiersze w XIX wieku, jego poezja wciąż zachwyca niezwykłą aktualnością, mądrością i ciepłem, będąc nieustannie chętnie czytaną dzieciom przez rodziców, opiekunów oraz nauczycieli. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest szeroka popularyzacja czytelnictwa i interpretacji tekstów poetyckich oraz rozbudzanie w najmłodszych żywego zainteresowania wartościową rodzimą twórczością. Wydarzenie przybrało niezwykle wygodną i bezpieczną dla uczestników formułę cyfrową. Konkurs ma charakter prezentacji nagraniowej, co oznacza, że dzieci nie występują na żywo przed komisją w budynku biblioteki. Wyzwanie polega na zarejestrowaniu prezentacji poprzez zapis obrazu i dźwięku za pomocą dowolnej kamery cyfrowej, np. smartfona, a następnie przesłaniu materiału drogą elektroniczną. Wybrany przez uczniów utwór musi pochodzić z zasobów serwisu Wolne Lektury, gdzie publikacja znajduje się w domenie publicznej. Zgodnie z zasadami, długość przygotowanego nagrania nie może przekraczać 3 minut. Niezwykle istotnym, priorytetowym warunkiem organizacyjnym ze względów bezpieczeństwa jest ochrona wizerunków małoletnich podczas rejestrowania filmu. Prosimy o takie kadrowanie, aby nie pokazywać twarzy czytającego dziecka. Zgłoszenia konkursowe obejmujące nagrany filmik oraz czytelnie wypełnioną kartę uczestnika należy przesyłać drogą mailową na dedykowany adres, który znajduje się na stronie internetowej organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 17.

18 października. Uroczyste rozstrzygnięcie zmagań i ogłoszenie wyników nastąpi 3 listopada.

Znajomi mówią wam, że świetnie gotujecie? Trzech przyjaciół stojących za marką Cockfighter potraktowało podobne zainteresowanie bardzo poważnie. Zaczynali od kameralnego karmienia znajomych, inspirując się koreańskim kurczakiem jedzonym w Melbourne. Teraz zapowiedzieli piąty londyński lokal, który ma ruszyć w październiku w Canary Wharf. W menu znajdą się m.in. podwójnie smażone skrzydełka z pikantną glazurą, kanapki oraz ziemniaczane puree z sosem z dodatkiem miso. Historia pokazuje drogę od prywatnego stołu do restauracyjnej sieci. Tyle, że pomiędzy jednym a drugim etapem trzeba nakarmić znacznie więcej osób. I nauczyć się przygotowywać ulubione danie także wtedy, kiedy akurat zupełnie nie ma się ochoty gotować.

0: Reklama.
1: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych, a do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
0: Reklama.
2: Odwołany proboszcz zgodził się opuścić parafię w Grójcu. Nobel z fizyki przyznany znamy tegorocznego laureata. Sukces orzechowej akcji, stołeczne zwierzęta mają już zapasy. Ewelina Walczak. Koniec głośnego konfliktu w podoświęcimskim Grójcu? Biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel oświadczył po spotkaniu z odwołanym z funkcji proboszcza w Grójcu, księdzem Józefem Zborkiem, że zgodził się on podporządkować i opuścić parafię. Dodał, że duchowny dopuścił się poważnego przestępstwa kanonicznego, mówi ordynariusz bielsko-żywiecki biskup Roman Pindel.
3: Ksiądz Józef Zborek został odwołany z urzędu proboszcza w związku z bardzo poważnymi nadużyciami w wypełnianiu tej funkcji. Szczegółów nie mogę powiedzieć ze względu na ochronę prywatności księdza Józefa. On sam może poinformować, kto zapyta.
2: Według nieoficjalnych informacji przyczynami jego odwołania mogło być jego zbyt liberalne według hierarchów Kościoła podejście do udzielania chrztów i ślubów. Mówi się również o sporach o finanse parafii. Byli i obecni menadżerowie Orlenu zatrzymani przez ABW. Śledztwo dotyczy zaniżania cen paliw na stacjach przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Prokuratura postawiła zatrzymanym zarzuty, ale ich treść jeszcze nie jest znana. Belgijski fizyk cząstek elementarnych Francis Hansen został laureatem tegorocznej Nagrody Nobla z dziedziny fizyki. Decyzję ogłosiła Królewska Szwedzka Akademia Nauk.
4: The Royal Swedish Academy of Sciences.
5: Jako Królewska Szwedzka Akademia Nauk ogłaszamy światu, że laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za 2026 rok został Francis Hansen za swój decydujący wkład w rozwój obserwatorium neutrinów IceCube i odkrycie neutrin wysokoenergetycznych pochodzenia astrofizycznego.
2: Francis Hansen od lat był wymieniony jako potencjalny kandydat do Nagrody Nobla. Na Morzu Czarnym trwa akcja ratunkowa po ataku dronów na statki przewożące zboże. Trafione zostały dwie jednostki znajdujące się 80 mil od wybrzeży Bułgarii. A zaledwie wczoraj również na Morzu Czarnym, tyle że na wodach terytorialnych Rumunii, zatonął turecki statek handlowy. Jego zaatakowały dwa rosyjskie drony. Dwie osoby zginęły, a z pokładu uratowano 11 marynarzy. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
5: Jak wynika z informacji przekazywanych przez miejscowe media, jeden z trafionych statków zatonął. Los załogi nie jest w tym momencie znany. Na pokładzie drugiego statku wybuchł pożar. 18-osobowa załoga została uratowana przez przepływający w okolicy bułgarski prom pasażerski. Do tej pory nie udało się ustalić pochodzenia dronów. Bułgarski premier zwołał w tej sprawie specjalną naradę z szefami służb.
2: Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zdaniem ekonomistów Rada nie zmieni stóp procentowych w październiku i tym samym główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, pozostanie na poziomie 3,75%. Warszawskie ZOO kończy tegoroczną zbiórkę orzechów i żołędzi. Magazyny są już pełne dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców. Zebrane dary wzbogacą dietę m.in. żubrów, żyraf i małp. Jesienne przysmaki posłużą też opiekunom jako nagrody podczas medycznych treningów oraz do organizowania zwierzakom specjalnych zabaw w ukrywanie i poszukiwanie jedzenia.
6: Na lokalny serwis informacyjny na antenie Radio Nord FM zaprasza Agata Andryskowska. W ramach festiwalu Przygody Wanoga odbyły się także wydarzenia towarzyszące. Jednym z nich była gra terenowa, która zorganizowana została przy udziale Nadleśnictwa Wejherowo. W sobotę przed południem na zaproszenie Nadleśnictwa Wejherowo na leśny parking przy Wejherowskim Szpitalu zebrały się całe rodziny, aby wziąć udział w przygotowanej dla nich ciekawej propozycji. Na uczestników czekała około 3-kilometrowa trasa przez las, zadania związane z przyrodą i gospodarką leśną oraz poszukiwanie wskazówek ukrytych w terenie.
7: W ramach festiwalu Wanoga, który odbywa się

0: Wejherowie już od wczoraj. W Nadleśnictwie Wejherowo zorganizowaliśmy po raz pierwszy taką akcję dotyczącą gry terenowej Leśna Wanoga. Jest to takie przedsięwzięcie, które ma przede wszystkim skłonić całe rodziny do tego, żeby spacerując po lesie zbierać QR kody i w ramach tych QR kodów odgadywać hasła, odgadywać zadania, które dotyczą gospodarki leśnej. Mamy tam mnóstwo wskazówek, a po całym spacerze na pewno każdy otrzyma z uczestników odpowiedni certyfikat. Dla niektórych są też przewidziane nagrody.
1: Mówi Piotr Karbownik, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Wejherowo. A więc połączenie spaceru z poznawaniem lokalnej przyrody, a przy okazji także nutka rywalizacji.
2: Trasa jest, myślę, że prosta, dosyć krótka, bo to jest tylko takie 3 km właściwie, czyli 1,5 godziny marszu, ale przez nasze piękne lasy. Do rozwiązania są proste zadania, trzeba potem z rozwiązań wybrać litery i z nich ułożyć hasło. Trudności właściwie nie mam, generalnie trzeba uważnym być, czytać, co jest napisane na karcie i oglądać to, co jest dookoła. Wszystkie odpowiedzi znajdują się praktycznie w zasięgu wzroku.
1: Mówi Izabela Pleskot, Nadleśnictwa Wejherowo. Dzięki takiej formule uczestnicy w przyjemny sposób mogli także zapoznać się z samą pracą leśników. W gminie Nowa Wieś Lęborska odbędzie się otwarte spotkanie poświęcone zdrowiu psychicznemu mieszkańców. Wydarzenie pod hasłem Zdrowie psychiczne lokalnej społeczności od diagnozy do działania zaplanowano na 7 października w Świetlicy Wiejskiej w Mostach. Początek spotkania wyznaczono na godzinę 12, a od 11.30 będzie dostępna kawa powitalna. W programie znalazła się prezentacja wyników badań dotyczących zdrowia psychicznego mieszkańców gminy przygotowanych przez Uniwersytet SWPS. Zaplanowano również debatę ekspertów dotyczącą sygnałów kryzysu psychicznego oraz dostępnych form pomocy. Uczestnicy będą mogli także wysłuchać rozmowy z wójtem gminy oraz wziąć udział w warsztacie dotyczącym rozpoznawania potrzeb własnego organizmu i dbania o dobrostan. Spotkanie ma być również okazją do zadawania pytań i rozmowy o zdrowiu psychicznym lokalnej społeczności. Kierowcy w Słupsku muszą liczyć się z kolejnymi utrudnieniami na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej, Gdańskiej, Sierpinka i Garncarskiej. Powodem są trwające prace związane z remontem nawierzchni asfaltowej. Dzisiaj, 6 października, prowadzone są prace związane z regulacją urządzeń znajdujących się w jezdni. W związku z tym ulice Gdańska i Wiejska będą okresowo zwężane do jednego pasa ruchu. Czasowo zamykany będzie również przejazd od strony ulicy Sierpinka. Utrudnienia potrwają także w środę 7 października. Tego dnia drogowcy będą układać nową nawierzchnię bitumiczną. Kierowcy powinni spodziewać się kolejnych zwężeń, czasowych ograniczeń, a w niektórych momentach również zamknięć poszczególnych odcinków ulic. Urzędnicy apelują o ostrożną jazdę, zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie oraz stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem. W miarę możliwości kierowcom zaleca się także wybieranie tras alternatywnych, szczególnie w godzinach największego ruchu. Mamy środek dnia i to właśnie teraz temperatura będzie w pobliżu swojego dzisiejszego maksimum. Na termometrach maksymalnie 17 stopni. Tyle zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, na Helu, Gdyni 17, w Wejherowie, Luzinie, Gniewnie i 18 stopni w Słupsku. Chmur będzie całkiem sporo. Zachmurzenie umiarkowane do dużego. Nie wykluczamy niestety słabego, przelotnego deszczu.
3: Radia Norda FM.

Znacie piosenkę na pamięć, a potem słyszycie remix i nagle zupełnie inaczej zaczynacie do niej wystukiwać rytm. Hedone wypuściło właśnie 4 nowe interpretacje utworu Nie mogę ci nic powiedzieć. Do pracy zaproszono twórców związanych z różnymi odmianami muzyki alternatywnej, m.in. Ptacha i Procesora Plus. Powstały wersje sięgające od spokojniejszych, przestrzennych brzmień po bardziej taneczne rozwiązania. Całość ukazała się cyfrowo. To dobry materiał do małego porównania. Ten sam punkt wyjścia trafia do kilku osób, a każda słyszy w nim też coś innego. Trochę jak z opowiadaniem tej samej historii przez znajomych. Niby byli na jednym spotkaniu, ale każdy zapamiętał zupełnie inny wieczór.

0: Reklama.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
0: Reklama.

Podczas remontu można znaleźć stare gazety pod podłogą. W londyńskim Smithfield odkryto za ścianą około 800 metrów kwadratowych podziemnych pomieszczeń. Teraz Muzeum Londynu ogłosiło, jak je wykorzysta. Wiosną przyszłego roku ma tam ruszyć wystawa poświęcona codzienności mieszkańców rzymskiego Londynium. Pokaże m.in. tabliczki do pisania oraz naczynie używane do karmienia dziecka. Odkryte podczas przebudowy dawnego targowiska wnętrza staną się więc miejscem opowieści o zwykłych sprawach sprzed wielu stuleci. To właśnie takie przedmioty potrafią skrócić dystans do historii. Łatwiej wyobrazić sobie dawnego mieszkańca miasta, gdy zostawił po sobie coś związanego z pracą albo opieką nad dzieckiem, niż gdy znamy wyłącznie datę i nazwiska.

0: Dance.
1: Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja.

którego nikt nie miał przeczytać. Od takiej sytuacji zaczyna się Verity, coraz większy mrok, nowy thriller w polskich kinach. Dakota Johnson gra pisarkę zatrudnioną do kontynuowania popularnej serii, a Anne Hathaway wciela się w autorkę, która po wypadku nie może pracować. Odkryty rękopis komplikuje wszystko, co bohaterka sądziła o domownikach. Film jest ekranizacją powieści Colleen Hoover i stawia pytanie, komu można wierzyć, kiedy każda kolejna informacja zmienia obraz sytuacji. Jeśli wybierzecie się razem, dobrze zostawić chwilę na rozmowę po seansie. Możecie wyjść z zupełnie różnymi podejrzeniami.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
3: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
0: Reklama.

Wyjście do centrum handlowego coraz częściej może wymagać spakowania sportowych butów. Filipińska sieć SM Supermalls ogłosiła dużą inwestycję w kolejne obiekty sportowe. Ma już w swoich kompleksach ponad 100 boisk do pickleballa, 176 torów bowlingowych i 3 lodowiska. Rozbudowuje też miejsca do biegania i wspólnej aktywności. To pomysł na galerię, do której przychodzimy regularnie również po pracy i treningowe towarzystwo. Z perspektywy odwiedzających kilka spraw można załatwić podczas jednego wyjścia. Chociaż pojawia się nowe ryzyko, człowiek obieca, że wyskoczy tylko na szybkie zakupy, a wróci 2 godziny później, tłumacząc, że ostatni mecz trochę się przedłużył.

0: IMAX. Najbardziej wciągające doświadczenie filmowe na świecie. Krystaliczny obraz i dźwięk, który sprawia, że mocniej bije serce. Zapraszamy do kina Helios w Gdyni. Reklama.
1: Nowe ceny na stacjach, znamy maksymalne kwoty za litr. Alertowy chaos, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa tłumaczy się z błędu. ZUS rzadziej kontroluje firmy, ale uderza celniej. Ewelina Walczak. Ministerstwo Energii podało maksymalne ceny paliw, jakie będą obowiązywać na stacjach w środę. Za litr najpopularniejszej benzyny 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6 zł 86 groszy. Górny limit dla benzyny 98-oktanowej wynosi 7 zł i 74 grosze. Z kolei osoby tankujące olej napędowy zostawią przy dystrybutorze maksymalnie 7 zł i 80 groszy za litr. Poselskie kontrole w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa czy wnioski o dymisję szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. To efekt pomyłki, do jakiej doszło w rządowej instytucji. W czasie rosyjskiego ataku na Ukrainę wiadomość przeznaczona dla osób przebywających w województwie lubelskim trafiła także do odbiorców w województwie lubuskim. Gdy zorientowano się o błędzie, wysłanie SMS-ów przerwano. Te jednak trafiły do części mieszkańców, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
2: Trwa postępowanie wyjaśniające, co było powodem tej pomyłki. Analizowane są procedury, żeby do tego typu sytuacji w przyszłości już nie dochodziło.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprosiło za błąd. Pozwy w trybie wyborczym, odwołanie od sądowych decyzji i niewykluczone kolejne sprawy. Tak na razie wygląda drugi tydzień kampanii przed drugą turą wyborów na prezydenta Krakowa. Szczegóły zna Katarzyna Młynarczyk.
3: Spór kandydatów coraz częściej przenosi się z ulic miasta na salę sądową. Najpierw z powodu słów Łukasza Gibały o 6 radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy mieli być otwarci na współpracę z nim po wyborach. Gibała z kolei pozwał Monikę Piątkowską za jej wypowiedź, że jako radny w większości głosowań wstrzymywał się od głosu. W obu tych przypadkach sąd uznał słowa kandydatów za nieprawdziwe. Wszystko wskazuje na to, że to nie ostatni wyborczy spór, który zakończy się w sądzie jeszcze przed drugą turą.
1: Główny inspektorat sanitarny odradza Polakom wszelkie podróże do Rosji. Ma to związek z wcześniejszymi doniesieniami o śmiertelnym zakażeniu dżumą w jednym z tamtejszych laboratoriów. O tym, że problemu nie wolno bagatelizować, mówi szef GIS-u dr Paweł Grzesiowski.
4: Dżuma płuca akurat jest dosyć rzadką postacią, bo jest bardzo agresywna. Tak? To jest choroba śmiertelna, gdzie osoba często, zanim, że tak powiem, rozwiną się pełne objawy, no nie jest w stanie zakazić zbyt wielu osób, ale generalnie choroba, która nie wygasła. Są jeszcze wciąż miejsca na świecie, gdzie się może dżuma spotkać.
1: Dżuma może pojawić się w Azji, Afryce czy Ameryce Południowej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienia taktykę kontroli firm. Zamiast masowych wizyt w terenie, urzędnicy stawiają na zaawansowane algorytmy, które same typują podejrzane biznesy. Nowy system działa z dużą skutecznością. Od stycznia przeprowadzono ponad 90 tysięcy kontroli i aż 90% z nich wykazało nieprawidłowości. Dzięki temu do państwowej kasy wpłynęło ponad 370 milionów złotych. Na celowniku ZUS-u są teraz przede wszystkim firmy transportowe, agencje ochrony oraz biura pośrednictwa pracy.
5: Na lokalny serwis informacyjny na antenie Radio Nord FM zaprasza Agata Andryskowska. Od 15 lat łączą muzykę kaszubską, mowę i przywiązanie do lokalnej tradycji. Zespół Kosakowianie świętował jubileusz, który stał się okazją nie tylko do wspólnego śpiewania, ale także do podsumowania lat działalności. Zespół od lat prezentuje kaszubską kulturę zarówno wydarzeń w regionie, jak i poza jego granicami. W repertuarze Kosakowian znajdują się zarówno tradycyjne pieśni kaszubskie, w tym utwory pochodzące sprzed wojny, jak i współczesne kompozycje oraz autorskie aranżacje.
6: Akurat od 6 lat właściwie ja jestem tutaj w zespole. Właściwie w październiku przyszedłem do zespołu. Duchowo i wewnętrznie człowiek lepiej się tak, że tak powiem, jakby na oliwi, bo ty wydychasz i tak przy tym śpiewaniu człowiek się zrobi taki jakby zdrowszy, ty się lepiej czujesz, bo coś masz innego, nie tylko praca, dom, bo generalnie jeszcze pracuję, dlatego to tak, to jest taka odskocznia, do której mogę iść i troszeczkę zapomnieć o tej pracy.
5: Mówi Edmund Wroński, członek zespołu Kosakowianie. Dla członków zespołu to jednak nie tylko muzyka, ale również sposób na zachowanie i przekazywanie lokalnego dziedzictwa. Jak podkreślają władze, Kosakowianie są ważną częścią życia kulturalnego gminy.
7: Zespół Kosakowianie

0: Nie jest dumą gminy Kosakowo, jest ambasadorem kultury kaszubskiej, języka kaszubskiego, tradycji, tożsamości, bo Kosakowianie pokazują to, co jest najpiękniejszego w Kaszubach, jeżeli chodzi o mieszkańców, o ludzi, którzy tutaj mieszkają, ale także pokazuje to, co najpiękniejsze w tradycji, w dziedzictwie. Wyrażają to wszystko poprzez język kaszubski, piękny śpiew.
1: Mówi Eunika Niemc, wójt gminy Kosakowo. Grupa występuje w regionie, w innych częściach województwa, a także poza granicami kraju, prezentując kaszubską kulturę, tradycje szerszej publiczności. W jednym z zakładów produkcyjnych w Lamborku przeprowadzono ćwiczenia, podczas których służby reagowały na symulowane zagrożenie bombowe. Scenariusz zakładał znalezienie podejrzanego pakunku z przewodami oraz ewakuację pracowników. W trakcie działań ujawniono także niewybuch z okresu II wojny światowej. Ćwiczenia przeprowadzono 5 października. Około południa dyżurny lęborskiej policji otrzymał informację o podejrzanym pakunku, z którego wystawały przewody podłączone do telefonu komórkowego. Dyrekcja zakładu zarządziła ewakuację, a na miejsce skierowano policjantów, w tym funkcjonariusze grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Teren został zabezpieczony, a ruch na drodze dojazdowej wstrzymany, aby umożliwić działania służbom ratunkowym i wojskowym saperom. Podczas ewakuacji pracownik znalazł w magazynie kolejny niebezpieczny przedmiot. Rozpoznanie wykazało, że był to niewybuch z czasów II wojny światowej. Policyjni pirotechnicy zabezpieczyli znalezisko, a wojskowi saperzy zabrali je w celu zdetonowania na poligonie. Jednocześnie ustalono, że podejrzany pakunek był atrapą. Ćwiczenia zorganizowała lęborska policja we współpracy z wojskiem, strażą pożarną i zakładem produkcyjnym. Gmina Ustka przypomina mieszkańcom o możliwości korzystania z wirtualnej strzelnicy działającej w zespole szkół ponadpodstawowych w Objeździe. Obiekt jest dostępny dla wszystkich osób zainteresowanych nauką i doskonaleniem umiejętności strzeleckich. Strzelnica została wyposażona w nowoczesny system multimedialny oraz laserowe symulatory broni. Zastosowane rozwiązania bazują na technologiach wykorzystywanych m.in. podczas szkoleń wojskowych. Ćwiczenia mogą być prowadzone w różnych pozycjach strzeleckich, leżącej, klęczącej oraz stojącej. Jednocześnie w treningu może uczestniczyć od 1 do 4 osób. Wirtualna strzelnica pozwala ćwiczyć podstawowe elementy związane z celowaniem, postawą i reakcją w warunkach symulowanych bez użycia ostrej amunicji. Gmina zachęca zainteresowanych do korzystania z obiektu i rozwijania swoich umiejętności w bezpiecznych, kontrolowanych warunkach. Ścisłe południe już za nami, chmury będą dziś odgrywały większą rolę, a lokalnie może pojawić się słaby deszcz, więc parasol może się dziś przydać. Większość regionu około 17 stopni, a w Słupsku około 18, czyli 17 dokładnie w Dębkach, Władysławowie, Nachelu, Gdyni, Wejherowie, Luźnie i Gniewinie. Zachmurzenie coraz większe, miejscami może również słabo popadać, wiatr pozostaje słaby i umiarkowany. Norda, Norda.

0: Już za chwilę gość dnia w Radiu Nord FM.
1: Tak oto dotarliśmy do końca dzisiejszego spotkania. Bardzo Wam dziękuję za towarzystwo. Kłaniam się nisko i swoim zwyczajem zapraszam na jutro, mając nadzieję, że będziecie z nami. Sonia Polewska, przyjemności, trzymajcie się.

0: tego.
1: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
2: Lokalne radio to

0: coś więcej, to pomoc w czasie powodzi, to mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu, to miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
1: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę, budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
2: Reklama.
4: Mieszko Wytrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszym gościem jest dzisiaj wokalista Dominik Bojas. Bojkę, witam cię serdecznie.
5: Witam również.
4: No właśnie, normalnie bym powiedział raper, ale tu się bardzo dużo zmieniło, jeżeli chodzi o twoje podejście do muzyki w ostatnich latach.
5: No na przestrzeni ostatniego czasu to dużo się zmieniło pod względem muzyki i nie tylko w zasadzie, bo odbieranie muzyki. No to, co było kiedyś, to grubą linią odkreślam od siebie, bo momentami, jak na to spojrzę, to może być wstyd.
4: No dobra, no może być wstyd, ale jak sam wspomniałeś, byłeś tutaj też parę lat temu w tym studiu, nie ze mną rozmawiałeś wtedy, aczkolwiek wtedy właśnie promowałeś to, co robiłeś, bo do nowości powiedziemy za chwilę, posłuchamy sobie nawet, ale to, bo mnie to bardzo ciekawi, ten taki etap przejścia twojego, można to nazwać, no ciężko to nawet nazwać buntem, tak naprawdę mówiąc.
5: To już dużo więcej niż bunt, bo tam i przekleństwa, i wyzwiska, ciężko mi o tym mówić po prostu, bo to jest na tyle odległy już ode mnie temat, że jedyne, co bym chyba powiedział na temat tych piosenek takich starszych, to że może nie tyle, że aż wstyd, bo no, nie wstydzę się swojej twórczości, to nie mogę tak powiedzieć, bo grałem i koncerty z tym i wszystko, ale no po prostu to już nie to.
4: No dobra, to już nie to, ale to ewoluowało. Od pierwszych produkcji, których zaczynałeś sam gdzieś z chłopakami, gdzie faktycznie, powiedzmy sobie szczerze, no twój komentarz do świata był bardzo młodzieńczy.
5: No
4: tak to nazwijmy, pełen wulgaryzmów, przekleństw, ale także bardzo sprawnego języka. To trzeba tobie przyznać od samego początku.
5: Sprawnego?
4: Jak najbardziej. Przez różnego rodzaju, no dla ciebie to jest może dużo, no to 7 lat minęło z twoich pierwszych produkcji. Dla mnie to jest trochę mniej.
5: Względem tego, ile mam teraz, to jest dużo dla mnie, prawie połowa.
4: Dla mnie 7 lat to jeszcze nie jest aż tak daleko w tył. Ale no właśnie, gdzieś to wszystko ewoluowało, bo najpierw zaczynałeś faktycznie od takiego mocnego rapu, bardzo, bardzo nacechowanego właśnie też wulgaryzmami, tym, co cię otacza. Widać było, że to taki jest komentarz dosłownie podwórkowy tego, co cię otacza.
5: Zdecydowanie to było, tak jak właśnie mówisz, czyste podwórko, koledzy bijący po barku, mówiący super, super, świetna robota, dawaj tak dalej, a może spróbuj jeszcze kogoś powyzywać i będzie śmieszniej. No ale na przestrzeni czasu po prostu zdecydowałem, czułem, że to tak trochę robię na siłę, może pod właśnie względy kolegów, że będą mówić, że jest fajne, a na dzień dzisiejszy to jest coś, co chcę, w sensie coś, co tworzę, to jest po prostu moje wnętrze, takie powiedzmy ala delikatne.
4: Ale i tam to ewoluowało, bo w pewnym momencie, tak jak sobie przyglądałem twoją twórczość całą, to chyba był taki moment, kiedy zacząłeś z chmurą więcej tam tworzyć
5: tak
4: dalej.
5: No,
4: i to już było zupełnie inny poziom też hip-hopu, który i w warstwie muzycznej, i w warstwie tekstowej, ale także technicznej.
5: Wszystko
4: zupełnie inaczej
5: dokładnie brzmiało. Poszło w dobrą stronę, ze względu tutaj duży shoutout dla chmury właśnie. Szkoda w sumie, że już też nie nagrywamy, ale nasze drogi się troszeczkę rozeszły, nie wchodząc w szczegóły. Powiem tak, że właśnie chmura na mnie wpłynął względem i brzmieniowo, i czy dykcyjnie, czy tekstowo, bo wpływał na mnie, no bo jednak miałem tą drugą osobę doświadczoną, bo on się uczył w tym kierunku w Gdańsku, więc miał o tym pojęcie, wiedział, jak to się robi, tylko nie miał tych atrybutów do tego, żeby to wykonać i powiedzmy, że trochę mnie nakierował do tego, żebym mógł robić to poprawnie albo przynajmniej fajnie.
4: Ale tutaj także technicznie, bo powiedzmy sobie szczerze, tempo na wiki w Jumpmanie, to już jest naprawdę dosyć wysoki poziom. To nie każdy jest w stanie na to pozwolić. Super dykcja, super też tekst, tam wszystko płynie.
5: A co śmieszne,
4: właśnie to bardzo dużego tempa.
5: Co śmieszne właśnie powiem, to piosenka Jumpman właśnie z chmurą, to był totalny taki, loteria. Myśmy sobie siedzieli po prostu w studiu, bo on miał takie studio domowe zbudowane, powiedzmy, powiedzmy dobudówkę w pokoju. Zamykaliśmy się tam i ja przychodziłem do

0: chmury i mówię: chmura, zrób jakiś bit. I to z tego też właśnie wzięła się, że ten, jak to się, no, ten znak wodny na początku, chmura, dawaj bit. No bo powiedziałem mu: dawaj jakiś bit, on w tamtym momencie tworzył ten bit, a ja już jeszcze nie do końca zrobiony bit, już sobie coś tam w głowie po prostu, że tak powiem, nawijałem. I pisałem tekst, on tworzył beat i to w jednym momencie on mi puścił już tam powiedzmy jakąś część beatu, a już miałem cały tekst napisany i nagrywaliśmy to od razu i to wszystko na jednym take'u tak naprawdę, nie? Praktycznie, w sensie, no nie mówię, zwrotka, nie? Bo refren i to wszystko to osobno, ale no to tak jak sobie teraz o tym przypomniałem, no to Jumpman akurat to była taka kwestia zajawkowa bardziej, nie? Że to była, tam było dużo energii, bardzo dużo, bardzo. Przy tworzeniu numeru.
1: Ale też widać, że po tej twojej muzie, że u ciebie się w życiu chyba dużo zmieniało, bo takie utwory jak chociażby Strach, jak Przeszkody, gdzie już ta ewolucja gdzieś szła, tak. One są bardzo, ale to bardzo takie intymne wręcz.
0: Są, no docierają do takich zakamarków, gdzie normalnie rozmawiając z ludźmi może bym ich nie dopuścił do tego momentu w moim życiu, a no może, mogę tak powiedzieć, że muzyka to było moje uzewnętrznienie takie po prostu, że mogłem, że może nie dokładnie tak, takimi słowami, takimi dokładnymi, w sensie docelowymi, ale gdzieś tam przewijała się ta moja wewnętrzna energia, nie, po prostu.
1: No i to cały czas ewoluowało i chyba takim ostatnim powiewem hip-hopu jeszcze, bo tak. Chyba tak to można zamknąć, powiewem hip-hopu było Idę przez świat.
0: Idę przez świat, tak, no to taki, no kurczę, ciężko, nie wiem nawet do końca jak nazwać ten typ muzyki, bo w sumie do dziś go nie nazwałem i też w sumie nie zamykałem się nigdy w takie szufladki, że raper czy coś takiego, bo ja dla siebie zawsze tworzyłem muzykę. I nie było dla mnie, czy to jest trap, czy to jest, nie wiem, trap, czy no są różne te wszystkie podgatunki, no ale tak, można tak powiedzieć, w zupełności Idę przez świat, to był jeszcze taki ostatni shoutout dla rapu w cudzysłowie.
1: A co się później stało, że w zupełnie w innym kierunku to poszło, bo chociażby Zaufaj mi już z tak. Riffem rockowym, ale też z już nie nawijką, tylko z wokalem, tak, prawdziwym tak, śpiewającym
0: tak.
1: Wokalem.
0: Tak, no to była kwestia taka, że w sumie od najmłodszych lat śpiewałem, nie wiem, przygrywał mi na keyboardzie czy na gitarze i sobie śpiewałem i zawsze mówił mi, że bardzo fajny mam głos i że powinienem spróbować czegoś takiego. No i napatoczyła się taka sytuacja, że mój dobry przyjaciel Mateusz uczęszczał na lekcję muzyki, na lekcję wokalu do pani Wiesławy w Wejherowie i namawiał mnie bardzo do tego, bo mówi: masz bardzo dobre warunki, bardzo fajnie ci to wychodzi, super, tylko no są te takie rzeczy, które warto poprawić, no na przykład oddech czy dociąganie niektórych nutek, no to mówię nie, no bo nie nadaje się do tego, nie chcę, nie ma po co, no ale minął rok. Odezwałem się do pani Wiesi, mówię, czy mogę przyjść na zajęcia. Oczywiście możesz, a co najśmieszniejsze, no w sumie fajne, bo pani Wiesia również zajmowała się zajęciami artystycznymi u nas w gimnazjum w Wejherowie i bardzo dobrze się zawsze dogadywaliśmy z panią Wiesią i z otwartymi ramionami przyjęła mnie do swojej szkoły, do swojej sali zajęć i uczyła mnie przeszło już ponad rok, no a teraz znowu to troszeczkę opuściłem, bo mówię, muszę troszeczkę odpocząć, a poza tym dwie prace naraz i ogarnianie tego wszystkiego, no to troszeczkę tego czasu brakuje.
1: No ale za to pojawiło się kilka tygodni temu nowy utwór, powiedz kto, ale to może sobie go posłuchajmy, niech oczywiście. To będzie wstęp do tej naszej dalszej rozmowy.

0: No i teraz państwo, nie wiem, czy uwierzycie, że to jest ten sam człowiek, o którym przed chwilą mówiliśmy, że robił różnego rodzaju disy, przekleństwa, inne, powiedzmy sobie, jeden wielki chaos, rozwałka i takie no, brutalne komentowanie otaczającego świata, a tu miłość pełną gębą.
1: I fiołki.
0: Co się stało?
1: Kurczę, miłość we mnie uderzyła, moja ukochana Wikusia. Przepiękna, najcudowniejsza, najwspanialsza. No tak we mnie uderzyła, jesteśmy niespełna rok czasu razem, bo 18 października przybiegnie do nas rocznica. I co? Rozbudziła we mnie, rozpaliła we mnie taki płomień, którego nie jest w stanie zgasić nic. A jeszcze co powiem, bo mówię, że rocznica wejścia w związek, a udało mi się oświadczyć w Grecji, no... Kurczę, to Jezus, teraz nie chcę powiedzieć złej daty, bo wypadło mi ze stresu delikatnie. No ale było to w środę, przy pięknym zachodzie słońca. Może ten zachód był troszeczkę zachmurzony, ale na Rodos, na Monolithos Castle. No dobrze chyba powiedziałem. No jestem w skowronkach, we fiołkach, nie wiem, we wszystkim co najpiękniejsze dzięki tej kobiecie i... Może to przez to. No, głównie
0: ogromne
1: przez to.
0: Gratulacje.
1: Dziękuję,
0: tak? Ale chyba faktycznie, bo powiedzmy sobie szczerze, no tak, to nie jest już ten sam bojazd, co był kiedyś. To jest absolutnie zupełnie inna osoba. I to, co od początku, co staram się pokazać i powiedzieć, że muzyka pokazuje, kim jesteś w danym momencie twojego życia.
1: Tak, no są to dosłownie taki, nie że chciałem powiedzieć kalejdoskop, ale to by nie pasowało. Takie dosłownie odbicie lustrzane. Moje piosenki to jest odbicie lustrzane tego, co się aktualnie dzieje, bądź działo się kilka miesięcy wstecz, nie? No, chociaż ten rap to był taki, może nie na bieżąco do końca, ale na pewno też było to odbicie lustrzane, nie?
0: Tylko boję się pytać o plany, bo w tym odbiciu lustrzanym ciężko cokolwiek zaplanować. Czy to się tworzy, czy gdzie, czy jak?
1: W zasadzie to wychodzi po prostu samo przez się. Ja wchodzę sobie na stronie internetowej, szukam sobie jakiegoś bitu, podkładu, a jak nie, to piszę do jakiegoś producenta, czy mi jakiś udostępni. Oczywiście w dzisiejszych czasach nie ma nic za darmo, więc również trzeba za to zapłacić. No ale to nieistotne. Szukam czegoś, słucham tego podkładu, mówię, pasuje mi to, szukam mojej barwy gdzieś tam sobie, próbuję i to jest to i przychodzą mi te wszystkie wspomnienia, czyli właśnie to odbicie lustrzane wspomnienia, moje odczucia aktualne i to wszystko się wylewa, że tak powiem, na papier.
0: Czyli dokładnie tak, jak sztuka powinna działać.
1: Tak jest.
0: No to w takim wypadku rozumiem, że będziesz teraz wydawał częściej, będziesz częściej w to wchodził, bo muzyka wróciła do ciebie. Powiedzmy sobie szczerze, po tym okresie, gdzie bardzo dużo pojawiało się, bo naprawdę w czasach tych rapowych tworzyłeś bardzo dużo, bardzo gęsto, no później była przerwa. No i ten powrót właśnie z Zaufaj Mi, a teraz powiedz, kto to sygnalizuje, że się szykuje, żeby tego było jednak więcej?
1: No przede wszystkim powiedziałbym, że stawiam teraz bardziej na jakość, nie ilość, tak jak to było w tamtym przypadku, ale tak, zdecydowanie mogę powiedzieć, że będzie się pojawiało dużo więcej muzyki u mnie, na pewno nie na tyle dużo, jak pojawiało się w tamtym czasie, no bo tam potrafiło co tydzień wpadać jakaś piosenka nowa na YouTube'a. A teraz no, nie mam jakiegoś konkretnego harmonogramu, ale tworzę, próbuję, na pewno będę coś wypuszczał, nie rozstanę się z muzyką nigdy w życiu.
0: Coś jeszcze w planach? Teraz jest najbliższych, jeżeli chodzi o
1: tak.
0: Utwór jakiś?
1: Ojejku, w planach jest nagranie teledysku, ale tak między Bogiem a prawdą to nawet nie mam wymyślonego tytułu do tej piosenki, a piosenka już istnieje i...

0: i można jej posłuchać, ale nigdzie jeszcze nie udostępniłem i nie udostępnię, dopóki nie nagram teledysku. Także ciężko mi cokolwiek zdradzić, bo nawet nie mam tytułu, ale jest na pewno przyjemna dla ucha, do potupania nóżką bardziej, bo powiedziałbym, że powiedz, kto jest takim bardziej spokojnym, melancholijnym utworem, nie? A tam już tak energia bardziej uderza.
1: No proszę Państwa, utwory są dostępne, zarówno powiedz kto, jak i zaufaj mi. Trochę możecie się, jak chcecie też cofnąć przez Idę przez świat, czy aż do Jumpana, niżej nie idźcie.
0: Może, lepiej
1: może nie.
0: Nie
1: do końca, lepiej tak? Nie. Chyba, że jesteście bardzo ciekawi, o czym tak naprawdę oni nawijali tutaj, jeżeli chodzi o pierwszą część tego programu, bo udostępnione jest faktycznie wszystko, czy to na YouTubie, czy gdzie indziej, więc no, zachęcamy do słuchania. No,
0: oczywiście, słyszymy, zapraszam.
1: Warto. Ja zapraszam również, tym bardziej, jak się Państwu podoba. Myślę, że naprawdę wspaniały utwór, tym bardziej, że wychodzący od serca, to jest najważniejsze. Więc ja już dziękuję ślicznie, Mieszko Weltroski, to był program Gość Dnia. Moim Państwa gościem był dzisiaj Dominik Boja z Bojkę. Dzięki ślicznie.
0: Dziękuję pięknie.

0: Reklama.
1: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
2: Halo, halo, tu gmina Szamut. Czy dobrze nas słychać? Uwaga, 10 października spotykamy się w Szemudzie.
3: I tym razem koła gospodyń wiejskich pokażą znowu, co potrafią.
2: Kuchnia, moda, muzyka, kabaret.
3: To tradycja, ale stać im przemrożeniem łeka i wyobraźnią wielką.
2: Powiatowy turniej KGW od godziny 10 w Centrum Samorządowym w Szemudzie.
3: Pyta się u nas Udba Gwini Udba. Przejezd to koniecznie kibicować.
2: Sobotę 10 października czekamy w Szemudzie. Zapraszają Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wejherowie,
3: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz
2: i oczywiście wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
0: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Cześć, witajcie przy mikrofonie. Melduje się Agata Andryskowska na antenie Radio Nord FM. Rozpoczynamy najważniejszą część dnia, czyli falę aktualności. Sprawdzamy, co dzieje się w naszych lokalnych mediach. A w naszym studiu gościmy Tomasza Smugę z portalu Nadmorski24 i Mieszko Weltrowski z Twojej Telewizji Morskiej.
2: Dobry dzień.
3: Witamy serdecznie.
1: No to powiedzcie nam, chłopaki, co tam słychać ciekawego w naszych mediach?
2: No, słychać bardzo dużo cały czas. Skupiamy się na tym, co się dzieje, a dzieje się faktycznie sporo, chociażby u nas o 17.20 w serwisie informacyjnym. Zajrzymy do Filharmonii tutaj naszej kaszubskiej, bo tu przez 3 dni podróżowaliśmy właśnie razem z najspanialszymi podróżnikami po całym dosłownie świecie, chyba tylko na Antarktydzie, a akurat tym razem udało się nie być, o tak to powiem, więc faktycznie festiwal Przygody Vanoga za nami i o nim będziemy wspominać, ale także będziemy wspominać o tych wydarzeniach, które działy się w ramach Vanogi, a były wydarzeniami towarzyszącymi, jak chociażby leśna gra terenowa, do której zaprosiło także Wejherskie Nadleśnictwo. Zawędrujemy także do Lęborka i pokażemy tam o nowych szkołach, co ciekawego można robić, jeżeli chodzi o swój własny rozwój, czy też zajrzymy do strażaków. Oni tym razem zamiast różnego rodzaju akcji, chociaż tych oczywiście nie brakowało w ostatnim czasie, ale także uczyli nas, jak reagować w nagłych sytuacjach, a to za sprawą treningu reagowania, który właśnie odbył się w całym naszym województwie.
1: Czyli jak zawsze dzieje się naprawdę sporo, trzeba przyznać. No a powiedz, Tomku, co dzieje się w portalu nadmorskim?
3: My zacznę od sportowych wydarzeń. Wracamy do wczorajszego meczu z Bośnią i Hercegowiną. No, polscy kibice nie mieli wczoraj powodów do dumy przede wszystkim i radości, ale takie powody mieli za to mieszkańcy Lęborka, bo w pierwszym składzie tu z numerem 9 zagrał wychowanek Pogoni Lęborg Mateusz Żukowski. Możecie o tym dzisiaj przeczytać. Jeżeli chodzi o sport, to także dzisiaj w godzinach popołudniowych pojawi się artykuł dotyczący wczorajszego podcastu Sportowa Fala. Tam rozmawialiśmy z Agatą Drewa i trenerem kickboxingu Rafałem Karczym. Przypomnę tylko, że Agata niedawno zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Świata właśnie w kickboxingu. Zajrzeliśmy też do kronik kryminalnych. Piszemy o zderzeniu trzech aut na trasie kaszubskiej. Jedna osoba trafiła do szpitala. Także o pobiciu i kradzieży samochodu nad jeziorem Dobre w gminie Krokowa. Piszemy też także o trzech mężczyznach, którzy mieszkali za garażami. Na miejsce weszli tam strażnicy miejscy i uporządkowali sprawę, a także piszemy o kolejnym Chlimtargu, który odbędzie się na terenie w Puszka już w najbliższy weekend, a także tutaj pan redaktor Marcin napisał o znalezionym niewybuchu z czasów II wojny światowej w jednym z zakładów produkcyjnych na terenie Lęborka.
1: Więc oczywiście na ten Chlimtarg zapraszamy, możecie się wybrać. No, słuchajcie, moi drodzy, nic dodać, nic ująć tak naprawdę. Dzieje się, już z doświadczenia wiemy, że zawsze dzieje się sporo, ale naprawdę po prostu wchodźcie, obserwujcie, czytajcie i wszystkiego dobrego.
3: Życzymy wam.
1: Życzymy wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Cześć.

0: Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl.
0: Reklama.
3: Śledztwo w sprawie cen paliw, 5 osób w rękach służb. Morderstwo w powiecie chrzanowskim, trwa policyjna obława na syna ofiary. Ratownicy chcą więcej motoambulansów. Ewelina Walczak. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 5 obecnych i byłych menadżerów

0: Orlenu. Śledztwo dotyczy podejrzenia nieuzasadnionego obniżenia cen paliw od sierpnia do listopada 2023 roku, a więc za prezesury Daniela Obajtka w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybory parlamentarne. Orlen bez uzasadnienia uruchomił rezerwy strategiczne, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej, były wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki.
1: Absolutnie nie były przerwane łańcuchy dostaw, nie było zagrożenia, że będzie brak paliwa na stacjach. Był brak spowodowany właśnie tymi manipulacjami cenowymi, które prowadził Orlen.
0: Według prokuratury Orlen miał od sierpnia do listopada utrzymywać ceny benzyny i oleju napędowego poniżej poziomów wynikających m.in. z cen ropy, kursu złotego oraz notowań hurtowych w Europie. Makabryczne odkrycie w Zagórzu w powiecie chrzanowskim. Jeden z członków rodziny znalazł w domu zwłoki 73-letniej kobiety, a obrażenia na jej ciele jednoznacznie wskazują na morderstwo. W związku ze sprawą trwa teraz wielka obława na 49-letniego syna ofiary. W szeroko zakrojonych poszukiwaniach podejrzanego mężczyzny biorą udział przewodnicy z psami tropiącymi, drony oraz policyjny śmigłowiec. Ratownicy apelują o więcej motoambulansów. Zakończył się właśnie ich sezon. Pierwszy, w którym motocykle oficjalnie działały w systemie ratowniczym i były finansowane przez NFZ. Wciąż jest ich za mało, choć przykładem na to, że motoambulanse realnie się sprawdzają, jest Śląsk. Tam trzy jednoślady interweniowały w tym roku 1,5 tysiąca razy, mówi szef śląskiego pogotowia Klaudiusz Nadolny.
2: To jest podniesienie jakości poprzez właśnie zwiększenie dostępności, czyli skrócenie czasu dojazdu.
0: W 8 województwach nie ma ani jednego motoambulansu. 4 minuty. Tyle wystarczyło, żeby wyprzedać czeki turystyczne na jesienny wypad na Podkarpacie. Zniżka 300 zł czekała na każdego dorosłego Polaka, a nabór ruszył w samo południe. Ze szczegółami Marcin Starzec.
3: To druga edycja podkarpackiego czeku turystycznego. W pierwszej ponad 6 tysięcy czeków rozeszło się w niecałą godzinę. A teraz poszło jeszcze szybciej. Podobne dopłaty działają też w województwie lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. W przypadku pierwszego naboru na Podkarpaciu najchętniej wybieranym kierunkiem były Bieszczady, mówi Anna Brzechowska, dyrektorka Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
4: Dodatkowo domyślamy się też, że turyści, którym zależało na czeku turystycznym, szukali też oszczędności.
3: Bo Bieszczady pod względem cen nadal są konkurencyjne dla innych górskich rejonów Polski.
0: Tej jesieni zapominamy o minimalizmie, bo ulice opanowuje nowy, modowy trend poetcore. To romantyczny powrót do przeszłości, mocno inspirowany nowymi ekranizacjami takich klasyków jak Lalka czy Wichrowe Wzgórza.
5: Na lokalny serwis informacyjny na antenie Radia Nord FM zaprasza Agata Andryskowska. W Kosakowie kolejny krok w kierunku rozbudowy infrastruktury wodociągowej. 30 września otwarto oferty w postępowaniu dotyczącym rozbudowy stacji uzdatniania wody Kosakowo. W ramach inwestycji ma powstać nowy zbiornik retencyjny wody uzdatnionej o pojemności 100 metrów sześciennych. Zostanie on włączony do istniejącego układu technologicznego stacji. Jak informuje Urząd Gminy, inwestycja ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo i niezawodność dostaw wody dla mieszkańców. Nowy zbiornik pozwoli też zwiększyć zapas magazynowej wody uzdatnionej i zapewnić bardziej stabilną pracę całego systemu, szczególnie w okresach większego zapotrzebowania. Dodatkowo rozwiązanie ułatwi prowadzenie prac serwisowych, konserwacyjnych czy dezynfekcyjnych bez konieczności ograniczania funkcjonowania całej stacji. W postępowaniu wpłynęły 4 oferty, a zaproponowane ceny wahają się od około 435 tysięcy do blisko 800 tysięcy złotych brutto. Gmina Kosakowo zamierza przeznaczyć na realizację tego zadania ponad 516 tysięcy złotych brutto. Teraz wszystkie oferty zostaną sprawdzone i ocenione zgodnie z warunkami postępowania. Dopiero po tym etapie będzie wiadomo, kto zrealizuje inwestycje. Rozbudowa stacji ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo dostaw wody i przygotować infrastrukturę na rosnące potrzeby mieszkańców gminy. W Lesie Piaśnickim odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni piaśnickiej. W obchodach uczestniczyli komendanci policji z Lęborka, Wejherowa i Sopotu. Wspólna delegacja złożyła kwiaty przy grobach ofiar, oddając hołd zamordowanym podczas niemieckiej okupacji. Uroczystości odbyły się w niedzielę 4 października. Obchody rozpoczęło nabożeństwo oczekiwania, po którym podniesiono flagę państwową i odśpiewano hymn Polski. Następnie odprawiono mszę świętą, a przy grobach ofiar odbyła się ceremonia złożenia kwiatów. Policję reprezentowali m.in. komendanci powiatowi z Wejherowa i Lęborka oraz komendant miejski z Sopotu. Piaśnica jest miejscem masowych egzekucji przeprowadzanych przez Niemców.

0: co w jesienią 1939 roku i w kolejnych miesiącach. Zamordowano tam przedstawicieli polskich elit, w tym nauczycieli, duchownych, lekarzy, urzędników i działaczy społecznych, a także kobiety i dzieci. Szacuje się, że w latach 1939-1940 zginęło kilkanaście tysięcy osób. Udział przedstawicieli policji w uroczystościach jest elementem corocznego upamiętnienia ofiar. W Szkole Policji w Słupsku rozpoczęła się kolejna w tym roku edycja szkolenia zawodowego podstawowego dla nowo przyjętych funkcjonariuszy. Równolegle takie samo szkolenie ruszyło w ośrodku w Unieściu. W Słupsku naukę rozpoczęły 192 policjantki i policjanci, natomiast w Unieściu kolejnych 120 osób. Przez najbliższe miesiące będą zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego pełnienia służby, przede wszystkim w pionie prewencji. Pierwszy etap szkolenia obejmuje m.in. musztrę, zasady funkcjonowania w policyjnej hierarchii, dyscyplinę oraz podstawy związane z użyciem broni palnej. Szkolenie zawodowe podstawowe jest obowiązkowe dla każdego policjanta po przyjęciu do służby i złożeniu ślubowania. Kursanci zakończą naukę 30 kwietnia 2027 roku. Po zdaniu egzaminu końcowego wrócą do swoich macierzystych jednostek i rozpoczną samodzielną służbę. Policjanci w całym powiecie wejherowskim sprawdzali wczoraj bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w drodze do szkoły. Działania szkoła prowadzone były we wszystkich gminach i miastach powiatu, a funkcjonariusze pojawili się zarówno w rejonie placówek oświatowych, jak i na drogach, którymi uczniowie codziennie docierają na lekcje. Mundurowi zwracali uwagę m.in. na dzieci korzystające z rowerów i hulajnóg elektrycznych. Sprawdzali stan techniczny jednośladów, sposób poruszania się po drodze, a także wiek i wymagane uprawnienia. Policjanci przypominają, że dziecko może samodzielnie poruszać się rowerem po drodze od ukończenia 10 lat, jeśli posiada kartę rowerową. Z kolei hulajnogą elektryczną można samodzielnie poruszać się po drodze publicznej od 13 roku życia. Ważne są też zasady dotyczące miejsca jazdy, na przykład korzystanie z jezdni hulajnogą jest dozwolone tylko tam, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Funkcjonariusze przypominali również o kaskach. Dzieci i młodzież do 16 roku życia korzystające z rowerów i hulajnóg elektrycznych muszą mieć kask ochronny. Policjanci zwracali też uwagę na odblaski, które szczególnie jesienią pomagają kierowcom wcześniej zauważyć młodych uczestników ruchu. Kontrolowani byli również kierowcy dowożący dzieci do szkół. Sprawdzano przede wszystkim, czy najmłodsi pasażerowie są prawidłowo zabezpieczeni i korzystają z odpowiednich fotelików lub innych urządzeń przytrzymujących. Mamy popołudnie, a temperatura jak na jesień oczywiście nadal przyjemna, około 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, na Helu, Gdyni oraz około 17 stopni w Wejherowie, Luźnie i Gniewinie. W Słupsku natomiast termometry wskażą 18 kresek. Nad nami sporo chmur, więc jeśli liczyliście na słoneczne popołudnie, to dziś słońce będzie raczej przebijało się zza chmur, a lokalnie możliwy również słaby deszcz.
1: Radia Norda FM.

0: Przeminął.
1: To jest Radio Norda FM i Sydney Polak, Otwieram wino. I tą piosenką otwieramy dzisiaj wtorkowe wydanie programu
2: Norda na fali.
1: Robert Jastrzębski, dzień dobry. I od razu pytanie, jak wam mija dzień? Obiad już na stole, czy jeszcze myślicie, co po drodze kupić? Żeby na przykład usłyszeć w domu: o, właśnie, na to miałem ochotę. Jak zwykle, do 18 dotrzymuję wam towarzystwa. A w tej godzinie zajrzymy nad morze i sprawdzimy, czy jesień zostawiła nam trochę słońca. O 15.30 zapraszam, będzie raport drogowy. Na pewno się przyda, jeśli właśnie gdzieś tam jeździcie w stronę Gdyni, w stronę Rumi, Redy czy Wejherowa. I będą też najnowsze wiadomości z regionu, no i muzyka na dobry początek naszego wspólnego popołudnia. Zapraszam!
2: Norda na fali! Reklama!
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
6: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
7: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
8: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
2: Reklama.

0: miłego lata od Margaret w Radiu Nord FM. No raczej miłego lata to już w tym roku nie będzie. Na kolejne lato trochę będziemy sobie musieli poczekać, a u nas czas na jesienną pocztówkę z nadmorza. Zaglądamy do Władysławowa przez kamery z portalu nadmorski24.pl. I dawno tego nie mówiłem, ale niestety dzisiaj muszę powiedzieć brzydko. Nad Bałtykiem szare chmury. Na szerokiej plaży pojedynczy spacerowicze, do kaptur na głowę, ręce do kieszeni, można na chwilę zostawić codzienne sprawy za sobą. Jesienny czas przyszedł i trzeba się, proszę Państwa, z tym pogodzić, co nie oznacza, że nie możemy sobie pozwolić na spacer, bo tutaj miejsca dzisiaj nie brakuje, niemal cała plaża do dyspozycji. No właśnie, ale przestrzeni do złapania oddechu, no mamy pod dostatkiem. Dajcie znać, kto wybiera się dzisiaj na plażę, a jeśli niekoniecznie, no to podziwiajcie widoki na portalu nadmorski24.pl, zakładka Nasze Kamery, dzisiaj Władysławowo. A za chwilę u nas pierwszy popołudniowy raport drogowy. Zapraszam.
1: Norda na fali.

A na zegarach 15.30 i w Radiu Norda pierwszy popołudniowy raport drogowy. Kierowcy, dajcie głośniej, mamy dla Was dwie ważne informacje. Na początek jedziemy do Słupska, bo tutaj rozpoczęły się kolejne prace drogowe związane z wymianą starej nawierzchni i układaniem nowej warstwy asfaltu. Roboty prowadzone są m.in. na ulicy Kościuszki, od ulicy Kaszubskiej do Sikorskiego, a także na ulicy Gdańskiej w rejonie skrzyżowania z Sierpinka oraz na odcinku od ulicy Garcarskiej do Psiego Pola. Prace obejmą również ulicę Lota wraz z fragmentem ronda Kuklińskiego oraz ulicę Bohaterów Westerplatte w rejonie ronda Skotnickiego i wyjazdu w kierunku ulicy Hubalczyków. Uwaga, bo w miejscach prowadzonych robót obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Kierowcy i piesi powinni zwracać uwagę na oznakowanie i możliwe utrudnienia. Miasto zapowiada, że o kolejnych zmianach w

organizacji ruchu będzie informować na bieżąco, a my polecamy raporty drogowe Radio Norda FM od samego rana. I przypominam, że od wczoraj zmieniła się trasa autobusu linii 193 w Przemudzie. Zmiana jest związana z nową organizacją ruchu na ulicy Samorządowej. Korekta obejmie także rozkład jazdy. Posłuchajmy. Autobusy linii 193 nie będą już obsługiwać przystanku Przemud Centrum Samorządowe 01. Trasa zostanie skrócona od przystanku Przemud Błaszkowskiego 02. Z kolei w kursach w kierunku Gdyni pierwszym przystankiem będzie Przemud 02. Uwaga, bo zmiany mają charakter stały i zaczęły obowiązywać od wczoraj, od 5 października. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni wprowadza również korektę rozkładu jazdy linii 193. Pasażerowie planujący podróż tą linią powinni sprawdzić aktualne godziny odjazdów przed wyjazdem. To jak na razie tyle w tym raporcie drogowym. Na kolejny zapraszamy za godzinę o 16.30. Ponownie pojedziemy do Słupska, bo tutaj kierowcy muszą liczyć się z kolejnymi utrudnieniami na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej, Gdańskiej, Sierpinka i Garncarskiej. Będą też informacje z gminy Puck. Zapraszam. Wtorek przynosi nam raczej szarą, brzydką jesienną pogodę, ale przynajmniej temperatury jeszcze w miarę całkiem przyjazne. W Gdyni, w Wejherowie i we Władysławowie do 17 stopni, w Słupsku 18. Niestety chmur będzie przybywać, miejscami może słabo przelotnie popadać, wiatr z zachodu i południowego zachodu słaby i umiarkowany, a wieczorem przyda się kurtka, bo w nocy spadki temperatur nawet o do 8 stopni, a nad ranem lokalnie mgły. Natomiast jutro trochę więcej miejsca na przejaśnienia i do 19 stopni w regionie i do tego możliwe przelotne opady deszczu.

0: Słuchamy Radio Nordo FM i Doda za nami w naszej wtorkowej playliście w programie Nordo na fali. Do 18 jeszcze wam towarzyszę. I tak sobie słuchajcie, czytam w internecie i szukam czegoś fajnego i znalazłem, bo na pewno wszyscy lubimy poszperać w starociach, prawda? Niby człowiek niczego nie potrzebuje, ale zobaczy stary zegar albo płytę sprzed lat i nagle, o właśnie tego szukałem. Zatem mam coś dla was, w Pucku będzie okazja sprawdzić, jakie skarby czekają na nowych właścicieli, bo uwaga, w niedzielę, czyli 11 października, od 10 rano odbędzie się kolejny pchyli targ. Jak wiadomo, to dla jednych okazja do porządku, dla innych początek nowej kolekcji. Może znajdziecie coś, co przypomni wam dzieciństwo, albo czegoś, co od dawna brakowało na półce. Może jakieś sprzęty, może jakieś stare komputery, gry i wiele innych. No wiecie, jak to jest na pchylim targu? Ja tylko przypominam, bo właśnie wyświetliło mi się to w portalu nadmorski24.pl. Tylko uważajcie z obietnicą, idę wyłącznie popatrzeć. Na pchylim targu to zwykle ostatnie słowa przed zakupem, prawda? A za chwilę u nas jak zwykle plotkowanie fali ciekawostek. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka. Ale spokojnie, LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
3: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych, a do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
1: Reklama. Norda na fali.

0: Fala ciekawostek.
1: Po prawie roku od premiery The Life A Show Girl Taylor Swift zaprezentowała swoim fanom uzupełnienie krążka w postaci czterech premierowych kawałków z singlem Patient Zero na czele. Artystka zaprezentowała wideoklip do kawałka podczas gali MTV Video Music Awards. Taylor Swift nie bez powodu nazywana jest przez swoich fanów synonimem przemysłu muzycznego.

Artystka stanowi jeden z niewielu przykładów gwiazd, które zarabiają właśnie na muzyce, a nie na pobocznych projektach. Podstawową wersję albumu uzupełniono o 4 premierowe kawałki, a na singla wybrano Patient Zero. Wokalistka wyjaśniła, że do napisania utworu zainspirowała ją rozmowa z koleżankami. Jedna z nich otrzymała wiadomość od nowej partnerki swojego ex z pytaniem o to, czy miała z nim podobne doświadczenia. Patient Zero to bardzo mroczny teledysk wpisujący się w kategorię thriller. Dakota Johnson gra w nim nową partnerkę Colina Farrella, a tytułową pacjentką Zero jest właśnie Taylor Swift. Obie kobiety są przedstawione niemalże identycznie, mają te same stroje, podobne fryzury, tak samo spędzają czas. Historia zaczyna i kończy się przy grobie należącym do postaci granej przez piosenkarkę, która, jak dowiadujemy się z wideo, została otruta przez toksycznego ukochanego. Teledysku na ten moment nie ma na YouTubie. Nie oznacza to jednak, że nie można go legalnie zobaczyć. W związku z tym, że platforma nie ma już wpływu na pozycję utworów na liście Hot 100, Swift jako doskonała bizneswoman postanowiła udostępniać swoje klipy premierowo w serwisach streamingowych.

0: Jak słychać, o weekendzie nam śpiewają w Radiu Norda FM, a przecież do piątku jeszcze daleko, prawda? Muzyka nas trochę rozpędziła, kalendarz jednak uparcie pokazuje, że nadal mamy wtorek. Pytanie, jak to przetrwać, prawda? Może nie zostawiajmy wszystkich przyjemności na weekend, coś dobrego na obiad, telefon od kogoś, z kim dawno nie rozmawialiśmy, albo krótki spacer proponujemy po pracy. Choćby po Wejherowskim Parku, bez wielkich planów albo po prostu chwilą dla siebie. Tylko w razie czego zabierzcie parasol, okej? A w Radiu Norda za chwilę najnowsze informacje, a później właśnie sprawdzimy, co w pogodzie.
1: Norda na fali. Norda.

0: Kolejny młody kierowca z zarzutami po tragedii w Nowym Sączu. Szwecja wyśle do nas żołnierzy i systemy antyrakietowe. Turkusowa woda, a pod spodem wysypisko. Nurkowie wyłowili ponad tonę śmieci. Ewelina Walczak. Są zarzuty dla drugiego kierowcy po śmiertelnym potrąceniu pieszego w Nowym Sączu. 20-latek odpowie za udział w nielegalnym wyścigu. Według śledczych ścigał się po mieście z o rok starszym kolegą, który pędząc 120 km na godzinę zabił człowieka na pasach. I choć obaj zaprzeczają, że się ścigali w momencie wypadku, to ustalenia śledczych są inne, mówi Justyna Ratajnik-Kietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
1: Przesłuchano świadka, a także zabezpieczono zapisy monitoringu, których analiza wskazuje, że ta jazda ulicami Nowego Sącza była tak naprawdę w ramach nielegalnego wyścigu.
0: Sprawca wypadku został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Prokuratura złożyła też wniosek do sądu o aresztowanie kierowcy, z którym miał się ścigać. Agenci CBA weszli do

0: Do biura Rzecznika Praw Dziecka informacje potwierdził rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
1: Tam wykonywali polecenie, czyli zabezpieczenie pewnych rzeczy na potrzeby śledztwa. Śledztwo, od razu podkreślam, nie dotyczy spraw korupcyjnych, mimo że to są agenci CBA. Zostali oni wyznaczeni do przeprowadzenia tych czynności.
0: Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Szczecinie. Szwecja wzmacnia polskie niebo. Tamtejszy premier oficjalnie ogłosił, że wyśle do nas systemy obrony powietrznej Patriot oraz około 100 żołnierzy. Ich głównym zadaniem będzie ochrona kluczowego lotniska, które działa jako węzeł logistyczny NATO dla sprzętu jadącego na Ukrainę. Szef szwedzkiego rządu nie ukrywa, że ta decyzja to bezpośrednia odpowiedź na rosyjskie zagrożenie. Złota i ciepła jesień w pełni. W wielu miejscach w Polsce było dziś znowu ponad 20 stopni. Od kilku dni mgły spowijają jednak wiele regionów nocami i o poranku. Robi się też szybciej ciemno, ostrzega podkomisarz Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
2: Apelujemy o to, by korzystać z elementów odblaskowych, zarówno rano, jak i po południu, późnym wieczorem, gdzie faktycznie dużo szybciej już zaczyna robić się ciemno. A te odblaski powodują, że kierowca o wiele szybciej nas zauważy, będzie miał możliwość podjąć jakąś realną reakcję, na przykład zahamować, ominąć nas, użyć klaksonu, ostrzec nas przed tym, że jedzie. Jesteśmy po prostu bardziej widoczni.
0: Piękna aura ma utrzymać się do czwartku. Od piątku będzie robić się chłodniej, możliwe też opady deszczu. Z góry czysta, turkusowa woda, na dnie zupełnie inny świat. Nurkowie z najpopularniejszego krakowskiego kąpieliska na Zakrzówku wyciągnęli wózki sklepowe, hulajnogi, opony, butelki, a nawet muszlę klozetową. Łącznie z dna wydobyto ponad tonę śmieci, mówi Sławomir Farbaniec, rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
3: Często wyciąganie różnych gabarytowych śmieci wiązało się z kilkoma podejściami, opracowanie różnych rozwiązań, więc na pewno nie było to proste.
0: W akcji sprzątania krakowskiego akwenu wzięło udział około 120 osób.
4: Na lokalny serwis informacyjny na antenie Radio Nord FM zaprasza Agata Andryskowska. Urząd Gminy Kosakowo zachęca mieszkańców do udziału w bezpłatnym szkoleniu online z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. To propozycja dla pełnoletnich mieszkańców, którzy chcą wiedzieć, jak zachować się w sytuacji zagrożenia, ale nie mogą uczestniczyć w szkoleniach organizowanych stacjonarnie przez urząd. Podczas szkolenia można dowiedzieć się m.in. jak rozpoznać sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze, jak przygotować się do ewakuacji oraz co zrobić w przypadku długotrwałego zagrożenia. Są też informacje dotyczące pierwszej pomocy, cyberbezpieczeństwa i reagowania na dezinformację. Program obejmuje również przygotowanie na takie sytuacje jak pożar, powódź, blackout, wypadek, cyberzagrożenie, konflikt zbrojny czy inne zdarzenia masowe. Szkolenia odbywają się online na platformie e-learningowej. Po zapoznaniu się ze wszystkimi materiałami uczestnik może otrzymać certyfikat ukończenia. Jak podkreśla Urząd Gminy Kosakowo, na sytuację kryzysową lepiej przygotować się wcześniej. Zdobyta wiedza może pomóc zadbać nie tylko o własne bezpieczeństwo, ale także o bezpieczeństwo rodziny i osób w najbliższym otoczeniu. Maria Kasprzycka od 1 października pełni obowiązki dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku. Zastąpiła tymczasowo dotychczasową dyrektorkę Annę Słoniecką, która w sierpniu zrezygnowała z funkcji w związku z objęciem stanowiska w innej placówce medycznej. Jednocześnie trwa konkurs na wybór nowego dyrektora szpitala. Maria Kasprzycka jest z wykształcenia geologiem i doktorem archeologii. W latach 2004-2019 kierowała Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu. Informacja o powierzeniu jej obowiązków w lęborskim szpitalu została zamieszczona w biuletynie informacji publicznej placówki 5 października rano. Dzień wcześniej zakończył się natomiast termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów w konkursie na stanowisko dyrektora. Procedura konkursowa została rozpoczęta na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego z 23 września. Zgłoszone kandydatury mają zostać rozpatrzone w terminie do 60 dni od zakończenia naboru. Tymczasem część lęborskich polityków zwróciła się do starosty z pytaniami dotyczącymi sposobu wyboru osoby pełniącej obowiązki dyrektora, jej wynagrodzenia oraz wcześniejszego przekazania informacji radnym i mieszkańcom. Do czasu zakończenia konkursu Maria Kasprzycka kieruje szpitalem jako pełniące obowiązki dyrektora. Więcej czasu na skorzystanie z dotacji do pompy ciepła. Nabór wniosków w programie Moje Ciepło w gminie Redzikowo został przedłużony do 26 lutego 2027 roku lub do wcześniejszego wyczerpania dostępnych środków. Program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli nowych domów jednorodzinnych, które spełniają określone wymagania energetyczne. Dofinansowanie obejmuje

0: zajmuje część kosztów zakupu i montażu pompy ciepła. Standardowo można otrzymać do 30% kosztów kwalifikowanych, a posiadacze karty dużej rodziny mogą liczyć na wsparcie do 45%. Maksymalna dotacja wynosi 7000 zł na pompę typu powietrze-woda lub powietrze-powietrze oraz 21 tysięcy złotych w przypadku gruntowej pompy ciepła. Wnioski składane są wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wczoraj rozpoczęła się ogólnopolska kampania Dzieciństwo bez przemocy, której po raz kolejny partnerem jest polska policja. Funkcjonariusze rozmawiają z dziećmi i młodzieżą, ale także z rodzicami i nauczycielami o przemocy, bezpieczeństwie i reagowaniu na sytuacje, w których dziecko może potrzebować pomocy. Pierwsze spotkanie w powiecie wejherowskim odbyły się wczoraj w szkole podstawowej nr 8 w Wejherowie. Policjantka zajmująca się profilaktyką społeczną rozmawiała z uczniami m.in. o przemocy fizycznej i psychicznej, hejcie oraz zachowaniach, które mogą pojawić się zarówno między rówieśnikami, jak i w relacjach dorosłych. Dziecko. Mowa była też o tak zwanej przemocy w białych rękawiczkach, sytuacjach, które z pozoru mogą wydawać się niewinne, ale dla dziecka mogą oznaczać strach, poczucie zagrożenia czy krzywdę. Uczniowie dowiedzieli się również, co zrobić, kiedy sami doświadczają przemocy albo widzą ją u kogoś innego i gdzie szukać pomocy. To dopiero początek działań. Dzisiaj policjanci kontynuują spotkania z młodzieżą w szkołach na terenie powiatu wejherowskiego. Powoli zbliżamy się do końca dnia pracy, choć do wieczora jeszcze naprawdę chwila, niebo miejscami może się mocniej zasnąć, wtedy niestety niewykluczony będzie deszcz. Temperatura wyniesie około 17 stopni w większości miejscowości, około 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, na Helu, Gdyni oraz około 17 stopni w Wejherowie, Luźnie i Gniewinie, w Słupsku 18. Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami może jeszcze przelotnie popadać. Wiatr słaby i umiarkowany, więc parasolki nam wyrwać nie powinno.
1: Norda.

0: bałtyckiej fali.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: A to już prawie kwadrans po godzinie 16. Słuchamy Radio Nordo FM. Robert Jastrzębski melduje się w programie Nordo na fali i witam tych, którzy właśnie do nas dołączyli. I gdyby ktoś się pogubił życiowo, to od razu informuję, że nadal mamy wtorek, 6 dzień października. A z kwiatami lecimy dzisiaj do Artura, Brunona, Fryderyka, Moniki i Romana. Jak zwykle nie zapominamy o naszych solenizantach i o tych, którzy urodzili się tego dnia. Wszystkiego najlepszego, kochani, dla was. No i trzeba wspomnieć, że w kalendarzu mamy też Dzień Borsuka. Przy takiej szarości za oknem pomysł, żeby zaszyć się w swojej norze, brzmi całkiem kusząco. Koc, herbata i radio Norda FM. Domowa wersja gotowa. Tak zaczynamy kolejną godzinę w programie Nordo na fali. Do 18 jesteśmy razem. W tej godzinie na pewno kolejna lekcja Kaszubskiego. Sprawdzimy, co na drogach. I będą bilety do kina do wzięcia w naszej zagadce dnia. Będę z wami na Facebooku niebawem. Zapraszam.
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie.

0: kwartał rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
2: Reklama.

0: jeden z nich.
1: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
2: Słówka.
3: Idą w główka.
4: Lekcja 97. Dostać kłegłę na łyklek.
5: Dostać kłegłę na łyklek.
4: Dostać kłegłę na łyklek.
5: Dostać kłegłę na łyklek.
4: Dostać kłegłę na łyklek.
5: Dostać kłegłę na łyklek.
4: Upokorzyć kogoś.
5: Upokorzyć kogoś.
4: Dosta grytka na łyklek Franca, ciej mu w krumie dwa w gamba w panca.
5: Małgośka Franka uczyła pokory. Sensacja w sklepie. Pod okiem wory.
4: Dosta grytka na łyklek Franca, ciej mu w krumie dwa w gamba w panca.
5: Dostać kłegłę na łyklek.
4: Upokorzyć kogoś.
5: Dostać kłegłę na łyklek.
6: W Arka na Kaszubszczyzny na

0: Wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
1: Słówka.
2: Idą w główkę.
3: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
4: Norda na fali. Norda na...

0: Najlepsze hity na bałtyckiej fali. Michael Gray za nami. Tu Radio Norda, my nie zwalniamy tempa, ale kierowcy, wy raczej uwaga noga z gazu. A skoro już o was mowa, o 16.30 zapraszamy i polecamy nasz ostatni już raport drogowy. Na pewno warto wiedzieć, co dzieje się w naszym regionie, a będziemy na przykład w Słupsku, bo tam, jak się okazuje, uwaga na skrzyżowanie Wiejskiej, Gdańskiej, Sierpinka i Garcarskiej, bo trwa remont. Dzisiaj pojawiły się zwężenia i czasowe zamknięcia przejazdu od strony Sierpinka. Ale mamy też dobre wiadomości z gminy Puck, bo w Starzyńskim Dworze zmodernizowany odcinek ulicy Długiej już służy mieszkańcom z nowym chodnikiem i oświetleniem. Chcecie znać szczegóły, to włączcie Radio Nordo o 16.30. Sprawdzimy też, co w pogodzie, a później na Facebooku odpalamy zagadkę dnia. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na fali. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a road.

0: Reklama.
1: Halo, halo, tu gmina Szemud. Czy dobrze nas słychać? Uwaga, 10 października spotykamy się w Szemudzie.
2: I tym razem koła gospodyń wiejskich pokażą znowu, co potrafią.
1: Kuchnia, moda, muzyka, kabaret.
2: To tradycja, ale stać im przemrożeniem łeka i wyobraźnią wielką.
1: Powiatowy turniej KGW od godziny 10 w Centrum Samorządowym w Szemudzie.
2: Pyta się u nas Udba Gwini Udba. Przejezd to koniecznie kibicować.
1: Sobotę 10 października czekamy w Szemudzie. Zapraszają Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wejherowie,
2: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz
1: i oczywiście wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
0: Reklama.
3: Słuchamy Radio Nord FM we wtorek, 6 dzień października, 16:30. Po raz ostatni już dzisiaj wyjeżdżamy na regionalne drogi i sprawdzamy dla Was, gdzie trzeba liczyć się z utrudnieniami. Na początek jedziemy do Słupska, bo tutaj kolejne utrudnienia na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej, Gdańskiej, Sierpinka i Garncarskiej. Powodem są trwające prace związane z remontem nawierzchni asfaltowej. Od dzisiaj prowadzone są prace związane z regulacją urządzeń znajdujących się w jezdni. W związku z tym ulice Gdańska i Wiejska będą okresowo zwężane do jednego pasa ruchu, a czasowo zamykany będzie również przejazd od strony ulicy Sierpinka. Uwaga, bo utrudnienia potrwają także w środę, 7 października. Tego dnia z kolei drogowcy będą układać nową nawierzchnię bitumiczną. Kierowcy powinni spodziewać się kolejnych zwężeń, czasowych ograniczeń, a w niektórych momentach również zamknięć poszczególnych odcinków ulic. Urzędnicy apelują o ostrożną jazdę, zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie oraz stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem, a w miarę możliwości kierowcom zaleca się także wybieranie tras alternatywnych, szczególnie w godzinach największego natężenia ruchu. To jest raport drogowy w Radiu Nord FM. Uwaga, mieszkańcy Starzyńskiego Dworu w gminie Puck. Możecie już korzystać ze zmodernizowanego odcinka drogi powiatowej przy ulicy Długiej. Inwestycja objęła przebudowę drogi oraz budowę infrastruktury. Prace zakończyły się we wrześniu, a oficjalne oddanie inwestycji do użytkowania odbyło się 17 września. W ramach zadania wykonano m.in. nowy chodnik, kanalizację deszczową oraz kanał technologiczny. Ulica została również wyposażona w nowe oświetlenie. Modernizacja

objęła nie tylko samą nawierzchnię jezdni, powstała także infrastruktura dla pieszych i rozwiązania techniczne związane z odwodnieniem oraz oświetleniem drogi. Dzięki temu zmieniły się warunki korzystania z odcinka zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Kierowcom życzymy cierpliwości i szerokości i bardzo dziękujemy Wam też za wszelakie informacje o utrudnieniach drogowych na naszym radiowym czacie. A w tym raporcie drogowym Radia Nord FM tyle. Na kolejny zapraszamy jutro z samego rana. A za chwilę pogoda. A za oknami nie jest to może polska złota jesień, ale też nie mamy co narzekać. W Gdyni w Wejherowie do 17 stopni, w Słupsku 18, jak na październik temperatury całkiem znośne. Będzie więcej chmur i miejscami może słabo popadać, a wiatr z zachodu i południowego zachodu będzie słaby, umiarkowany. Wieczorem i w nocy chłodniej od 8 do 10 stopni, a nad ranem uwaga, lokalne mgły, które mogą ograniczać widoczność nawet do 300 metrów. A jutro więcej przejaśnień, 17 stopni nad morzem i możliwy niewielki deszcz, ale spaceru od razu nie skreślajmy. Jesień najlepiej wygląda z bliska, nawet kiedy trzeba zapiąć kurtkę.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: No, ta pani to umie, wielkie przeboje. Wasted i Margaret w Radiu Norda FM. Do 18 to jest Nordo na fali. Robert Jastrzębski, witajcie ponownie. Trzy puste pola, ukryty kod i dwa bilety do kina Helios w Gdyni do zdobycia. Co to oznacza? Że na Facebooku Radia Norda FM czeka już na was wtorkowa zagadka dnia. Kto ma ochotę zamienić chwilę główkowania na filmowy wieczór, proszę bardzo, zaczynamy. Kombinujemy, próbujemy złamać kod. Wszystko to na podstawie moich wskazówek, a pierwsza wskazówka mówi, że wszystkie cyfry kodu są różne. Wszystkie cyfry kodu są różne i warto z nami zostać, warto słuchać uważnie i dobrze wykorzystać swoje próby, bo za chwilę kolejne wskazówki się tutaj pojawią. Przypomnę tylko, że każdy ma maksymalnie 3 podejścia, ok? A w finale przed 18 zdradzimy prawidłowy kod. No to do dzieła, proszę państwa, kombinujcie, a za chwilę u nas magazyn kulturalny. Zapraszam.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.

0: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie?
0: W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
2: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: Na magazyn kulturalny w Radiu Nord FM zaprasza Robert Jastrzębski. W ramach uroczystej inauguracji Nowego Roku Kulturalnego Dom Kultury w Ustce zaprasza na niezwykłe, głęboko refleksyjne wydarzenia artystyczne, wernisaż wystawy malarstwa i rysunku zatytułowanej Na granicy autorstwa utalentowanego artysty młodego pokolenia Antoniego Walasa. Spotkanie to ma wymiar szczególny i niezwykle symboliczny, bowiem autor wystawy swoje pierwsze twórcze kroki stawiał właśnie w Usteckim Domu Kultury, a dziś powraca do tej przestrzeni jako dojrzały twórca, dyplomowany absolwent prestiżowej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Uroczyste otwarcie ekspozycji odbędzie się w piątek 9 października o godzinie 18 w siedzibie Domu Kultury przy ulicy Czerwonych Kosynierów 19. Wstęp na to wyjątkowe wydarzenie jest darmowy, a sama wystawa pozostanie dostępna dla zwiedzających aż do 31 października tego roku. Prezentowana ekspozycja stanowi przejmującą, mistrzowską syntezę dwóch równolegle powstających cykli prac, które z jednej strony opowiadają odmienne historie.

historię i posługują się różnymi mediami, z drugiej zaś pozostają w ścisłym dialogu formalnym i poetyckim. Pierwsza główna część wystawy to malarski cykl stanowiący rdzeń pracy dyplomowej artysty. Punktem wyjścia dla malarskich rozważań Wallasa stała się konkretna, doskonale znana z dzieciństwa przestrzeń, klatka schodowa prowadząca do jego rodzinnego mieszkania. Drugim filarem ekspozycji jest cykl subtelnych rysunków wykonanych kredką, stanowiący aneks do dyplomu magisterskiego. Tę serię prac dominowało poszukiwanie napięć kompozycyjnych oraz balansowanie na krawędzi formy, gdzie inspiracje sztuką rzeźbiarską i fotograficzną przeplatają się z intuicyjnym aktem twórczym. Autor rozpoczyna każdy rysunek od wstępnego założenia, pozostawiając sobie jednak ogromną przestrzeń na żywy, improwizowany dialog z papierem. Kolejne kształty, powoli wyłaniające się z bieli, podpowiadają i determinują następne pociągnięcia, sprawiając, że ostateczna kompozycja jest owocem porozumienia między artystą a samym procesem powstawania dzieła. Obie serie spaja absolutna precyzja formalna oraz niezwykły, dojrzały balans pomiędzy malarstwem figuratywnym a dążeniem do abstrakcji, czyniąc z wystawy na granicy pozycję obowiązkową na kulturalnej mapie naszego regionu.

0: To są te hity, które najczęściej pojawiają się w programie Norda Party, czyli MC Hammer i stare oldschoolowe przeboje. Polecamy po godzinie 18, będzie tego więcej. A co tam w naszej zagadce dnia? Widzę pierwsze komentarze od pani Magdaleny, która melduje się na posterunku z propozycjami 106 oraz 610. Ciekawe propozycje, ale to nie jest prawidłowy kod, już mogę teraz zdradzić. To może przypomnę wskazówkę numer 1, która mówi, że wszystkie cyfry kodu są różne. I od razu podam wskazówkę numer 2. Każda kolejna cyfra jest o 1 większa od poprzedniej. I przypomnę, że gramy o 2 bilety do kina. Pozostaje nam jeszcze jedna wskazówka, która być może pojawi się tylko na Facebooku. I to będzie po 17. A za chwilę w Radiu Norda kolejny regionalny serwis informacyjny. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda.

0: Reklama.
1: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl.
0: Reklama.
2: Zatrzymani w sprawie Orlenu usłyszeli zarzuty. Półtonowe niewybuchy z czasów wojny, jutro finał wielkiej detonacji. Młodzi Francuzi paraliżują miasta, trwa uczniowski strajk. Ewelina Walczak. Nawet 25 lat może grozić zatrzymanym przez ABW 5 osobom z Orlenu. Usłyszeli już zarzuty dotyczące bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku. Straty spółki według śledczych wynoszą ponad 4 miliardy złotych. Zatrzymane osoby to byli obecni menedżerowie Orlenu. Jak mówi szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek, to zaniżanie cen paliwa było nieprzypadkowe, bo przed wyborami paliwo miało stać się tak kiełbasą wyborczą dla poprzedniej władzy.
3: Pan Obajtek żył w takim państwie, kiedy prezes dzwonił do prezesa i jak w czasach komunizmu mówił: wicie, rozumicie, od jutra cena ma być taka. I później już się działo. To jest państwo bezprawia.
2: Na razie nie wiadomo, kiedy i czy Daniel Obajtek zostanie przesłuchany. O tym ma zdecydować prokuratura. Trwa policyjna obława po zabójstwie w miejscowości Zagórze w Małopolsce. Przed południem od ciosów nożem zginęła tam 73-letnia kobieta. Jak informuje rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło, funkcjonariusze poszukują 49-letniego syna kobiety.
4: Najprawdopodobniej dokonał zabójstwa swojej matki. W te działania są zaangażowane bardzo duże siły policyjne. Mówimy tutaj o kilkudziesięciu policjantach, o śmigłowcu, o kilku dronach, o przewodnikach z psami tropiącymi.
2: Poszukiwany mężczyzna nie mieszkał z matką, przebywał za granicą, ale niedawno wrócił do Polski. Tysiące uczniów maszerów

0: Przez francuskie miasta nad Sekwaną trwa tak zwany czarny wtorek. Organizatorzy szacują, że w głównej manifestacji w Paryżu bierze udział nawet 40 tysięcy osób. Zakaz wchodzenia do wody w Świnoujściu jeszcze tylko jutro. Prawdopodobnie w środę zakończy się akcja detonowania półtonowych min morskich z czasów II wojny światowej, odnalezionych w Świnoujściu podczas budowy nowego portu kontenerowego. W czasie akcji saperów zakazane jest wchodzenie do wody w okolicach Świnoujścia. W pobliżu zatoki zakazana jest także żegluga. Produkcje polskich twórców ogląda w kinach nawet o 50% mniej widzów niż przed pandemią. Wynika z danych, które podaje Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Wyjątkiem jest tu nowa filmowa adaptacja Lalki Bolesława Prusa, która cieszy się w kinach dużym powodzeniem. Film w reżyserii Macieja Kawalskiego ma najlepszy wynik otwarcia od pandemii. W ciągu pierwszych 5 dni od premiery obejrzało ją ponad 600 tysięcy widzów.
1: Na lokalny serwis informacyjny na antenie Radia Nord FM zaprasza Agata Andryskowska. Prawie 3 promile alkoholu miał kierowca Skody, którego we wtorkowy wieczór w Gowinie zatrzymał policjant wracający po służbie do domu. Po godzinie 22 starszy sierżant Łukasz Lademan z drogówki zauważył samochód, który jechał środkiem drogi i poruszał się slalomem. Policjant próbował zatrzymać kierowcę, ten jednak nie reagował. Zjechał na prawą stronę, uderzył w krawężnik, odbił w lewo i dalej jechał slalomem. W końcu zjechał z drogi i zatrzymał samochód. Kiedy policjant podszedł do auta, kierowca próbował uniemożliwić mu otwarcie drzwi, przytrzymując je od środka. Funkcjonariusz ostatecznie siłowo je otworzył i wezwał patrol. Badanie alkomatem wykazało u kierowcy prawie 3 promile alkoholu. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna ma obowiązujący zakaz prowadzenia pojazdów. Kierowca został zatrzymany i trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Za jazdę w stanie nietrzeźwości i złamanie sądowego zakazu grozi mu do 5 lat więzienia. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku ma nową członkinię kadry pedagogicznej. Do zespołu dołączyła Marcelina Kwidzińska, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz wychowanka lęborskiego MDK-u. Będzie prowadzić zajęcia gimnastyczno-taneczne Top Hop dla młodszych i starszych uczestników. Marcelina Kwidzińska od najmłodszych lat była związana z tańcem. Występowała w zespole tańca współczesnego i nowoczesnego Luz oraz zespole tańca dawnego La Danza Antica, prowadzonych przez Teresę Szczepańską. Wraz z zespołami reprezentowała powiat lęborski podczas wydarzeń ogólnopolskich i międzynarodowych, zdobywając nagrody w konkursach. Tancerka nadal aktywnie występuje na scenie. W ostatnim czasie pojawiła się m.in. podczas koncertu Dawida Podsiadło w Polsat Plus Arenie w Gdańsku, który odbył się w ramach trasy obrotowy Tower 2026. Teraz swoje doświadczenie będzie wykorzystywać podczas pracy z uczestnikami zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury. Słupsk otrzyma ponad 5 milionów złotych unijnego dofinansowania na modernizację komunikacji miejskiej. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz wiceprezydent Słupska Beata Chrzonowska. Inwestycja obejmie przede wszystkim infrastrukturę dla pasażerów. Przebudowanych zostanie 7 przystanków autobusowych. Mają być one w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pojawią się m.in. linie naprowadzające, elementy railowskie oraz nowe wiaty. Zmodernizowany zostanie także system informacji pasażerskiej. Miasto planuje również wdrożenie cyfrowej łączności pomiędzy nadzorem ruchu a kierowcami autobusów. Całość inwestycji ma kosztować około 7 400 000 zł. Unijne dofinansowanie wyniesie 5 100 000 zł. Mało kto w wieku 6 lat może powiedzieć, że zna komisariat policji od środka. Taką właśnie okazję mieli najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej imienia kontradmirała Włodzimierza Starejera w Krakowej, którzy odwiedzili miejscowy komisariat. 6-latkowie mogli zobaczyć, jak wygląda codzienna praca policjantów, a funkcjonariusze odpowiadali na mnóstwo pytań swoich małych gości. Największą atrakcją okazał się oczywiście policyjny radiowóz. Dzieci mogły dokładnie obejrzeć samochód z bliska. Nie zabrakło też ważnej lekcji bezpieczeństwa. Policjanci przypomnieli najmłodszym zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, szczególnie teraz jesienią, kiedy szybko robi się ciemno. Wszystko w ramach akcji Świeć przykładem, noś odblaski. Każde z dzieci dostało element odblaskowy, który ma poprawić jego widoczność po zmroku. Na koniec była jeszcze miła niespodzianka dla najmłodszych. Każdy mały gość otrzymał dyplom tajnego agenta, czyli pamiątkę z wizyty na komisariacie. Popołudnie powoli ustępuje, niestety już wieczorowi. Nad nami dosyć sporo chmur, bo dziś zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże deszcz również może się pojawić. Temperatura w okolicach dzisiejszego maksimum około 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, na Helu, Gdyni, Wejherowie, Luzinie oraz

gniewnie, a w Słupsku termometry wskażą 18 stopni, ale światła jest już niestety coraz mniej. Słońce zajdzie dziś o 18.10. Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Za nami Lubię Cię jak lato, czyli letnia piosenka na jesienne popołudnie na kilkanaście minut po godzinie 17 w programie
1: Norda na fali.
0: Tu Robert Jastrzębski i choć za oknem październik w Radiu Norda FM, no możemy jeszcze przez chwilę zatrzymać trochę wakacyjnego klimatu. Do 18 jeszcze Wam tutaj potowarzyszę. Dajcie znać, gdzie słuchacie dzisiaj Radio Norda, a w tej godzinie możemy liczyć na sportowe emocje o 17.30. Nasi dziennikarze sprawdzą, co tam w regionie, jeśli chodzi o sport. Sprawdzimy, co w regionalnych kinach, a tuż przed 18 pojawię się z prawidłową odpowiedzią, z prawidłowym kodem, do którego za chwilę wrócimy, bo jestem bardzo ciekawy, czy ktoś już rozszyfrował kod. A po 18 odpalimy Norda Party. Tak się zapowiada dzisiaj wieczór w Radiu Norda. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka. Ale spokojnie. Lux Floor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu Lux Floor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. Lux Floor, Reda, ulica Drogowców 1.
1: Reklama.

0: Dla zasady i Nita w Radiu Nord FM na prawie 20 minut po godzinie 17. Zgodnie z planem za chwilę wiadomości sportowe, później zajrzymy do kina, a ja sprawdzam, kto dzisiaj się bawi z nami w rozpracowanie kodu. Posłuchajcie, jakie mamy propozycje, zaglądam do komentarzy na Facebooku. Pani Jolanta jest z nami, 123, Andy Bandy 246, 987 i 456, a pani Jolanta 236 i 106. Nie są to dzisiaj szczęśliwe liczby. Jeszcze Marta gra i 302, a pani Magda 864. Komentarzy coraz więcej, ale kod pozostaje w ukryciu, kod pozostaje nierozszyfrowany, nierozpoznany. Dlatego uwaga, zapiszcie, zanotujcie, dajcie głośniej, bo podaję ostatnią wskazówkę, po której wszystko powinno się wyjaśnić. Suma wszystkich cyfr kodu wynosi 18. Powodzenia!
1: Norda na fali! Norda na fali.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
1: Reklama.
3: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Norda FM. Piłkarska społeczność Lęborka miała wczoraj powody do dumy. W meczu Ligi Narodów przeciwko Bośni i Hercegowinie w pierwszym składzie z numerem 9 na koszulce zagrał Mateusz Żukowski, wychowanek Pogoni Lęborka, obecnie zawodnik FC Magdeburga.
4: Kariera Mateusza Żukowskiego pokazuje to, że z Lęborka można się wybić, można wyjechać i naprawdę stworzyć fajną karierę, ale wierzę, że to nie jest koniec, że Mateusz na pewno jeszcze zrobi za jakiś czas kolejny krok. Debiut w reprezentacji w czerwcu, no coś fantastycznego dla niego no i dla całej społeczności w Lęborku, bo widzę, w jaki sposób ludzie to przeżywają. Wszystkie jego bramki dla jego drużyny w drugiej Bundeslidze, to jest coś, o czym mówi się w Lęborku. Ostatnio też Piotrek Kreft zadebiutował w pierwszym zespole Arki Gdynia, zaczyna się tam rozpychać łokciami. Jego brat Filip jest też w naszym zespole, dlatego widzę, jak to wszystko się rozwija i mam nadzieję, że tych ludzi z Lęborka będzie coraz więcej na piłkarskiej mapie.
3: Mówił w podcaście Sportowa Fala w Radiu Nord FM trener Pogoni Lęborg Mateusz Michniewicz. Przeciwko Bośni i Hercegowinie w barwach pierwszej reprezentacji Żukowski zagrał po raz czwarty. Portal meczyki.pl jego występ w skali od 1 do 10 ocenił na 4. Nieźle wyglądał tyłem do bramki, utrzymał kilka piłek, potrafił wywalczyć rzut rożny czy dograć w polu karnym do Świderskiego, który niestety wydawało się niezłej sytuacji, nie opanował piłki, napisał portal. Piątką napastnikowi wystawiła redakcja sportowa TVP. Nie miał łatwego zadania, bo musiał wejść w buty Roberta Lewandowskiego. Momentami odbijał się od bośniackich obrońców, przez co trudno było z nim grać na ścianę. Czytamy w opinii. Chociaż lęborscy kibice mieli powody do dumy, to już fani kadro biało-czerwonych nie. Po słabym meczu Polska, przypomnijmy, że przegrała 0-1. Pozostajemy na Zielonej Morawie. Jutro awans do kolejnej rundy w Pomorskim Pucharze Polski powalczą zespoły z regionu słupskiego. Przed nami czwarta runda. O godzinie 16 Lew Lęborg podejmie Anioły Garczy Gorze. O tej samej porze Kaszubia Studzie.

0: Gryfienice zagra z Bytowią Bytów. Grań kończyło z Dolną Sporanda Niepoględzie. Słupia Goblinica zmierzy się z Gryfem Słupsk, a start Miasko podejmie z Kotawią Dębnica Kaszubska. O godzinie 16.15 rozpocznie spotkanie Sokoła Wyczechy ze Spartą z Cewice. Na godzinę 18.30 zaplanowano najbardziej lokalne, elektryzujące starcie, czyli mecz Jantara Ustka z Pogonią Lęborg. Stawką wszystkich spotkań jest awans do kolejnej rundy Pomorskiego Pucharu Polski. Dzień z pucharową rywalizacją w Podokręgu Słupsk zakończy mecz Gryfa 2 Słupsk Myśliwie z Tuchomie. Początek z tego spotkania o godzinie 19.00. Za nami siódma kolejka piątej ligi. W grupie Gdańsk 1 kibice obejrzeli sporo bramek, a najwięcej padło w Choczewie. Latarnik rozbił Amatora Kiopino aż 6-0. 3 punkty zdobył także Solo Sulmia, który na wyjeździe pokonał Orła Straszyn 3-0. MKS Władysławowo wygrał z Osieczanką 4-1. Natomiast Bałtyk Gdynia pokonał Orlen Tarda 4-2. Bardzo dużo działo się w Kwaszczynie, gdzie miejscowy KS wygrał z APG KS Kobale 5-4. Jaguar 2 Gdańsk wysoko pokonał Bikend Waluźno 5-1, a Orzeł Trąbki Wielkie zwyciężył Gdanie 2 Gdańsk 6-4. W ostatnim spotkaniu tylko Lechia Gdańsk wygrała na wyjeździe z GKS-em Kolbudy 5-3. W grupie słupskiej również zabrakło wysokich wyników. Rekordowe zwycięstwo odniósł Sokół Wyczechy, który rozgromił Start Łeba 11-2. Stal Jeździszyce pokonała Jantar Ustka 5-0, a Pomorze Potęgowo wygrało ze Startem Miasko 3-1. Bytowia Bytów zwyciężyła Gryfa Słupsk 2-1, a Myśliwiec Tuchomie pokonał Kaszubią Studzienice 3-1. Grań Kończewo przegrał z Piastem Szuchów 0-1. Dwa spotkania zakończyły się remisami. Lew Lęborg zremisował z Wynkówką 3-3, a Słupia Kobylnica podzieliła się punktami ze Skotawią Dębnica Kaszubska po remisie 1-1.
1: Wieczorem kurtka zdecydowanie się przyda. Temperatura będzie szybko schodzić z dziennych 15-17 stopni. W nocy większość regionu znajdzie się w przedziale 9-12 stopni. Tylko w okolicach Helu około 14. Wiatr skręci bardziej na południowo-zachodni i zachodni i nad samym morzem nadal może być porywisty.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

0: plany na wieczór? Jeśli nie, to może namówię was na kino. Jak zwykle o tej porze sprawdzamy, co można obejrzeć jeszcze dziś wieczorem na dużym ekranie. Zaczynamy w Słupsku, a tutaj dzisiaj film, który miał premierę w 1967 roku i szybko stał się jednym z największych sukcesów artystycznych oraz komercyjnych swojej epoki. Mowa o filmie Absolwent. Uznawany jest za jeden z tytułów, które zapoczątkowały erę nowego Hollywood, kina najbardziej odważnego, autorskiego i skierowanego do młodej publiczności. Absolwent dzisiaj w kinie Rejs w Słupsku o godzinie 20, a w Lęborku o 19.30 Lalka i Lalka również w Gdyni o 18.30, 19.30 i o 21.00 w IMAX-ie. Oprócz tego są nowości, są premiery, Verity, Coraz większy mrok, 19.45 i o 21.10. Wybierzcie coś dla siebie, a u nas za chwilę finał w Zagadce Dnia. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Reklama.

0: Muzyka na wtorek, muzyka na podsumowanie naszego dzisiejszego wtorkowego spotkania w programie
1: Lorda na fali.
0: I wszystko stało się jasne. Mamy już kilka poprawnych odpowiedzi, ale zanim ogłosimy zwycięzcę i wypuścimy tutaj ładne brawa na antenie, przypomnijmy, nasz kod jest nieparzysty, wszystkie cyfry kodu są różne, każda kolejna cyfra jest o jeden większa od poprzedniej, a suma wszystkich cyfr w naszym kodzie dzisiaj wynosi 18. I kod, jaki mi się wyświetla, jaki sobie wymyśliłem dzisiaj, to 567. 567. No i kod został rozpracowany, bo najszybszy i zgodny z zasadami był profil podpisujący się na Facebooku jako Oaza Spokoju. Oaza Spokoju, gratulacje. Zapraszamy do wiadomości prywatnej po 2 bilety do kina Helios w Gdyni. Od razu życzymy udanego seansu. A ja bardzo dziękuję wszystkim za udział, za próby i za tę małą matematyczną emocję w środku jesiennego popołudnia. Jutro wrócę z nowym kodem i chyba z nową pulą biletów. A co będziecie dzisiaj robić wieczorem? Oprócz tego, że będziecie słuchać Radia Norda FM, bo za chwilę Norda Party. Robert Jastrzębski, cześć, do usłyszenia.
1: Norda na fali. Norda na fali. Ja się...

0: Reklama.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
0: Reklama.
3: 3 miesiące aresztu dla kierowcy, który zabił pieszego na pasach. Studenci i uczelnie w Lubelskiem szkolą się na wypadek zagrożenia. Warto korzystać z pogody, bo w czwartek ma się zmienić. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyznał się do spowodowania wypadku drogowego, potrącenia pieszego, ale nie przyznał się do udziału w nielegalnym wyścigu ulicznym. Młody kierowca, który w sobotę w Nowym Sączu zabił na przejściu dla pieszych 50-letniego mężczyznę, trafi na 3 miesiące do aresztu. Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
4: Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na jakiekolwiek pytania prokuratora, natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia rodziny pokrzywdzonego.
3: Mężczyzna miał na koncie tylko w tym roku 3 mandaty za przekroczenia prędkości. Grozi mu 10 lat więzienia. Świadkowie zeznawali, że sprawca ścigał się z innym kierowcą, gdy spowodował wypadek. Możliwe, że sąd aresztuje też tego drugiego kierowcę. Uczelnie na Lubelszczyźnie zaczęły aktualizować procedury na wypadek zagrożenia. Rosyjskie drony spadają coraz bliżej granicy Polski. Na wschodzie kraju coraz częściej wyją syreny, a do mieszkańców wysyłane są alerty. Za nami szereg szkoleń, przed nami kolejne, mówi kanclerz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Małgorzata Stręci-Wilk.
5: Te alarmy ostatnie dwa też zmobilizowały bardziej naszą społeczność akademicką do udziału w tym szkoleniu. Rzeczywiście frekwencje mamy już, jeśli chodzi o zapisy, bardzo dużą.
6: Czy będą Państwo chcieli jakoś dotrzeć do tych studentów z zagranicy, innych części Polski, którzy jednak nie żyją na co dzień w takich okolicznościach?
5: Taką samą informację mają zarówno studenci nasi polskojęzyczni, jak i anglojęzyczni.
3: Uczelnia z procedur bezpieczeństwa szkoli też pracowników, a dla studentów przewidziane są warsztaty z psychologiem. Policja zatrzymała 49-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo matki. Został ujęty dziś po południu w lesie w Małopolsce. Wcześniej w domu w miejscowości Zagórze odnaleziono ciało jego 73-letniej matki. W poszukiwaniach wykorzystywano m.in. psy tropiące, drony i policyjny śmigłowiec. Prezydent Francji obserwował test rakiety zdolnej do przenoszenia broni jądrowej. Emmanuel Macron wziął

0: udział w próbnym wystrzeleniu międzykontynentalnego pocisku M51 z francuskiego okrętu podwodnego o napędzie atomowym. Test odbył się u zachodnich wybrzeży Francji, a nieuzbrojona rakieta spadła do północnej części Atlantyku, setki kilometrów od lądu. Pałac Elizejski podkreśla, że próba dotyczyła najnowszej wersji pocisku, będącego filarem francuskiego odstraszania nuklearnego. To mają być ostatnie ładne dni tej jesieni. Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jeszcze w tym tygodniu pogoda ma się popsuć. Przez dwa dni będziemy cieszyć się przyjemną aurą, tak przynajmniej mówi synoptyk Agnieszka Prasek z IMGW.
1: Najcieplej zapowiada się w środę i w czwartek. Na południu i południowym wschodzie na termometrach zobaczymy 22-24 stopnie, ale nie wykluczone, że te wartości mogą być jeszcze wyższe.
0: Zmiana przyjdzie w czwartek.
1: Od zachodu kroczy strefa opadów deszczu, a w czwartek wyraźnie nasili się również wiatr, tutaj głównie na północy kraju oraz nad morzem.
0: W weekend temperatury w ciągu dnia mają spaść do 15 stopni, a w nocy, uwaga, do zera.
2: Na lokalny serwis informacyjny na antenie Radia Nord FM zaprasza Agata Andryskowska. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie rozpoczęło przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej edycji wyróżnienia Drzewko Wdzięczności. Nagroda ma trafić do osób, instytucji i organizacji szczególnie zaangażowanych w pomoc mieszkańcom powiatu wejherowskiego. Wyróżnienia zostaną przyznane w 5 kategoriach. Dotyczą one m.in. działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami, seniorów, dzieci i rodzin oraz rozwoju rodzicielstwa zastępczego. Jedna z kategorii obejmie także co najmniej 15-letnią działalność w obszarze pomocy społecznej. Kandydatury mogą zgłaszać m.in. organizacje pozarządowe, pracownicy instytucji pomocy społecznej i przedstawiciele samorządu. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 października, laureatów poznamy do 19 listopada, a uroczyste wręczenie wyróżnień zaplanowano dzień później. W Potęgowie rozpoczął się nowy rok akademicki Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Inaugurację połączono ze spotkaniem dotyczącym bezpieczeństwa przeciwpożarowego seniorów. W programie znalazło się także przedstawienie małych książek przygotowane przez uczniów szkoły podstawowej w Przerytem w gminie Cewice. Podczas spotkania słuchaczy GUTW powitała prezes stowarzyszenia Alicja Gano. W inauguracji uczestniczyli m.in. wójt Potęgowa Dawid Litwin, zastępczyni wójta Anna Gano oraz przedstawiciele lokalnych instytucji i organizacji. Jednym z głównych punktów wydarzenia był wykład komendanta gminnego OSP Krzysztofa Ulaszka. Tematem spotkania były zagrożenia związane z pożarami i tlenkiem węgla. Seniorzy poznali zasady zapobiegania takim sytuacjom, prawidłowego reagowania oraz działania czujek dymu i tlenku węgla. Wykład odbył się w ramach zadania Senior Świadomy Zagrożeń, Wiedza, Bezpieczeństwo i Wspólnota, realizowanego w programie Pomorskiej Rady Seniorów 2026. Na zakończenie uczestnicy otrzymali bezpłatne czujki dymu i tlenku węgla. 28-letni kierowca BMW został tymczasowo aresztowany po tragicznym wypadku na trasie Siemianice-Jeziorzyce. W zdarzeniu zginął 31-letni pasażer samochodu. Do wypadku doszło w nocy z soboty 3 października na niedzielę 4 października. Kierujący BMW uderzył w drzewo, a samochód po zderzeniu stanął w płomieniach. 31-letni pasażer zginął na miejscu. Wstępne badanie narkotestem wykazało, że 28-letni kierowca mógł znajdować się pod wpływem środków odurzających. Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci, techniki kryminalistyki oraz prokurator. Zabezpieczono ślady i przeprowadzono oględziny pojazdu oraz miejsca wypadku. Śledczy ustalają dokładne okoliczności i przyczyny tragedii. 3 mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych po rozboju, do którego doszło nad jeziorem Dobrem w gminie Krokowa. Według ustaleń policji napastnicy pobili mężczyznę, a następnie zabrali użytkowanego przez niego Mercedesa i odjechali. Samochód jeszcze tego samego dnia został odnaleziony na leśnej drodze w Wejherowie. Miał założone tablice rejestracyjne należące do innego auta, a właściwe znajdowały się wewnątrz pojazdu. Policjanci zatrzymali kolejno 40-latka, 19-latka i 32-latka. Mężczyźni usłyszeli zarzuty rozboju oraz spowodowania obrażeń ciała. 40-latek odpowie dodatkowo za prowadzenie samochodu mimo sądowych zakazów. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu całej trójki na 3 miesiące. To już ostatnie chwile dziennego światła. Za kilka minut, dokładnie o 18.10, słońce schowa się za horyzontem. Temperatury pokazały dziś około 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, na Helu, w Gdyni, Wejherowie, Luźnie i Gniewinie, a w Słupsku było około 18 stopni wieczorem. Zachmurzenie umiarkowane, okresami niestety duże, miejscami może również jeszcze popadać.

0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Norda Party. Norda Party.

0: Reklama.
1: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
2: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
0: Reklama.
3: Fala ciekawostek.
4: To niespodziewany finał relacji, którą wielu fanów uważało za wzór. Ewa Parna i Martin Hobod ogłosili rozpad swojego małżeństwa. Ich uczucie narodziło się w wspólnej pasji muzycznej, a z czasem przerodziło się w głęboką relację, zwieńczoną ślubem i narodzinami dwójki pocie. Przez długi czas udowadniali, że kariera i rodzina mogą iść w parze. Obecnie ten etap mają już za sobą. W poruszającym komunikacie zaznaczyli jednak, że dobro ich dzieci pozostaje najważniejsze. Ewa Parna i jej mąż Martin Hobod przez wiele lat stanowili parę, która zgodnie szła przez życie, unikając skandali. Połączyła ich muzyczna scena, a wieloletnia współpraca powoli przeradzała się w coś głębszego, z dala od błysku fleszy. Zanim zaiskrzyło, byli tylko przyjaciółmi i współpracownikami. W 2017 roku stanęli na ślubnym kobiercu, a niedługo potem powitali na świecie pierwsze dziecko. Ich wspólna droga, jak to w życiu bywa, pełna była wyzwań. Para musiała pogodzić intensywne kariery muzyczne z wychowaniem dzieci i budowaniem ogniska domowego. Pomimo tych trudności, wokalistka zawsze wypowiadała się o partnerze w samych superlatywach, podkreślając jego niezastąpioną rolę w jej życiu. Związek ten musiał jednak przejść przez pewne transformacje zawodowe. W 2022 roku gitarzysta opuścił zespół wokalistki po kilkunastu latach współpracy, argumentując, że musi odzyskać pasję do muzyki. Teraz dowiadujemy się również, że ich ścieżki prywatne ostatecznie się rozeszły. Wiadomość o zakończeniu małżeństwa wokalistki i jej wieloletniego partnera był szokiem dla wielu, biorąc pod uwagę jej wcześniejsze pełne czułości słowa na jego temat. W opublikowanym komunikacie wyznali, że decyzja o rozstaniu zapadła powoli i kosztowała ich wiele emocji. Mimo to oboje z szacunkiem patrzą na wspólną przeszłość, pamiętając, że wciąż wiążą ich dzieci i wspólnie spędzone lata.
0: Norda Party. Norda Party.
5: Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegu

0: fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl.
2: Reklama.
3: Norda Party.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Marcin Przewoźniak, bajka o zającu i marchewce. Pewnego dnia głodny zając spotkał marchewkę. Na jej widok oblizał się, zastąpił jej drogę i zawołał:
2: koniec z tobą, soczysta marcheweczko, zaraz cię schrupię, mniam!
1: Marchewka zbladła ze strachu, aż zrobiła się całkiem biała.
3: Jestem pietruszką, patrz, jestem białą pietruszką, a ty nie lubisz pietruszek, prawda?
1: Zawołała.
2: Pietruszka też może być całkiem smaczna,
1: oświadczył zając. Marchewce zrobiło się niedobrze ze strachu i dla odmiany zzieleniała.
3: Patrz, jestem zielona, to znaczy, że całkiem zgniłam i jestem niesmaczna, a może nawet trująca,
1: zawołała.
2: Zające jedzą nawet korę i gałązki, od zielonej marchewki też mnie brzuch nie rozboli.
1: Mlasnął zając i jednym susem dopadł marchewki.
3: Jestem nosem bałwana, on się bardzo zdenerwuje, kiedy usłyszy, że mnie zjadłeś,
1: ostrzegła zająca marchewka.
2: Ten twój bałwan może mnie w nos pocałować,
1: stwierdził zając.
4: No to masz,
1: huknął nagle bałwan, który niespodziewanie zjawił się obok nich. Dał zającowi takiego psztyczka w ucho, że biedny szarak potoczył się jak kulka, a potem wziął marchewkę i ulokował ją sobie na twarzy, akurat tam, gdzie miał puste miejsce na nos.
3: A niech tam, zawsze to lepiej być nosem bałwana niż śniadaniem zająca,
1: westchnęła marchewka.
5: Norda FM. Norda Party. Norda Party.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl. Reklama.
1: Światowa Organizacja Zdrowia tonuje obawy wobec dżumy w Rosji. Tonę śmieci wyłowiono z popularnego kąpieliska w Krakowie. Lekarz Dawid K., główna postać afery związanej z warszawskim szpitalem południowym, został już przesłuchany przez prokuratora. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja w sprawie doniesień o przypadku dżumy w Rosji. Jak ocenia WHO, powołując się na informacje otrzymane od rosyjskich władz, ryzyko rozprzestrzenienia się tej choroby w Rosji jest niskie, a w Europie bardzo niskie. Pod koniec września w Rosji zmarła pracownica laboratorium, która miała zarazić się dżumą, mówi polski główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
2: To się zdarza. Czasami dochodzi do po prostu wypadku przy pracy i niezachowanie hermetyczności doprowadza do tego, że ktoś ulega zakażeniu. Z naszego punktu widzenia nie ma powodu ani do jakiejś masowej histerii. Oczywiście mamy skojarzenia, czy nie są to czasami jakieś laboratoria, które zajmują się zabronionymi eksperymentami, ale tego wszystkiego nie wiemy.
1: Ostatnie zachorowania na dżumę na ziemiach polskich odnotowano w czasie epidemii pod koniec XVIII wieku. Ewentualną pomoc w walce z chorobą na terenie Rosji zaproponował amerykański prezydent Donald Trump. Ponad tona śmieci ukryta pod turkusową wodą krakowskiego Zakrzówka. To, czego nie widać z brzegu, nurkowie zobaczyli na dnie. Wózki sklepowe, hulajnogi, opony, butelki, a nawet muszle klozetowe. 120 osób sprzątało najpopularniejsze w stolicy Małopolski kąpielisko. Katarzyna Młynarczyk.
3: To, co znaleziono pod wodą, przekracza ludzką wyobraźnię, mówi Sławomir Farbaniec, rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
4: Parasole, grille, konstrukcje stalowe, obecność wózków sklepowych na dnie Zakrzówka, to świadczy o tym, że one były celowo w formie żartu spychane na dno Zakrzówka.
3: W tych śmieciach przez całe lato kąpią się mieszkańcy.
4: W tym momencie rozważamy rozszerzenie monitoringu.
3: Efekt akcji pokazuje, że choć Zakrzówek z góry wygląda niemal idealnie, pod wodą przez lata gromadziły się odpady. Tym razem z dna udało się wydobyć ich ponad tonę.
1: Wracamy do głośnej afery związanej z warszawskim szpitalem południowym. Lekarz Dawid K., jak nazywa go już prokurator, został przesłuchany przez prokuraturę w związku ze śledztwami dotyczącymi szpitala. Prokuratura bada m.in. sprawę podejrzenia oszustwa na ponad 500 000 zł oraz nadużycia uprawnień. Więcej informacji śledczy mają przedstawić jutro. Nazywa się Ice Cube, czyli kostka lodu i za jej stworzenie naukowiec z Belgii dostał właśnie Nagrodę Nobla. Tegorocznym laureatem z dziedziny fizyki został Francis Haldane, który wymyślił instalację badawczą. Chce wykrywać pozaziemskie tak zwane neutriny. To podobno cząsteczki znacznie mniejsze od atomów. Tłumaczy fizyk z Uniwersytetu Warszawskiego Rafał Demkowicz-Dobrzański.
5: Dzięki temu detektor tam zbudowany jest w stanie wykrywać neutrina o bardzo, bardzo wysokich energiach, które pochodzą z innych galaktyk. Większość neutrin, które rejestrowaliśmy dotychczas, pochodziło

0: albo z naszych reaktorów jądrowych, albo ze Słońca.
1: Do szukania tych neutrinów świetnie nadaje się lód, dlatego stację badawczą Belk postawił na biegunie południowym. Jechali kanapą zamontowaną na dwóch hulajnogach elektrycznych. Taki nietypowy pojazd skonstruowali Amerykanie w Karolinie Północnej. Zatrzymała ich policja. Nie zdradziła, czy zostali ukarani mandatem. Opublikowała natomiast zdjęcie kanapy na hulajnogach i apel, by nie rozpraszać tak innych kierowców.
2: Na lokalny serwis informacyjny na antenie Radio Nord FM zaprasza Agata Andryskowska. W Radzie trwa rozbudowa infrastruktury sportowej. Przy szkole podstawowej nr 6 powstaje kompleks boisk i bieżni typu Orlik. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a zakończenie inwestycji planowane jest jeszcze tej jesieni. Wartość zadania to prawie 2 400 000 zł. Na jego realizację miasto otrzymało około 1 600 000 zł dofinansowania. Równolegle przygotowywana jest kolejna duża inwestycja na terenie Reckiego Mosiru. Powstać tam ma pełnowymiarowe boisko piłkarskie o wymiarach 115 na 70 metrów, a także szatnie, parking na 26 samochodów, chodniki i jezdnia. Koszt tego przedsięwzięcia to blisko 6 milionów złotych. Wykonawca złożył już dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę. Jeśli procedury przebiegną zgodnie z planem, prace mają rozpocząć się pod koniec pierwszego lub na początku drugiego kwartału przyszłego roku. Na budowę boiska przy Mosirze przyznano około 2 400 000 zł dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Baszta Bluszczowa ponownie jest własnością miasta Lęborg. Samorząd kupił zabytkowy obiekt przy ulicy Basztowej za 1 200 000 zł. Akt notarialny w tej sprawie podpisał 5 października burmistrz Lęborga Jarosław Litwin. Baszta została sprzedana osobie prywatnej w 1992 roku. W kolejnych latach przeprowadzono w niej remont obejmujący m.in. wykonanie stropów i schodów, montaż ogrzewania oraz przystosowanie obiektu do funkcji mieszkalnej. Zabytek zachował dobry stan techniczny i posiada niezbędne instalacje, jednak do tej pory pozostawał zamknięty dla zwiedzających. W maju radni Rady Miejskiej przyjęli uchwałę intencyjną, która umożliwiła rozpoczęcie analiz, wyceny i rozmów dotyczących zakupu obiektu. Po przejęciu Baszty Bluszczowej przez miasto wszystkie zachowane baszty średniowiecznych fortyfikacji Lęborga znajdują się w miejskim zasobie. Obiekt ma być przekazany w zarządzanie Muzeum w Lęborgu. W przyszłości może być wykorzystywany na potrzeby związane z ochroną dziedzictwa, turystyką, edukacją oraz działalnością kulturalną i wystawową. Baszta powstała w 1363 roku, ma 24 metry wysokości i 5 kondygnacji. Jej charakterystyczną cechą jest pięciokątny plan dolnej części oraz ośmioboczna konstrukcja wyższych kondygnacji. Policjanci ze Słupska próbują ustalić tożsamość osób, które mogą mieć związek ze zniszczeniem automatycznych drzwi przesuwnych na terenie węzła transportowego przy ulicy Towarowej. Do zdarzenia doszło 8 kwietnia. Sprawą zajmują się funkcjonariusze z Komisariatu Policji II w Słupsku. Mundurowi zabezpieczyli nagrania z monitoringu, na których zarejestrowano osoby mogące mieć związek ze zniszczeniem mienia. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości. Funkcjonariusze liczą na kontakt osób, które rozpoznają widocznych na nagraniach lub posiadają informacje mogące pomóc w wyjaśnieniu sprawy. Informacje można przekazywać dyżurnemu Komendy Miejskiej w Słupsku. Policja przypomina, że nawet pozornie nieistotna informacja może pomóc w ustaleniu przebiegu zdarzenia i osób odpowiedzialnych za zniszczenie drzwi. Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Rumi prowadzi ciągły nabór dla dorosłych mieszkańców miasta z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Placówka oferuje zarówno pobyt dzienny, jak i całodobowy. Z zajęć dziennych można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, a także w każdą sobotę i jedną niedzielę w miesiącu. Możliwy jest to również pobyt z zamieszkaniem przez 7 dni w tygodniu. Obecnie korzystanie z centrum jest bezpłatne. Uczestnicy mają dostęp m.in. do pomocy psychologa, fizjoterapii, terapii zajęciowej, zajęć ruchowych, rękodzielniczych i integracyjnych. Organizowane są także wycieczki, spacery i zajęcia rozwijające kompetencje społeczne oraz samodzielność. Oferta skierowana jest do osób, które nie wymagają stałej, całodobowej opieki medycznej. Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Rumi. Dzień już, moi drodzy, za nami. Słońce zaszło, zrobiło się ciemniej i temperatura zaczyna wyraźnie kierować się ku dołowi. Wieczorem zachmurzenie umiarkowane.

0: okresami duże, początkowo miejscami możliwy słaby przelotny deszcz. Noc będzie chłodniejsza, temperatura minimalna wyniesie od 8 do 10 stopni, a dokładnie 10 stopni, tyle pokażą termometry w Dębkach, w Władysławowie, na Helu, Gdyni i Wejherowie, a w Luzinie, Gniewinie, Słupsku będzie 9.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Dzisiaj mam przyjemność gościć trenera piłkarskiego Ryszarda Henryka. Witam pana bardzo serdecznie.
1: Witam panie redaktorze, witam państwa.
0: Okazja ku temu jest wyjątkowa. Uczniowski klub sportowy Sparta Sycewice zdobył tytuł mistrza Polski w turnieju ProCom Cup 2026, czyli to jest turniej miejscowości i miast do 25 tysięcy mieszkańców. Gratuluję sukcesu.
1: No, bardzo dziękuję. Turniej odbył się w niedzielę, 20 września. Spotkało się 8 najlepszych drużyn w Polsce. Wcześniej były eliminacje. W maju przeszliśmy, wygrywając wszystkie mecze, półfinały krajowe. I teraz spotkaliśmy się w Gdańsku na Polsat Arena. Piękny stadion główny, no i rozegraliśmy finały.
0: Pana drużyna trafiła z formą, bo zdobyła złoty medal. Może pan przedstawi tych złotych medalistów?
1: No, chętnie, mam nadzieję, że tu się nie pomylę. Nathan Kubicki, Tymon Ignatowicz, Borys Laszkiewicz, Michał Purowski, Filip Bielenda, Marcel Lemcio, Filip Kowalczyk, Wiktor Wilk, Adam Puć, Jakub Obałek Zasłonięty, Ignacy Panek, Igorek Walawicz, Franciszek.

0: Franciszek Gostkowski, Jakub Obałek i Antoni Szwark.
1: No to rosną młode talenty w Sycewicach.
0: Rosną, bardzo jestem zadowolony z tych chłopców. Prowadzę już ich kilka lat. Niektórzy to może wracali, jak Tymon Ignatowicz, bo brat grał, rocznik 2008, teraz jest w Pogoni Szczecin. No to praktycznie, jak miał rok i dwa miesiące, to już przyjeżdżał i bawił się piłką, a potem regularnie, jak miał 2,5 roku, zaczął trenować w szkole.
1: To są chłopcy z rocznika 2015 i młodsi.
0: I 10 chłopców było rocznik 2015 i 5 chłopców 2016.
1: Rywalizacja odbywała się na mniejszym boisku, grano 7-7.
0: Tak.
1: Bramkarz plus 6 zawodników w polu.
0: W polu, tak. To są według tych kategorii, tak, 6 plus 1. No, takie są wymagania i bardzo dobrze, bo jest styczność z piłką, gra kombinacyjna. Tu jest takie odpowiednie pole do gry dla w tej ilości zawodników.
1: W finale pokazaliście wielką klasę. Wygraliście 4-0. Z kim to było i kto zdobył bramki?
0: Przyjechała drużyna z daleka, tam gmina Zamość, 4-0, ale...
1: Wynik może sugerować, że mieliście zdecydowaną przewagę.
0: Ale tak, w grupie wygraliśmy pierwszy mecz 3-0, a w drugim meczu w grupie spotkaliśmy się właśnie z tą drużyną z Zamościa. I oni strzelili bramkę, my potem... Gra jeszcze się nie kleiła i no nie mogliśmy i przegraliśmy 0-1. Nie? Następny mecz wygraliśmy 4-0 i wyszliśmy z pierwszego miejsca,
1: Ale rewanż w finale był już skuteczny.
0: Bardzo skuteczny. Zresztą te pierwsze mecze to założyłem bardzo u niektórych zawodników, mimo że jeździłem po różnych turniejach, tremę. Nie? Ja odróżnię tremę od na przykład braku umiejętności. My tam żeśmy rozmawiali w przerwie, potem po przerwach meczy starałem się ich mobilizować i to z nich spływało. Potem ta gra wyglądała naprawdę już super. 4-0, 15 zawodników. Wiadomo, że wziąłem, żeby była integracja. Mówiłem im, że chłopcy, być może będzie, to jest finał krajowy. Chcemy osiągnąć jak najlepszy wynik i wygrać, bo nagroda główna była i
1: no niezwykle i atrakcyjna nagroda, tak. Bo wyjazd na mecz reprezentacji Polski z Rumunią w dniu 2 października.
0: W piątek, tak. Dokończę tylko myśl, że udało mi się w drugiej połowie wprowadzić wszystkich zawodników w tym finale, żeby mieli pamiątkę i radość też, żeby byli uczestnikami i naprawdę sobie poradzili. Jedziemy, już mamy scenariusz. 6:15 zbiórka, organizator podstawia autokar, jedziemy do Warszawy i tam będziemy zwiedzali też Muzeum Techniki, Stare Miasto i potem przemarsz na Stadion Narodowy, a to mnie najbardziej cieszy, że kapitalna nagrody będą mieli dzieci pamiątkę.
1: Kibice z Sycewic zostali wyróżnieni, otrzymali nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł.
0: Tak jest. Autokar mieliśmy taki 60-osobowy, flagi, oni są naprawdę, rodzice, kibice, świetnie się organizują. Już w tamtym roku byliśmy też w finale tego turnieju ProCam, ale karnymi przegraliśmy, nie? I dostaliśmy za kibicowanie 1000 zł, flagi, banery i teraz była nagroda 1500. Naprawdę wysoki poziom kibicowania, bo wiele drużyn przyjechało bardzo dobrze przygotowanych, nie? No jednak nasi kibice okazali się najlepsi i mamy taką zasadę, że kibicujemy radośnie, nie obrażamy, nie krzyczymy coś wulgarnych, tylko naprawdę wychowawczo to kapitalnie wychodzi i to jest przykładem.
1: Sycewice specjalizują się w szkoleniu dzieci i młodzieży. Może pan przypomnieć kilku wychowanków?
0: Miałem tam w przyszłości wielu wychowanków, ale z obecnych, bo tutaj wiadomo, czasem jesteśmy ograniczony. Obecnie Karol Czubak jest najbardziej rozpoznawalną
1: postacią
0: piłkarską.
1: Czołowy snajper zresztą w Polsce.
0: Czołowy snajper w Polsce. Na wiosnę był taki, nie wiem, no boom, bo naprawdę jeden Polak, który w tych zagranicznych w polskiej lidze strzelał regularnie.
1: I był filarem motoru Lublin.
0: Oczywiście, tak. Przecież najlepszy strzelec tam jakiś ligowy, na tych ligowych

0: Warce Gdynia, nie? Warce, bo w statystykach Warce jest najlepszym strzelcem tych rozgrywek centralnych. No, zadowoleni jesteśmy. No, jedziemy teraz, mogę powiedzieć, że jedziemy na Stadion Narodowy. No i chcieliśmy też, żeby ten Karol był powołany, nie?
1: No niestety. Jan Urban miał inną koncepcję.
0: Bardzo mi się to nie podoba. Już wtedy dwa towarzyskie mecze przed wakacjami. Wszyscy czekaliśmy, Karol, cieszymy się, też tam wspominałem na swoim Facebooku, no radość. No przecież to jednak jest 7 lat, był w klasie, co z moim synem, z wielu innymi, gdzie wygraliśmy Tymbarka, byliśmy w Mediolanie, tak?
1: Właśnie, inne turnieje pan też wygrywał. Może pan przypomnieć te sukcesy i osiągnięcia?
0: No, jeżeli potrafię, no wie pan, w tym wieku jestem, tak, pamiętam, że w 91 roku, czyli 35 lat temu wygrałem słynny turniej piłkarska Kadaczeka. No, wspomnę te większe. W 2010 roku z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku, gdzie wygraliśmy, tam był tylko jeden rocznik grany, 10-latków. W nagrodę pojechaliśmy do Mediolanu, grając za AC Milanem. No i z tej ekipy to właśnie Czubak, Jan Czukowicz, który w tych centralnych ligach grał nie, teraz gra na poziomie polskim. Aleks, syn, no super ekipa, fajni ludzie. Może już teraz tak nie grałem, ale naprawdę mam kontakt i to są ludzie, którzy dają przykład, tak? I pamiętam, na przykład w 2019 wygraliśmy też Prokam z rocznikiem 2-8. W Kołobrzegu był finał. Też w nagrodę pojechaliśmy na mecz Polska-Austria na Stadion Narodowy. Mały Tymon Ignatowicz, on miał chyba 4 latka wtedy, jak był z bratem, nie? I kibicował. Teraz pojedzie jako zwycięzca. W 2021 roku wygrałem po 30 latach piłkarską kadrę, znowuż. W Zamościu byliśmy, nie? Niesamowite tak, sprawy. No tak staram się robić dobrą robotę i żeby mieli szansę te dzieci ze wsi.
1: Jest pan wyjątkową osobą trenerską, która lubi szkolić dzieci i młodzież. Ile lat pracuje pan już zawodowo w piłce nożnej?
0: Od 87, czyli będzie na drugi rok, będę miał jubileusz, 40 lat. Dobrze mówię?
1: Tak, no tak.
0: Chyba tak. No.
1: Ale ten czas tak szybko leci.
0: Ten czas leci, no.
1: A Ryszard Henryk nadal na topie.
0: 40 lat, tak. Będę. Tak się składa, że 40 lat mojej pracy trenerskiej na drugi rok i 45 lat klubu sportowego Sparta Sycewicy. Ciężko jest, ale działamy. No ja jestem, no myślę, z pasją, no robię, idę do przodu, nie oglądam się z tyłu. Wiele rzeczy ludzie dobrze robią, akademie powstają. Ja mam trochę inny sposób patrzenia na piłkę. Tak, nie wiem, czy się potem odnajdę w tych nowych czasach, ale chcę do przodu robić to, co robię na wysokim poziomie.
1: Nie czuje pan znużenia?
0: Jeżeli i udaje mi się to robić, co robię, na swój sposób, to nie czuję. Ja czuję pasję, widzę postępy tych chłopców, wiadomo, że...
1: Jak pan wyławia te talenty?
0: No to wyławiam...
1: Bo to jest mała miejscowość.
0: Mała miejscowość, gminy dojdą mnie, ci chłopcy, Tymon Ignatowicz, czy tutaj Natanek jest w Wyśnicy, tu Skończewa, tam Sierakowa, z Wrzącej. Niektórzy chodzą do szkoła. Tymon już ponad 10 lat są związani ze mną, rodzice i poprzez brata, tak? No, staram się robić roboty, no pewnie trzeba najpierw tak szkolić, by oni umieli pływać. Ja to tak mówię, niektórzy mówią, że my gramy jak z piłką, ci chłopcy pływają, nie? No bo mają dobrą koordynację, zwinność. To jest łatwiej też uczyć techniki, nie, piłkarskiej.
1: Granie w piłkę nożną nie przeszkadza im w nauce. Jakimi są uczniami?
0: Pytamy, zaglądamy. Nie mają problemów w nauce. Wiadomo, że nie wszyscy będą naukowcami, ale chodzi o to, że rzetelność, chociaż rzetelność, odrabiają lekcje, uczą się. No chociaż wiadomo, teraz są takie czasy, że dzieci tak nie pałają za bardzo.
1: Boją się pracy, wysiłku?
0: Tak, i troszeczkę...
1: Mają wiele innych zainteresowań.
0: Troszeczkę są... ja nie mówię o swojej grupie, dlatego moi ludzie wiedzą. Nie chuchać, nie dmuch,

0: grać, nie każdy jest od razu Lewandowskim czy Messim, tak? Trzeba cierpliwości. Niektórzy, którzy będą, ja po swojej grupie, jak ja się cieszę, że są czołowi zawodnicy, ale co, coraz więcej ci chłopcy do tego poziomu dorównują. Tak? Dorównują i coraz większej klasą. My gramy w rozgrywkach w Lidze Wojewódzkiej 2-14, ale rocznikiem 2-15-2-16. Jeden chłopiec tylko jest z rocznika 2-14. I walczymy, ciężko nam teraz jest, bo jest tak, mecze, wakacje przełożone, środa, weekend, turnieje i tak dalej, ale walczymy i naprawdę idzie nam dobrze, chociaż nie najlepiej jeszcze w lidze, ale super idzie. A najważniejsze jest wyszkolenie.
1: Co słychać u Zosi Harmacińskiej, bo ona grała z chłopcami. Co teraz porabia?
0: Zosia jest tak, gra w Heczy Gdynia, wypożyczona. Tak żeśmy rozmawiali z rodzicami, z Zosią i ona chodzi do 8 klasy, bo rok też wcześniej poszła do szkoły, nie chciała zmieniać szkoły. Trenuje w Szycewicach z chłopcami. Tam gra w U15, 2-11 rocznik, to jest już U16. I chcemy, żeby się tam pokazywała, bo ona już jest powołana do kadry, wiadomo, Pomorskiego Związku, ale niedługo będzie do kadry Polski, chcemy, żeby była powołana. I stwierdziliśmy, że to będzie lepiej dla niej teraz, jak będzie
1: grała. Ma wielkie marzenie. Chce zostać piłkarką.
0: Dbamy, no. Ja też tam dyscyplinuję ją, bo to wiadomo, ale robi postępy, jest taka już, mówię, już dojrzała emocjonalnie, wie czego chce, pewne rzeczy czyta, obserwuje, wykonuje w domu, czy tam tak, jak nie ma na treningu, nie ma na treningu. No, dobra współpraca z rodzicami przede wszystkim jest i mam nadzieję, że doprowadzimy, teraz gra w kadrze Pomorza u Saganowskiego, tak, on tam to prowadzi. Byli teraz na turnieju w Policach, ta kadra Pomorza i Zosia, wygrali wszystkie mecze, Zosia strzeliła 2 bramki, także bardzo wysyła, fajnie, bo ona mi wysyła na przykład filmiki, zdjęcia, bardzo mnie to cieszy. Chciałbym, żeby jeszcze inni wychowankowie też tam wysyłali. Nie?
1: Trudno pracuje się z takimi dziećmi?
0: No trzeba... Ja widzę, jak teraz zaczynałem tam niektóre roczniki. Akademie często ze składek no, muszą się utrzymać, biorą więcej do grupy, a więcej w grupie dzieci powinni być, nie wiem, 10 do 12, bo wtedy więcej się wyszkoli, nie? No trudno, mają, ja co będę obserwował, ja jestem zadowolony. Pewne zasady muszą być, no trzeba być takim dobrym ojcem. Jak ktoś sobie pozwoli, że będą skakiwali na głowę, no to co to za praca, tak?
1: Jest pan już na emeryturze. Do kiedy ma pan zamiar pracować i szkolić młodych adeptów futbolu?
0: No właśnie, z tą emeryturą od 1 września tamtego roku jestem na emeryturze i no teraz jestem czynnym nauczycielem, bo tam pani dyrektor mu prosiła, bo tak pani jedna koleżanka zachoruje. To są te czasy takie trochę nerwowe dla niektórych nauczycieli. I biedni chorują i uczyłem, nie wiem czy pan redaktor wie, na wiosnę, od kwietnia do czerwca, do końca historii. Jako nauczyciel.
1: No pan z wykształcenia jest historykiem.
0: No miałem nawet mistrzów Olimpiady Wojewódzkiej i uczniów Sycenic. Ale 33 lata temu, nie? Ale mówię, dobra, no nie odmawiam. No i powiem szczerze, że potem do pani dyrektor mówię, tak podziękowałem, bo w sumie przygotowałem się, odświeżyłem wiadomości. Myślałem, że będzie mi gorzej szło, ale opowiadałem im tam historię, tak jak emocjonalnie. Myślę, że się podobało. Teraz uczę, no, na zwolnienie pani jest WF-u, tak? A jeśli chodzi o piłkę, no to no, grupa, póki będą chcieli, to będę prowadził ten, a potem, ale wiem, że będzie też ciężko, bo podbierają ci,
1: no właśnie,
0: namawiają.
1: Pana zawodnikami zainteresowane są już kluby zagraniczne i krajowe. Może pan wymienić je?
0: Z jednej strony się cieszymy, że są są obserwowani, monitorowani. Fajnie do Pogoni Szczecin, jeżdżą do Lecha Poznań. Dwóch, Tymon Ignatowicz, a Natan Kubicki do Espanyolu.
1: Daleka Hiszpania. A kiedyś mieliście dobre kontakty z Barceloną.
0: I mamy, nie? Mamy też, mamy w

z tym. To taki wątek się tam wiąże, ale jeżdżą, cieszymy się, że mogą zobaczyć najlepszych. Ja też byłem tam dwa razy, patrzyłem też tam raz na takim stażu piłkarskim, patrzeć w tych szkółkach Barcelony.

0: wzrost, wagę, że mały, że chudy, żeby miał, żeby mieli tam cierpliwość spokojnego rozwoju. Nieraz niestety niezadowolony jestem, że w polskich warunkach bierze się warunki fizyczne. Tak? Słyszę teraz, tam czytam, nie będę mówił gdzie, do kadry, po kadry, znam chłopców, jeden, drugi, nie powoływani czemu, no bo słabe warunki fizyczne mają. Czyli jest to samo, no, to samo. Potem wychodzą na Stadion Narodowy i sobie chodzą, chodzą po szktym.
1: A jakie warunki do pracy są w Sycewicach?
0: I powiem szczerze ten, że warunki, jeśli chodzi o naturalne, są kapitalne. Jeśli naturalne boiska, trawiaste, widział pan jak na tym, i bardzo o to dba też mój syn. Super rodzina tam jest, która Wojterów, syn kosi, ojciec wysypuje linię, dba o czystość, mama sprząta. Aleks, mój syn, no, dba o też, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Gmina pomaga w tej modernizacji tych na gmina Kobylnica boisk. Teraz też będziemy mieli piaskowanie, takie wertykulacje. Brakuje, no niestety mi tutaj przykro jest, że nie ma boiska ze sztuczną nawierzchnią, bo w polskich warunkach klimatyczno-geograficznych, no nie wtedy przyjdzie listopad, błoto, potem mróz, śnieg i na sztucznym jest łatwiej o te sprawy, że można dłużej trenować. Nie? I tu by się przydało, zresztą myślę, że nam się należy, no bo regularne sukcesy. Teraz mamy więcej grup dziecięcych, nie? Powstało dodatkowo dwie, drużyna rezerw. No tego nam brakuje, nie? Brakuje, żeby zaplanować jeszcze i szkolić na wyższym poziomie.
1: Ze znanym trenerem, Ryszardem Henrykiem, o szkoleniu dzieci i młodzieży możemy rozmawiać jeszcze przez wiele, wiele godzin, ale nasz czas dobiegł końca. Dziękuję za sympatyczną rozmowę i życzę dalszych i kolejnych sukcesów. Jednocześnie jeszcze raz gratuluję Mistrzostwa Polski.
0: No ja bardzo też serdecznie dziękuję i myślę, że jesteśmy przykładem i też namawiam inne małe kluby do, że mają dzieci szansę. I niech każdemu życzę zdrówka i powodzenia i sukcesu.
2: Norda Party. Norda Party.

0: programie Gość Dnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Paulina Młyńska, Katarzyna Szymikowska z Koła Gospodyń Wiejskich Unieszyno. Witamy.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witamy.
0: Porozmawiamy troszkę o Waszej działalności, ale zacznijmy od programu, w którym bierzecie udział. Danie wspólnych chwil, program dla seniorów. Zanim zaczniemy mówić o tym, czemu bierzecie w tym udział, jak to wygląda, to zacznijmy od podstaw. Co to w ogóle za program jest?
2: Danie wspólnych chwil jest to program Fundacji Biedronki, który został skierowany typowo do seniorów, aby zniwelować ich samotność, żeby zaczęli się spotykać, żeby zaczęli ze sobą rozmawiać. Bierzemy w nim udział po raz pierwszy i organizujemy cykliczne spotkania i różne aktywności dla nich. Podczas pierwszego spotkania zorganizowałyśmy pokaz pierwszej pomocy, gdzie to jest bardzo istotne w naszym codziennym życiu. Drugie spotkanie odbyło się, robiliśmy warsztaty świec sojowych. Miałyśmy również takie ognisko integracyjne, gdzie śpiewaliśmy i wspólnie się bawiliśmy. Na ostatnich zajęciach prowadziliśmy warsztaty teatralne. Mimo wszystko dowiadujemy się, że seniorzy mają mnóstwo pozytywnej energii i niezłe poczucie humoru.
0: Także... Jak w ogóle wpadłyście na pomysł, żeby wziąć udział w tym programie? Jak wyglądał ten proces decyzyjny? Pierwszy raz bierzecie w tym udział, więc czy były też jakieś wątpliwości, czy było obawy, czy to wypali jednak przedsięwzięcie duże? To nie jest jedno spotkanie, to jest seria różnych wydarzeń. Już tutaj sobie o tym wspomnieliśmy, że każdy tak naprawdę opiera się na czym innym, więc jak wyglądała droga do tego punktu, w którym jesteśmy?
1: Przede wszystkim była rozmowa z seniorami przed wzięciem udziału w tym projekcie, czy będą chcieli. Będą chcieli, będą chętni i na szczęście była bardzo pozytywny był odbiór i wszystko się udało.
0: A jak wygląda kwestia docierania do seniorów z waszej strony? Czy były pewne problemy, czy było takie duże otwarcie ze strony starszych ludzi na to, żeby przyjść, brać udział, czy troszkę trzeba było ich czasami przekonać do tego, żeby chcieli się zaangażować?
2: No jak to wiadomo, seniorów trzeba jednak troszkę namawiać, bo mają

0: obawy, żeby wyjść z domu, żeby zacząć się spotykać. Ale mimo wszystko udało nam się zorganizować dość liczną grupę z naszej gminy seniorów i bardzo chętnie do nas przychodzą i korzystają z naszych zajęć i ze wspólnej zabawy.
1: I teraz powiedzmy sobie najważniejszą rzecz. Czemu w ogóle ten program, czemu wasze działania są ważne? Jaki jest cel tego wszystkiego? Powiedzieliśmy sobie o tym spotkaniu, ale może właśnie coś więcej. Czy chodzi o to, żeby po prostu seniorzy mieli rozrywkę, czy chodzi o coś większego?
2: Chyba, żeby byli razem. Żeby spędzać ten czas razem. Jest to łączenie pokoleń, prawda? Wiadomo, my, młodsi, wnoszą energię, a starsze pokolenia, no to są jednak... No, wnoszą nam... No, starsze pokolenia mają dużo nam do przekazania, tak? Wszystkiego, co jest ważne, co przeżyli, co nas może spotkać, co nas czeka.
1: Koła gospodyń wiejskich to są organizacje, które się nam bardzo tak na pierwszy oka kojarzą z dobrą kuchnią, z takim spotkaniem właśnie z mieszkańcami. I jak to się przekłada na spotkania z seniorami? Dajecie te elementy właśnie, z których jesteście najlepsze tutaj, jeśli chodzi o te spotkania.
2: Tak, bo każde spotkanie z tego projektu Fundacji Biedronka jest również w spotkaniu kulinarnym, jest poczęstunek. No i robimy na każde spotkanie, staramy się zrobić na każde spotkanie zawsze coś innego. No i nie ukrywamy, seniorzy zawsze wychodzą zadowoleni. Nieraz robimy im także paczuszki, co zabierają sobie do domu, także no myślę, że jest smacznie.
1: O, i właśnie tutaj pięknie przeszliśmy do zagadnienia, które warto podjąć. Czy widzicie efekty tego właśnie, jeśli chodzi o to otwieranie się seniorów? Czy kiedy przychodzą na kolejne spotkanie, to już widać to oczekiwanie, czy będzie coś dalej, czy zrobicie kolejne spotkanie? I czy widać z ich strony też większą otwartość na siebie nawzajem? Czy widać to, że po prostu to wszystko przynosi efekty?
2: Myślę, że tak, bo nasza grupa z miesiąca na miesiąc się powiększa, więc no to tutaj widać, że się ludziom to podoba, no bo dzwonią, komunikują się i jest nas coraz więcej.
0: Wydaje mi się, że jeszcze nawet między naszymi spotkaniami, bo często spotkamy, widujemy się z nimi, to dopytują się zawsze, kiedy kolejne spotkanie, co teraz planujecie, a może spotkamy się poza, już jak się skończy program Danie Wspólnych Chwil i tak, żeby wspólnie dalej mimo wszystko ciągnąć to i dalej się spotykać.
1: A do tych seniorów, którzy jeszcze się nie pojawili na waszych spotkaniach, czemu warto przyjść, czemu warto dołączyć do tej grupy i czemu warto wziąć udział w tym wszystkim, co dla nich szykujecie?
0: Wydaje mi się, że to jest dla nich rozrywka dodatkowa, tak? Że przyjść, spotkać, porozmawiać się, nieraz powspominać, bo się znają jedni z drugimi, i to jest coś fajnego, tak? Jak człowiek przyjdzie, spojrzy, że o, tam siedzą, rozmawiają ze sobą, a może jakaś dawna rodzina się spotkała. I to aż tak fajnie, przyjemnie się robi, ciepło na serduszku, że takie spotkania są bardzo wartościowe i tyle wnoszą w nasze życie.
1: Powiedzieliśmy sobie już troszkę o tych, którzy przychodzą na te spotkanie, czyli o seniorach, no to teraz czas powiedzieć trochę o tych, którzy szykują te spotkanie, czyli o was, o kole gospodyń wiejskich Unieszyno. Jak w ogóle powstało, ile działa i kto do niego należy w ogóle?
2: Znaczy, wszystko zaczęło się od powstania świetlicy wiejskiej w Unieszynie, bo powstała przestrzeń, w której możemy działać wspólnie z mieszkańcami. I wtedy właśnie urodził się pomysł na otworzenie koła gospodyń wiejskich.
1: Kto do niego należy? Ile to jest osób?
2: Mamy też i panie, i panów. Mhm. Łącznie około 12 osób.
1: I czym się zajmujecie przede wszystkim? Bo można ogólnie powiedzieć, no tym, czym się zajmują koła gospodyń wiejskich. Ale co to są za zajęcia oprócz właśnie takich programów? Jednym na razie programie sobie powiedzieliśmy, czyli Danie Wspólnych Chwil, program dla seniorów. To jakie jeszcze macie na swoim koncie już, jaki dorobek macie na swoim koncie i czy możecie się pochwalić do tej pory?
0: Nasza działalność jest bardzo różnorodna, bo oprócz tego, że gotujemy, pieczemy, właśnie organizujemy spotkania dla mieszkańców, zajęcia dla dzieci, warsztaty czy jakieś integracje, tak? Staramy się dbać również o historię Kaszub, z racji tego, że jesteśmy na Kaszubach. Razem z miastem Lęborg mamy przyjemność promować tą kaszubską tradycję, piekąc i częstując gości ruchankami kaszubskimi w trakcie Dni Jakubowych, tak? Wspólnie z Gminnym Centrum Kultury i ze Szkołą Podstawową w Maszewie Lęborskim organizujemy zajęcia dla dzieci, u nas w Świetlicy Wiejskiej. Są to zajęcia plastyczne, czy jakieś warsztaty kulinarne. Jak to wszystko się nam tu jakoś rozwija. Organizujemy również pikniki rodzinne. W poprzednim roku był piknik w stylu country.

0: Także nie zabrakło byka na rodeo, każdy był tam kowbojem. Było dosyć liczna frekwencja.
1: Tak, bardzo, bardzo duża była frekwencja.
0: Było mnóstwo atrakcji dla dzieci, także każdy wyszedł zadowolony z tego.
2: A jeśli chodzi konkretnie o pani, jak się panie znalazły w kole gospodyń wiejskich, co przyciągnęło właśnie do tego miejsca, do tej grupy? I jeszcze jedno pytanie tutaj mi się pojawia, czy macie jakieś w kole gospodyń wiejskich swoje specjalności? Czyli na przykład jest tak, że jedna z pani, wiecie, ona jest najlepsza w tym i wszystkie inne możecie się uczyć od niej tego, a inna jest inna w, najlepsza w czymś innym i resztę właśnie uczy tych swoich umiejętności wyjątkowych. Jak to wygląda? Tutaj wiem, dwa pytania troszkę połączyliśmy.
1: Tak, jeżeli chodzi o tą naukę, to tak, bardzo dużo wyciągamy od siebie, każda od drugiej i dużo przy tym się nauczyłyśmy nowych rzeczy, dużo też eksperymentujemy, próbujemy, także myślę, że tutaj tak, tutaj to jest duża pomoc, jedna od drugiej.
2: A wracając do tego pierwszego pytania, jak
0: się słyniemy to raczej z naszych pierożków, tak? Pierożki także z kapustą, z grzybami, z jagodami miałyśmy w sezonie letnim, ruskie pierożki, także...
1: Robimy naprawdę
0: tak, wszystko
1: dużą
0: siłami.
1: Ilość i zazwyczaj na wszystkich naszych wydarzeniach, no to są te nasze pierożki z nami.
2: No to teraz cofając się do tej pierwszej części pytania, jak panie się konkretnie znalazły w KGW? Jak to wyglądało?
1: No chyba ta świetlica tak ludzi złączyła, bo powstało miejsce, żeby się spotykać, bo tak jak każdy u siebie w domu, no to no nie ukrywajmy, to by było ciężko. I tutaj było rzucone hasło, przyszły osoby chętne i...
0: Znalazła się grupa, tak, która chciała wspólnie działać i integrować właśnie mieszkańców.
1: I myślimy, że wyszło z tego coś bardzo fajnego.
0: Tak.
2: A gdyby mieć taki jednym zdaniem powiedzieć, co dały wam, właśnie co dało uczestnictwo w kole gospodyń wiejskich, jaka jest taka największa wartość, którą już do tej pory możecie powiedzieć, że mogłyście pozyskać właśnie działając w KGW?
1: Chyba to poczucie, że w naszej miejscowości coś się dzieje naprawdę fajnego. I łączenie ludzi, że możemy spędzać ten czas razem, możemy się spotkać, porozmawiać, zrobić coś wspólnie. Myślę, że chyba to łączenie ludzi.
2: A jak w pani przypadku?
0: Mam podobne wrażenia, odczucia, tak. Także warto wyjść z domu, spotkać się, porozmawiać, wymienić się różnymi doświadczeniami. W moim przypadku nauczyć się również gotować, bo człowiek wiadomo, jak jeden uczy się od drugiego, to zawsze więcej się czegoś nabywa, tak?
2: A do pań, które mogą rozważać dołączenie do KGW, zacznijmy od tego, czemu warto przyjść? Czemu warto się przemóc? Może jakieś własne obawy, może jakąś niechęć pewną? Czemu warto mimo wszystko przełamać te obawy, przyjść, dołączyć do was i wspólnie działać?
0: Wydaje mi się, że lepiej nie mieć żadnych obaw, jeżeli ktoś ma ochotę wspólnie działać i organizować z nami różne imprezy, wyjazdy, zajęcia dla dzieci. Jeżeli ktoś jest kreatywny, no to bardzo serdecznie zapraszamy. A jeżeli ktoś powie, że ja nie idę, bo nie potrafię gotować, no to nie ma co się tym przejmować, tak? Bo to jesteśmy my i my tego nauczymy.
1: Jedyną barierą to jest może ten czas, no bo wiadomo, to jest jednak czas nasz prywatny, tak? I no nie oszukujmy się, nie mamy za to żadnych tam nagród, czy tam jakichś finansowych, więc jedynie tutaj, no to jest faktycznie ten czas, tak? Bo nie każdy ten czas ma.
2: Powiedzieliśmy już trochę o dotychczasowych waszych działaniach, to teraz czas odrobinę wybiec w przyszłość. Czy macie już może gdzieś, często jeszcze niekoniecznie takie mocno ugruntowane plany, jakieś marzenia na kolejne działania, a może coś już powoli nabiera kształtów? Może właśnie nie jest to jeszcze tak do końca przygotowane, ale wy już wiecie, że chcecie, aby to się udało i może się uda.
0: To znaczy, aż tak do przodu nie wybiegamy, bo my zazwyczaj dużo improwizujemy. Jak się nadarza okazja, to z niej korzystamy. Ale wydaje mi się, że planujemy w przyszłym roku zorganizować festyn rodzinny u nas w Unieszynie. I z tym wiążemy takie dość duże plany i zobaczymy, jak to nam się rozwinie.
1: No i też liczymy, że może uda nam się uderzyć w kolejną fundację Biedronki, tak?
0: W kolejny program.
1: Edycję.
0: Tak.
2: No i naszą rozmowę zakończymy od pytania związanego z tym, od czego zaczynaliśmy naszą rozmowę, czyli trwa cykl właśnie spotkań Danie Wspólnych Chwil, program dla seniorów. Kiedy kolejne jakieś spotkanie będzie miało miejsce?
0: Nasze kolejne spotkanie odbędzie się już 18 listopada, gdzie w tym miejscu zapraszam serdecznie wszystkich seniorów na to spotkanie.
2: No i na tym zakończymy już naszą rozmowę. Pozostaje czekać właśnie

0: na kolejne spotkanie w ramach programu Danie Wspólnych Chwil i mi pozostaje życzyć Wam ciągu dalszego pięknej działalności. Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moimi Państwa gośćmi były dzisiaj Paulina Młyńska i Katarzyna Szymikowska z Koła Gospodyń Wiejskich Unieszyno. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękujemy serdecznie. Również.

0: 105 miliardów na schrony rząd przyjął plan obrony cywilnej. Protesty sparaliżowały francuskie szkoły. Uczniowie domagają się zmian. Drugi podejrzany po śmiertelnym wypadku. Chodzi o nielegalny wyścig. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Inwestycje w schrony, systemy alarmowania, zapasy i sprzęt ratowniczy to wszystko za ponad 105 miliardów złotych. Tyle w ciągu 5 lat rząd chce przeznaczyć na ochronę ludności i obronę cywilną, mówi premier Donald Tusk.
1: Do tej pory finansowaliśmy głównie takie awaryjne zakupy generatorów, kiedy istniało zagrożenie przerwami dostaw prądu, samochody. Samorządy bardzo intensywnie domagały się i słusznie, by ten program był dłuższy, mocniej sfinansowany, tak aby mogły ruszyć programy inwestycyjne służące ochronie ludności cywilnej.
0: Nowy program ma przygotować państwo m.in. na zagrożenia militarne, klęski żywiołowe i awarie infrastruktury krytycznej. Znaczna część środków ma trafić do samorządów. We Francji odbył się dziś Czarny Wtorek, czyli apogeum uczniowskich protestów. W Paryżu wzięło w nim udział nawet 40 tysięcy osób. Młodzież zwraca uwagę przede wszystkim na braki kadrowe wśród nauczycieli i problemy z wyposażeniem w salach lekcyjnych.
2: Przez długi czas milczeliśmy na temat wszystkich ograniczeń, z którymi się mierzymy, ciągłych nieobecności nauczycieli i problemów ze znalezieniem zastępstwa. Chcemy po prostu ratować naszą edukację i mieć możliwość normalnej nauki. Boję się o swoją przyszłość i chcę walczyć o swoje prawa. Ja po prostu nie chcę już dłużej żyć w strachu.
0: Uczniów na demonstracjach wspierają nauczyciele i rodzice. Są zarzuty dla drugiego kierowcy w sprawie śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. Do tragedii doszło w sobotę wieczorem. Rozpędzony samochód wjechał w przechodzącego przez pasy przechodnia. Mężczyzna nie przeżył, a 21-letni sprawca usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Teraz zarzuty usłyszał też rok młodszy kierowca innego samochodu. Dotyczą one uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym. Szwecja wyśle do Polski systemy obrony powietrznej Patriot, przekazał premier Szwecji Ulf Kristersson. Uzasadnia to zagrożeniem ze strony Rosji. Patrioty mają przede wszystkim chronić lotnisko NATO w Jasionce na Podkarpaciu, przez które dostarczana jest pomoc broniącej się przed Rosją Ukrainie. Do Polski wraz z systemami Patriot wysłanych zostanie około 100 szwedzkich żołnierzy. Sport, powrót do najwyższej dywizji mało prawdopodobny, a drugi koszyk w eliminacjach do Euro jeszcze mniej. To konsekwencje słabych występów piłkarskiej reprezentacji w Lidze Narodów. Nasz zespół z 4 meczów wygrał tylko jeden, a wczoraj przegrał 0-1 z Bośnią i Hercegowiną. Mecz oglądał Michał Waszkiewicz.
3: 4 punkty w 4 meczach to wynik dużo poniżej oczekiwań. O dywizję możemy jedynie pomarzyć. Co jeszcze gorsze, to komplikujemy sobie drogę na Euro 2028, bo wszystko wskazuje na to, że będziemy losowani z trzeciego koszyka. Brak stylu i charakteru tej drużyny wydaje się w tej sytuacji kwestią drugorzędną. Jan Urban cały czas wierzy w rozwój tego zespołu, a piłkarze wierzą w Jana Urbana, tak przynajmniej mówi Piotr Zieliński.
4: Nie chciałbym, żeby taka sytuacja doszła. Jestem świetnym fachowcem i to my też na boisku musimy zdobywać punkty, tak?
3: Pytanie, czy zmiana selekcjonera w ogóle ma sens? Przecież na końcu jest jeszcze PZPN i Cezary Kulesza, za którego kadencji nie udało się na razie zbudować nic trwałego.
0: Następny mecz Polaków 11 listopada w Lidze Narodów na wyjeździe z Rumunią.
5: Na lokalny serwis informacyjny na antenie Radio Nord FM zaprasza Agata Andryskowska. Podróże po Japonii, Afryce Południowej, Ameryce Łacińskiej i Polinezji spotka

0: spotkania z podróżnikami oraz opowieści o kulturach z różnych zakątków świata. Przez 3 dni podróżnicy dzielili się swoimi opowieściami z podróży i sposobami na odkrywanie świata. W Wejherowie odbyła się już 14. edycja festiwalu Przygody Van Gogha. Wielkie podróżnicze święto po raz kolejny zagościło w Wejherowie. Tutejsza Filharmonia Kaszubska przez 3 dni była miejscem wspaniałych podróży po całym świecie.
1: Przez te 3 dni zaprosiliśmy do Wejherowa przeróżnej maści podróżników, sportowców, także z takich najbardziej uznanych nazwisk, przede wszystkim Justyna Kowalczyk-Tekieli czy Dawid Andres, ale inni też naprawdę ambitne projekty robią.
0: Mówi Michał Witkiewicz, dyrektor festiwalu Przygody Van Gogha. 3-dniowe wydarzenie przyciągnęło miłośników podróży niezwykłych historii i odkrywania niezwykłych miejsc. Przykładowo o Japonii opowiadała Dominika Giordano, prelegentka, była konsul Polski w Japonii.
2: O takiej Japonii, której nie widać, czyli Japonii takiej, którą trzeba poznać, jak się tam trochę mieszka, kiedy się poznaje kulturę japońską. Ja miałam taką szansę, bo mieszkałam w Japonii prawie 13 lat. Napisałam książkę, Okno z widokiem na Fuji, Japonia, kraina szeptów i niedomówień. I to także o tej książce będę opowiadać i o tym, jakie spostrzeżenia w niej zawarłam. Pomimo, że już moje gniazdo jest teraz tutaj w Polsce, to do Japonii wracam jeszcze regularnie i też współpracuję z Japonią, także moja jedna noga tam cały czas jest. No a poza tym świat jest piękny, wielki, więc staram się także w inne miejsca podróżować.
0: Już wiadomo, że następna 15. edycja festiwalu nastąpi w przyszłym roku. Nowa Wieś Lęborska i niemiecka gmina Rellingen podpisały deklarację intencyjną o współpracy. Dokument został podpisany podczas sobotniego spotkania w świetlicy wiejskiej w Janowicach, którego głównym tematem była historia, pamięć o dawnych mieszkańcach i lokalne dziedzictwo. Deklarację podpisali wójt gminy Nowa Wieś Lęborska Szymon Medalion oraz burmistrz Rellingen Felix Petersen. Współpraca ma obejmować m.in. ochronę lokalnego dziedzictwa, kulturę, edukację, wymianę mieszkańców i samorządowców, sport, turystykę oraz wspólne projekty polsko-niemieckie. Na razie dokument ma charakter intencyjny. Kolejnym krokiem ma być przyjęcie odpowiednich uchwał przez rady obu gmin. Wydarzeniu towarzyszyły spotkania dotyczące historii Janowic i Garczegorza. Odbyła się wystawa i spacer śladami dawnych Janowic, a także spotkanie poświęcone kaplicy grobowej i dawnemu cmentarzowi Garczegorzu. Wieczorem uczestnicy wysłuchali prelekcji o historii Janowic oraz obejrzeli przedpremierowo film dokumentalny Pogranicze dotyczący prac prowadzonych przy kaplicy i dawnym cmentarzu. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele obu samorządów, powiatu lęborskiego, organizacji społecznych oraz osoby zainteresowane lokalną historią. Uwaga mieszkańcy Swołowa, Krzemienicy, Gaci i Redęcina. Sanepid w Słupsku poinformował o przekroczeniu dopuszczalnej wartości bakterii grupy coli w wodzie z lokalnego wodociągu. Woda może być używana do picia i przygotowywania posiłków wyłącznie po wcześniejszym przegotowaniu. Powinna gotować się przez co najmniej 2 minuty, a następnie zostać pozostawiona do naturalnego ostygnięcia. Szczególną ostrożność powinny zachować dzieci, seniorzy oraz osoby z obniżoną odpornością. W ich przypadku przygotowanej wody należy używać także do mycia zębów, warzyw i owoców spożywanych na surowo oraz do mycia naczyń. Zalecenia obowiązują do odwołania. Urząd Gminy Redzikowo zapowiada publikowanie kolejnych komunikatów po otrzymaniu nowych wyników badań. Wieczór już w pełni, zostały nam chmury i coraz niższa temperatura. Początkowo miejscami może jeszcze słabo popadać, więc później głównie umiarkowane i okresami duże zachmurzenie. W nocy temperatury zejdą do 8-10 stopni, a jeżeli chodzi o dokładnie, to 10. Tyle tam pokażą termometry w Dębkach, Włocławowie, Nachylu, Gdyni, Wejherowie, Luźnie, Gniewinie i Dziewiąteczka. W Słupsku nad ranem lokalnie możliwe będą mgły.
3: Norda.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Norda Party.

0: party.
1: Nurta party.
2: Zeniu, myślisz, że jeszcze damy radę?
3: Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże.

0: Są zarzuty dla Dawida K., głównej postaci afery w warszawskim szpitalu. Szef wywiadu obcym szpiegiem, sensacja w Niemczech. Kredytobiorcy jutro dowiedzą się, czy wzrosną raty. Prawdopodobnie nie, ale po nowym roku będzie to możliwe. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dawid K. usłyszał zarzuty. To główna postać afery w warszawskim szpitalu południowym. W ciągu roku jako młody lekarz bez specjalizacji zarobił 1 600 000 zł. Śledztwo dotyczy oszustwa finansowego i przekraczania uprawnień. W osobnej sprawie prokuratura bada, czy w prosektorium szpitala dochodziło do łapówkarstwa i znieważania zwłok. Jutro śledczy mają ogłosić, jakie dokładnie postawili zarzuty lekarzowi. Były szef niemieckiego wywiadu był obcym szpiegiem. August Hanning został zatrzymany przez służby, prawdopodobnie działał na rzecz obcego wywiadu. Metodologia pracy niemieckiego wywiadu była zadziwiająca, to może zagrażać służbom innych państw, mówi były oficer agencji wywiadu podpułkownik Marcin Faliński.
1: Te służby wywiadowcze partnerskie, no w tym polskie służby, no powinny zrobić na pewno analizę spraw czy informacji przekazywanych do partnerów niemieckich. W tym okresie oczywiście, bo to chyba podstawowe działanie w przypadku ujawnienia jakiegokolwiek agenta czy kogoś, kto pracuje dla obcych służb.
0: Jak podaje niemiecka gazeta Bild, szpieg miał kontakty w Rosji, Chinach i doskonałe relacje z Izraelem. Wracamy do kraju. Kredytobiorcy nadal muszą liczyć się z tym, że wzrosną raty. Co prawda rządowy program taniej benzyny może zmniejszyć inflację i odsunąć w czasie podniesienie stóp procentowych, ale prawdopodobnie podniesienie stóp jest tylko kwestią czasu. Jakie są prognozy ekonomistów, mówi starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Leszek Kąsek.
2: Jutro stopy bez zmian, ale widzimy przestrzeń w naszym scenariuszu bazowym. Zakładamy dwie podwyżki w pierwszym kwartale. Właśnie w żywności wspomnieliśmy o tym, że ceny raczej będą rosnąć i w energii. W tych komponentach bazowych coś, co najbardziej chyba mogłoby skłonić Radę do szybkiej reakcji, sądzimy, że nie będzie tam jakby powodów do niepokoju.
0: Na razie drogie paliwa zdaniem ekspertów nie przeniosły się na gwałtowny wzrost inflacji i to, jak mówią, jest oczywiście dobra wiadomość. W wieku 60 lat zmarł były piłkarz reprezentacji Polski Jacek Ziober. Wychowany KKS-u w drużynie narodowej wystąpił w 46 meczach, zdobył 8 goli. Oprócz klubu z Łodzi Jacek Ziober grał też we francuskim Montpellier i w hiszpańskiej Osasunie. Szczecin chce zbudować nowy most, nowoczesną przeprawę z centrum miasta na Łasztownię, czyli wyspę na Odrze naprzeciw wałów Chrobrego. Pieniądze na budowę, 300 milionów złotych, pożyczy z Banku Gospodarstwa Krajowego. Pożyczka jest wyjątkowo korzystna, zapewnia prezydent miasta Michał Przepiera, bo jak mówi, od razu umorzone będzie 20% długu, czyli 60 milionów złotych.
3: 0% oprocentowania, żadnych prowizji i automatyczne umorzenie 20% oraz tą możliwość, o której w tej chwili dyskutujemy, bo tak jest w ramach Tarczy Wschód, możliwość dodatkowego jeszcze do 20%, czyli razem 40% umorzenia. Ale 20% jest automatem.
0: Nowy most w Szczecinie ma powstać do końca 2031 roku.
4: Na lokalny serwis informacyjny na antenie Radio Nord FM zaprasza Agata Andryskowska. W ramach festiwalu Przygody Wanoga odbyły się także wydarzenia towarzyszące. Jednym z nich była gra terenowa, która zorganizowana została przy udziale Nadleśnictwa Wejherowo. W sobotę przed południem na zaproszenie Nadleśnictwa Wejherowo na leśny parking przy Wejherowskim Szpitalu zebrały się całe rodziny, aby wziąć udział w przygotowanej dla nich ciekawej propozycji. Na uczestników czekała około 3-kilometrowa trasa przez las, zadania związane z przyrodą i gospodarką leśną oraz poszukiwanie wskazówek ukrytych w terenie.
5: W ramach festiwalu Wanoga, który odbywa się w Wejherowie już od wczoraj, w Nadleśnictwie Wejherowo zorganizowaliśmy po raz pierwszy taką akcję dotyczącą gry terenowej Leśna Wanoga. Jest to takie przedsięwzięcie, które ma przede wszystkim skłonić całe rodziny do tego, żeby spacerując po lesie zbierać QR-kody i w ramach tych QR-kodów odgadywać hasła

0: rozgadywać zadania, które dotyczą gospodarki leśnej. Mamy tam mnóstwo wskazówek, a po całym spacerze na pewno każdy otrzyma z uczestników odpowiedni certyfikat. Dla niektórych są też przewidziane nagrody.
1: Mówi Piotr Karbownik, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Wejherowo. A więc połączenie spaceru z poznawaniem lokalnej przyrody, a przy okazji także nutka rywalizacji.
2: Trasa jest, myślę, że prosta, dosyć krótka, bo to jest tylko takie 3 kilometry właściwie, czyli 1,5 godziny marszu, ale przez nasze piękne lasy. Do rozwiązania są proste zadania, trzeba potem z rozwiązań wybrać litery i z nich ułożyć hasło. Trudności właściwie nie mam, generalnie trzeba uważnym być, czytać, co jest napisane na karcie i oglądać to, co jest dookoła. Wszystkie odpowiedzi znajdują się praktycznie w zasięgu wzroku.
1: Mówi Izabela Pleskot, Nadleśnictwa Wejherowo. Dzięki takiej formule uczestnicy w przyjemny sposób mogli także zapoznać się z samą pracą leśników. W gminie Nowa Wieś Lęborska odbędzie się otwarte spotkanie poświęcone zdrowiu psychicznemu mieszkańców. Wydarzenie pod hasłem Zdrowie psychiczne lokalnej społeczności od diagnozy do działania zaplanowano na 7 października w Świetlicy Wiejskiej w Mostach. Początek spotkania wyznaczono na godzinę 12, a od 11.30 będzie dostępna kawa powitalna. W programie znalazła się prezentacja wyników badań dotyczących zdrowia psychicznego mieszkańców gminy przygotowanych przez Uniwersytet SWPS. Zaplanowano również debatę ekspertów dotyczącą sygnałów kryzysu psychicznego oraz dostępnych form pomocy. Uczestnicy będą mogli także wysłuchać rozmowy z wójtem gminy oraz wziąć udział w warsztacie dotyczącym rozpoznawania potrzeb własnego organizmu i dbania o dobrostan. Spotkanie ma być również okazją do zadawania pytań i rozmowy o zdrowiu psychicznym lokalnej społeczności. Kierowcy w Słupsku muszą liczyć się z kolejnymi utrudnieniami na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej, Gdańskiej, Sierpinka i Garncarskiej. Powodem są trwające prace związane z remontem nawierzchni asfaltowej. Dzisiaj, 6 października, prowadzone są prace związane z regulacją urządzeń znajdujących się w jezdni. W związku z tym ulice Gdańska i Wiejska będą okresowo zwężane do jednego pasa ruchu. Czasowo zamykany będzie również przejazd od strony ulicy Sierpinka. Utrudnienia potrwają także w środę 7 października. Tego dnia drogowcy będą układać nową nawierzchnię bitumiczną. Kierowcy powinni spodziewać się kolejnych zwężeń, czasowych ograniczeń, a w niektórych momentach również zamknięć poszczególnych odcinków ulic. Urzędnicy apelują o ostrożną jazdę, zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie oraz stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem. W miarę możliwości kierowcom zaleca się także wybieranie tras alternatywnych, szczególnie w godzinach największego ruchu. Dzień zamykamy temperaturą, która będzie już wyraźnie niższa niż po południu. Dziś mieliśmy około 18-17 stopni. Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, a temperatura przez noc będzie niestety spadać, a dokładnie od 8 do 10 stopni. A termometry wskażą 10 stopni w Dębkach, Władysławowie, na Helu, Gdyni, Wejherowie, Luźnie, Gniewinie i Słupsku 9. Początkowo miejscami możliwy jeszcze słaby deszczyk. Warto pamiętać o jutrzejszym poranku. Lokalnie pojawi się mgła, która może ograniczyć widzialność nawet do 300 metrów.
3: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Autopromocja.
1: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
2: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
3: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Norda Party. Norda Party.

Na podsumowanie najważniejszych wydarzeń minionej doby w Radiu Nord FM zaprasza Agata Andryskowska. Prawie 3 promile alkoholu miał kierowca Skody, którego we wtorkowy wieczór w Gowinie zatrzymał policjant wracający po służbie do domu. Po godzinie 22 starszy sierżant Łukasz Lademan z drogówki zauważył samochód, który jechał środkiem drogi i poruszał się slalomem. Policjant próbował zatrzymać kierowcę, ten jednak nie reagował, zjechał na prawą stronę, uderzył w krawężnik, odbił w lewo i dalej jechał slalomem. W końcu zjechał z drogi i zatrzymał samochód. Kiedy policjant podszedł do auta, kierowca próbował uniemożliwić mu otwarcie drzwi, przytrzymując je od środka. Funkcjonariusz ostatecznie siłowo je otworzył i wezwał patrol. Badanie alkomatem wykazało u kierowcy prawie 3 promile alkoholu. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna ma obowiązujący zakaz prowadzenia pojazdów. Kierowca został zatrzymany i trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Za jazdę w stanie nietrzeźwości i złamanie sądowego zakazu grozi mu do 5 lat więzienia. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. W Redzie trwa rozbudowa infrastruktury sportowej. Przy szkole podstawowej nr 6 powstaje kompleks boisk i bieżni typu Orlik. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a zakończenie inwestycji planowane jest jeszcze tej jesieni. Wartość zadania to prawie 2 400 000 zł. Na jego realizację miasto otrzymało około 1 600 000 zł dofinansowania. Równolegle przygotowywana jest kolejna duża inwestycja na terenie redzkiego Mosiru. Powstać tam ma pełnowymiarowe boisko piłkarskie o wymiarach 115 na 70 metrów, a także szatnie, parking na 26 samochodów, chodniki i jezdnia. Koszt tego przedsięwzięcia to blisko 6 milionów złotych. Wykonawca złożył już dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę.

0: Jeśli procedury przebiegną zgodnie z planem, prace mają rozpocząć się pod koniec pierwszego lub na początku drugiego kwartału przyszłego roku. Na budowę boiska przy Mosirze przyznano około 2 400 000 zł dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Rumi prowadzi ciągły nabór dla dorosłych mieszkańców miasta z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Placówka oferuje zarówno pobyt dzienny, jak i całodobowy. Z zajęć dziennych można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, a także w każdą sobotę i jedną niedzielę w miesiącu. Możliwy jest to również pobyt z zamieszkaniem przez 7 dni w tygodniu. Obecnie korzystanie z centrum jest bezpłatne. Uczestnicy mają dostęp m.in. do pomocy psychologa, fizjoterapii, terapii zajęciowej, zajęć ruchowych, rękodzielniczych i integracyjnych. Organizowane są także wycieczki, spacery i zajęcia rozwijające kompetencje społeczne oraz samodzielność. Oferta skierowana jest do osób, które nie wymagają stałej, całodobowej opieki medycznej. Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Rumi. Podróże po Japonii, Afryce Południowej, Ameryce Łacińskiej i Polinezji, spotkania z podróżnikami oraz opowieści o kulturach z różnych zakątków świata. Przez 3 dni podróżnicy dzielili się swoimi opowieściami z podróży i sposobami na odkrywanie świata. W Wejherowie odbyła się już 14. edycja festiwalu Przygody Vanoga. Wielkie podróżnicze święto po raz kolejny zagościło w Wejherowie. Tutejsza Filharmonia Kaszubska przez 3 dni była miejscem wspaniałych podróży po całym świecie.
1: Przez te 3 dni zaprosiliśmy do Wejherowa przeróżnej maści podróżników, sportowców, także z takich najbardziej uznanych nazwisk, przede wszystkim Justyna Kowalczyk-Tekieli czy Dawid Andres, ale inni też naprawdę ambitne projekty robią.
0: Mówi Michał Witkiewicz, dyrektor festiwalu Przygody Vanoga. 3-dniowe wydarzenie przyciągnęło miłośników podróży niezwykłych historii i odkrywania niezwykłych miejsc. Przykładowo o Japonii opowiadała Dominika Giordano, prelegentka, była konsul Polski w Japonii.
2: O takiej Japonii, której nie widać, czyli Japonii takiej, którą trzeba poznać, jak się tam trochę mieszka, kiedy się poznaje kulturę japońską. Ja miałam taką szansę, bo mieszkałam w Japonii prawie 13 lat. Napisałam książkę Okno z widokiem na Fuji, Japonia, kraina szeptów i niedomówień i to także o tej książce będę opowiadać i o tym, jakie spostrzeżenia w niej zawarłam. Pomimo, że już moje gniazdo jest teraz tutaj w Polsce, to do Japonii wracam jeszcze regularnie i też współpracuję z Japonią, także moja jedna noga tam cały czas jest. No a poza tym świat jest piękny, wielki, więc staram się także w inne miejsca podróżować.
0: Już wiadomo, że następna 15. edycja festiwalu nastąpi w przyszłym roku. W Kosakowie kolejny krok w kierunku rozbudowy infrastruktury wodociągowej. 30 września otwarto oferty w postępowaniu dotyczącym rozbudowy stacji uzdatniania wody Kosakowo. W ramach inwestycji ma powstać nowy zbiornik retencyjny wody uzdatnionej o pojemności 100 metrów sześciennych. Zostanie on włączony do istniejącego układu technologicznego stacji. Jak informuje Urząd Gminy, inwestycja ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo i niezawodność dostaw wody dla mieszkańców. Nowy zbiornik pozwoli też zwiększyć zapas magazynowej wody uzdatnionej i zapewnić bardziej stabilną pracę całego systemu, szczególnie w okresach większego zapotrzebowania. Dodatkowo rozwiązanie ułatwi prowadzenie prac serwisowych, konserwacyjnych czy dezynfekcyjnych bez konieczności ograniczania funkcjonowania całej stacji. W postępowaniu wpłynęły 4 oferty, a zaproponowane ceny wahają się od około 435 tysięcy do blisko 800 tysięcy złotych brutto. Gmina Kosakowo zamierza przeznaczyć na realizację tego zadania ponad 516 tysięcy złotych brutto. Teraz wszystkie oferty zostaną sprawdzone i ocenione zgodnie z warunkami postępowania. Dopiero po tym etapie będzie wiadomo, kto zrealizuje inwestycje. Rozbudowa stacji ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo dostaw wody i przygotować infrastrukturę na rosnące potrzeby mieszkańców gminy. Policjanci w całym powiecie wejherowskim sprawdzali wczoraj bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w drodze do szkoły. Działania szkoła prowadzone były we wszystkich gminach i miastach powiatu, a funkcjonariusze pojawili się zarówno w rejonie placówek oświatowych, jak i na drogach, którymi uczniowie codziennie docierają na lekcje. Mundurowi zwracali uwagę m.in. na dzieci korzystające z rowerów i hulajnóg elektrycznych. Sprawdzali stan techniczny jednośladów, sposób poruszania się po drodze, a także wiek i wymagane uprawnienia. Policjanci przypominają, że dziecko może samodzielnie poruszać się rowerem po drodze od ukończenia 10 lat, jeśli posiada kartę rowerową. Z kolei hulajnoga

0: drogą elektryczną można samodzielnie poruszać się po drodze publicznej od 13 roku życia. Ważne są też zasady dotyczące miejsca jazdy, na przykład korzystanie z jezdni hulajnogą jest dozwolone tylko tam, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę.
1: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Nord FM. Piłkarska społeczność Lęborka miała wczoraj powody do dumy. W meczu Ligi Narodów przeciwko Bośni i Hercegowinie w pierwszym składzie z numerem 9 na koszulce zagrał Mateusz Żukowski, wychowanek Pogoni Lęborka, obecnie zawodnik FC Magdeburga.
2: Kariera Mateusza Żukowskiego pokazuje to, że z Lęborka można się wybić, można wyjechać i naprawdę stworzyć fajną karierę, ale wierzę, że to nie jest koniec, że Mateusz na pewno jeszcze zrobi za jakiś czas kolejny krok. Debiut w reprezentacji w czerwcu, coś fantastycznego dla niego no i dla całej społeczności w Lęborku, bo widzę, w jaki sposób ludzie to przeżywają. Wszystkie jego bramki dla jego drużyny w drugiej Bundeslidze to jest coś, o czym mówi się w Lęborku. Ostatnio też Piotrek Kreft zadebiutował w pierwszym zespole Arki Gdynia, zaczyna się tam rozpychać łokciami. Jego brat Filip jest też w naszym zespole, dlatego widzę, jak to wszystko się rozwija i mam nadzieję, że tych ludzi z Lęborka będzie coraz więcej na piłkarskiej mapie.
1: Mówił w podcaście Sportowa Fala w Radiu Nord FM trener Pogoni Lęborg Mateusz Michniewicz. Przeciwko Bośni i Hercegowinie w barwach pierwszej reprezentacji Żukowski zagrał po raz czwarty. Portal meczyki.pl jego występ w skali od 1 do 10 ocenił na 4. Nieźle wyglądał tyłem do bramki, utrzymał kilka piłek, potrafił wywalczyć rzut rożny czy dograć w polu karnym do Świderskiego, który niestety wydawało się niezłej sytuacji, nie opanował piłki, napisał portal. Piątką napastnikowi wystawiła redakcja sportowa TVP. Nie miał łatwego zadania, bo musiał wejść w buty Roberta Lewandowskiego. Momentami odbijał się od bośniackich obrońców, przez co trudno było z nim grać na ścianę. Czytamy w opinii. Chociaż lęborscy kibice mieli powody do dumy, to już fani kadro biało-czerwonych nie. Po słabym meczu Polska, przypomnijmy, że przegrała 0-1. Pozostajemy na Zielonej Morawie. Jutro awans do kolejnej rundy w Pomorskim Pucharze Polski powalczą zespoły z regionu słupskiego. Przed nami czwarta runda. O godzinie 16 Lew Lęborg podejmie Anioły Garczy-Gorze. O tej samej porze Kaszubia Studzienice zagra z Bytowią Bytów. Granit Kończewo z Dolną Sporanda Niepogrędzie, Słupia Goblenica zmierzy się z Gryfem Słupsk, a start Miasto podejmie z Kotawią Dębnica Kaszubska. O godzinie 16.15 rozpocznie spotkanie Sokoła Wyczechy ze Spartą Sycewice. Na godzinę 18.30 zaplanowano najbardziej lokalne, elektryzujące starcie, czyli mecz Jantara Ustka z Pogonią Lęborg. Stawką wszystkich spotkań jest awans do kolejnej rundy Pomorskiego Pucharu Polski. Dzień z pucharową rywalizacją w Podokręgu Słupsk zakończy mecz Gryfa 2 Słupsk Myśliwie Stuchomie. Początek z tego spotkania o godzinie 19. Za nami siódma kolejka piątej ligi. W grupie Gdańsk 1 kibice obejrzeli sporo bramek, a najwięcej padło w Choczewie. Latarnik rozbił Amatora Kiopino aż 6-0. 3 punkty zdobył także Salus Hurmia, który na wyjeździe pokonał Orła Straszyn 3-0. MKS Władysławowo wygrał z Osieczanką 4-1. Natomiast Bałtyk Gdynia pokonał Orlen Tarda 4-2. Bardzo dużo działo się w Kwaszynie, gdzie miejscowy KS wygrał z APGKS Kobale 5-4. Jaguar 2 Gdańsk wysoko pokonał Weekend Waluźno 5-1, a Orzeł Trąbki Wielkie zwyciężył Gdanie 2 Gdańsk 6-4. W ostatnim spotkaniu tylko Lechia Gdańsk wygrała na wyjeździe z GKS-em Kolbudy 5-3. W grupie słupskiej również zabrakło wysokich wyników. Rekordowe zwycięstwo odniósł Sokół Wyczechy, który rozgromił Start Łeba 11-2. Stal Jeziorzyce pokonała Jantar Ustka 5-0, a Pomorze Potęgowo wygrało ze Startem Miasto 3-1. Bytowia Bytów zwyciężyła Gryf 2 Słupsk 2-1, a Myśliwiec Tuchomie pokonał Kaszubią Studzienicę 3-1. Grań Kończewo przegrał z Piastem Człuchów 0-1. Dwa spotkania zakończyły się remisami. Lew Lęborg zremisował z KS Wynkówka 3-3, a Słupia Kobylnica podzieliła się punktami ze Skotawią Dębnica Kaszubska po remisie 1-1. Szczypiorniści Tytanów Wejherowo wciąż czekają na przełamanie. W minionej czwartej kolejce pierwszej ligi przegrali z UKS 1 Kodomorąg. Była to czwarta ligowa porażka Wejherowianów w tym sezonie. Wejherowianie dobrze rozpoczęli spotkanie w hali sportowej przy samochodówce. Jeszcze do 8 minuty prowadzili 4-3. Chwilę później był już remis i do końca połowy toczyła się wyrównana walka bramka za bramkę, co doprowadziło do wyniku po pierwszej półgodzinie gry 15-15. O końcowym wyniku całego spotkania zadecydowało kilka prostych pomyłek w drugiej połowie popełnionych przez Tytanów. Ostatecznie Wejherowianie przegrali 32-36. Tytani po 4 kolejkach bez zdobyczy punktowej zajmują przedostatnie miejsce w tabeli. Czerwoną latarnią pierwszej ligi jest Sambor Latocha Agropomp Tczew, który ma gorszy bilans bramkowy od Tytanów. I to właśnie te dwa zespoły spotkają się w najbliższej kolejce na Kociewiu. Zmieniamy dyscyplinę. Brązowy medal dla Stanisława Trepczyńskiego podczas Mistrzostw Świata U23 w olimpijskiej klasie IQ Foil. Zawodnik Sopockiego Klubu Żeglarskiego przez cały tydzień utrzymywał się w czołówce regat rozgrywanych na Zatoce Puckiej. W decydującej serii medalowej Trepczyński przepłynął na drugim miejscu, co dało mu trzecie miejsce w klasyfikacji mistrzostw. Jak podkreślał po zawodach, walka o medal była również sprawdzianem mentalnym, bo finałowa rywalizacja odbywała się przy bardzo słabym i zmiennym wietrze.
3: Cześć, nazywam się Stanisław Trepczyński.

0: i właśnie zostałem brązowym medalistą Mistrzostw Świata U23 na polskiej ziemi w Pucku. Jestem niesamowicie zadowolony. Ciężki tydzień ścigania, dużo emocji, dobre momenty, słabe momenty. Koniec końców udało mi się dowieść ten medal do końca. Przez całe 5 dni ścigania rywalizowaliśmy na najwyższym poziomie. Ludzie z całego świata się zjechali, żeby walczyć o te medale. Jako że jestem silnowiatrowym zawodnikiem, to lepiej mi szło w tych silnowiatrowych warunkach. Tam czułem się najpewniej na wodzie. Tak też pokazują wyniki, najwięcej wyścigów wygrałem właśnie w tych warunkach. No, przed dzisiejszym dniem, czyli tym ostatecznym, tych finałów, no miałem dość duży stres, bo było bardzo mało wiatru, prognoza była bardzo słaba. Obawiałem się tego, że w ogóle nie rozegramy tych finałów, a jak już zejdziemy, to będzie bardzo ciężko. Walczyłem do samego końca, pompowałem. Myślę, że wygrałem walkę nie tylko na wodzie, ale też we własnej głowie, że potrafię pływać w takich warunkach i że to też jest możliwe. No i co, teraz trzeba odpocząć i szykować się na Mistrzostwa Świata w Brazylii.
1: W Pucku rywalizowało 148 zawodniczek i zawodników z 34 państw. W męskiej flocie 10 miejsce zajął Maciej Dąbek z AZS Poznań. Z kolei Aleksandra Wasiewicz z Sopockiego Klubu Żeglarskiego zakończyła mistrzostwa na 11 pozycji. Polka była blisko awansu do serii medalowej, ale w ostatnim piątkowym wyścigu złamał się maszt. Mistrzostwa Świata U23 iQuail były ostatnimi regatami sezonu organizowanymi przez Polski Związek Żeglarski. Tenisiści stołowi ATS Małe Trójmiasto po powrocie do pierwszej ligi płacą na razie frycowe. Rumianie przegrali 2 kolejne spotkania. Po 2 pierwszych porażkach na inaugurację sezonu ATS liczył na przełamanie w derbach Pomorza. W 3. kolejce Rumianie w Gdańsku zmierzy się z Baltą AZS AWFIS Gdańsk 2. Wygrane Przemysława Perzyńskiego w pojedynkach z Maksymilianem Alotem oraz Arturem Gromkiem, a także w dublecie w parze z Tomaszem Filbrantem, z Gromkiem i Kamilem Kostykiem to było za mało. W całym meczu gdańszczanie wygrali 7-3. Również bez rewelacji byłby 4. kolejce. ATS na wyjeździe uległ UK Stop Solec Kujawski 2-8. Te dwa jedyne zwycięskie pojedynki odnieśli Tomasz Filbrant z Kamilem Kurowskim oraz Przemysław Perzyński w starciu z Szymonem Seroką. Bardziej udany weekend mają sobą tenisiści z Lemorka. Poltarek spokojnie pokonał zdecydowanie UKS 7-3, ale z Gdańszczanami przegrał już 3-7. W ligowej tabeli Pogoń zajmuje 5. miejsce z 2 zwycięstwami, 2 porażkami. ATS jest czerwoną latarnią tabeli. Z tenisa przechodzimy do biegania. Blisko 400 osób pobiegło w niedzielę w Parku Miejskim w Wejherowie w biegu charytatywnym imienia Magdaleny Bliźniuk. Na 5-kilometrowej trasie nie liczył się czas ani miejsce na mecie. Uczestnicy pobiegli lub przeszli trasę, by uczcić pamięć 34-letniej biegaczki i wesprzeć hospicjum domowe imienia świętego Judy Tadeusza w Wejherowie. Bieg odbył się w Światowy Dzień Onkologii dokładnie rok po śmierci Magdaleny Bliźniuk, która przegrała walkę z nowotworem. Jak podkreśla organizatorka Aleksandra Kujawek, bieganie było dla Magdy przede wszystkim chwilą dla siebie, oddechem i sposobem na budowanie dobrych wspomnień.
2: Aleksandra Kujawek, jestem współorganizatorką biegu charytatywnego imienia Magdaleny Bliźniuk. Magda prywatnie była moją bratową. Zaczęliśmy tak naprawdę przygotowywać się do biegu od lutego tego roku, także jest to kilka miesięcy intensywnej pracy, szukania sponsorów, też rozmawiania właśnie z miastem, z hospicjum i załatwiania wszelkich formalności.
1: W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy Wejherowej okolic, a także rodzina i przyjaciele Magdaleny. Jej mąż i organizator biegu Jakub Bliźniuk wspomina, że rodzina zamieszkała w Wejherowie w 2015 roku, a miasto szybko stało się ich domem. To właśnie tutaj Magda chciała być zapamiętana jako osoba aktywna i pełna energii.
3: Bieg powstał tak naprawdę z inicjatywy mojej żony, z takiej potrzeby pozostawienia czegoś po sobie, więc razem z siostrą wpadliśmy na taki pomysł, żeby zorganizować ten bieg. Zbieramy pieniądze na hospicjum domowe tutaj w Wejherowie i dla nich całość wpłat, które były wpłacane przez uczestników, w całości idzie na hospicjum.
1: Zdjęcia z biegu możecie znaleźć na portalu nadmorski24.pl. Zmieniamy dyscyplinę. Jutro rozegrana zostanie większość spotkań 4. rundy Pomorskiego Pucharu Polski w gdańskim regionie. O godzinie 15.30 gry Wejherowo podejmie Radunię Stężyca, a Osiczanka zmierzy się z MKS-em Władysławowo. O tej samej porze Gwiazda Karsin zagra z Wieżycą Pelpin. Na godzinę 16 zaplanowano 2 spotkania. GKS Różyny podejmie APK Szubian Bolszewo, a Bałtyk Gdynia zmierzy się ze Stolemem Gniewino. Pół godziny później o 16.30 Amator Kiupino zagra z Giedanią 2 Gdańsk. O godzinie 18.00 Salus Chromia podejmie Stocznią Wsa Gdańsk, natomiast najbardziej wieczorne spotkanie rozpocznie się o godzinie 19.00. Tylko Lechia Gdańsk zagra wtedy z Weekendem Luzino.
4: Norda.